FM. Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci.

0: problemy z paliwem w ostatnim dniu działania pakietu CPN. Nauczycielski protest w przeddzień nowego roku szkolnego. Polskie siatkarki w ćwierćfinale Mistrzostw Europy.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Kierowcy wykupili całe zapasy paliwa na niektórych stacjach paliw w Zakopanem i okolicach. Z tego powodu właściciele musieli zamknąć je kilka godzin przed północą. Ale w całym kraju przed stacjami paliw ustawiały się wieczorem i w nocy długie kolejki. Kierowcy chcieli zdążyć z tankowaniem przed końcem obowiązywania pakietu CPN, czyli przed północą. A eksperci spodziewają się teraz dużych podwyżek cen benzyn i oleju napędowego w najbliższych dniach, mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Urszula Cieślak.
2: Około 60 groszy na litrze. Maksymalnie te ceny na stacjach mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy za litr.
0: Później dużo będzie zależeć od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Rozpoczęły się obchody upamiętniające 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uroczystości odbywają się dziś, 1 września, na gdańskim Westerplatte i w Wieluniu Włódzkiem, w pierwszych miejscach, które padły ofiarą niemieckich ataków uznawanych za początek II wojny światowej. Na Westerplatte uroczystości rozpoczęły się o 4:15 rano. Ponad 3000 nauczycieli protestowało w przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego w Warszawie przed kancelarią premiera. Pracownicy oświaty domagają się powiązania zarobków z przeciętnym wynagrodzeniem i podwyżek w wysokości 15%.
3: Jeżeli nauczyciele dobrze by zarabiali, to mielibyśmy wielu chętnych do pracy w tym zawodzie i przez to też byśmy mieli taką selekcję w tym zawodzie. Że tak powiem, tylko najmocniejsi by pracowali, najlepsi, a tak to no bywa z tym różnie.
0: Mówi były nauczyciel Artur Sierawski. Obecnie Ministerstwo Edukacji proponuje, by płace dla nauczycieli rosły na podstawie inflacji, co w ocenie Związku Nauczycielstwa Polskiego jest nie do przyjęcia. Teraz zasadnicze wynagrodzenie początkującego nauczyciela to 5300 zł brutto, co jest stawką o 500 zł większą od najniższej krajowej. Jest areszt, będzie odwołanie. Obrońca Radosława Piesiewicza zapowiada zaskarżenie decyzji katowickiego sądu, który aresztował szefa PKOL-u na 3 miesiące. Nie stanie się to jednak od razu, mówi adwokat szefa PKOL Jędrzej Kupczyński.
4: Na tę chwilę nie możemy jeszcze złożyć tego zażalenia, jako że nie zostało sporządzone uzasadnienie postanowienia sądu.
0: Według prokuratury Radosław Piesiewicz powinien przebywać w areszcie ze względu na widmo surowej kary i ryzyko matactwa. Śledczy postawili szefowi PKOL-u 2 zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto, a Piesiewicz nie przyznaje się do winy. Polskie siatkarki pokonały w Stambule Portugalię 3-0 w meczu 1/8 finału Mistrzostw Europy i awansowały do ćwierćfinału, w którym w czwartek zmierzą się z Holandią. Ta reprezentacja wyeliminowała z kolei z turnieju Słowenię. Maja Chwalińska przegrała z Amerykanką Taylor Townsend 2-6-3-6 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open. Do drugiej rundy tego turnieju awansowała natomiast liderka rankingu tenisistek Aryna Sabalenka. Białorusinka, która w Nowym Jorku triumfowała w 2 poprzednich edycjach, wczoraj wygrała z Kolumbijką Camilą Osorio. 28-latka z Mińska walczy o utrzymanie pozycji liderki rankingu, ale to nie zależy tylko od niej. Jeśli Jelena Rybakina z Kazachstanu dotrze do półfinału, to bez względu na inne wyniki, to ona będzie nowym numerem 1.
1: A co w regionie?
5: Dziś rozpoczynamy nowy rok szkolny dla części przedszkoli w Koninie. Oznacza to początek rozłożonego na kilka najbliższych lat procesu likwidacji. Jest on spowodowany spadkiem populacji, z czym mierzą się prawie wszystkie miasta i gminy w Wielkopolsce. W powiecie konińskim z reorganizacją szkół muszą uporać się m.in. gminy Kleczew, Wierzbinek czy Rychwał. Tymczasem po wakacyjnej przerwie na trasy wracają szkolne kursy autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie. Dotyczy to przejazdów oznaczonych w rozkładzie literą S na liniach takich jak 52, 53, 54, 60, 64 czy 71. Z kolei Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że od dzisiaj obowiązują zmienione godziny otwarcia pływalni na zatorzu. Z basenu przy 3 liceum można korzystać od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:30 do 21:30, przy czym ostatnie wejście jest możliwe o 20:30 oraz w niedzielę od 6:30 do 21:00. Ostatnia szansa na pływanie od 20:00. Z sauny można natomiast korzystać codziennie w godzinach od 7:00 do 21:00. Przypomnijmy, że wciąż trwa remont hali Rondo. Modernizacja obiektu okazała się być bardziej wymagająca, stąd o kilka miesięcy przedłużono konieczne prace, które mają zapewnić mieszkańcom Konina bezpieczeństwo na użytkowanie, ale przez to mamy obecnie tylko jedną czynną miejską pływalnię. W Wrzesień to wciąż jeszcze sezon dożynkowy. W nadchodzący weekend w powiecie czeka nas kilka takich imprez. W niedzielę od 14 uroczystości zaplanowano w Wilczynie. Tam wystąpią Babskie Granie oraz Guzowianki. Tego samego dnia w Sombolnie Święto Plonów rozpocznie się o godzinie 15, a wśród atrakcji występ biesiadnych wariatów oraz zabawa taneczna z zespołem Number One. W miejscowościach Zarzew i Józefowo w gminie Żgów trwa budowa ważnej drogi lokalnej. Dotychczasowy odcinek gruntowy zyskał już nową nawierzchnię asfaltową, co znacząco poprawi komfort oraz bezpieczeństwo wszystkich kierowców i pieszych. Obecnie drogowcy skupiają się na pracach wykończeniowych, które obejmują utwardzenie poboczy oraz zagospodarowanie całego pasa drogowego. Nowa trasa zapewni mieszkańcom wygodny dojazd do posesji, niezależnie od pory roku i panujących warunków pogodowych. Całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 797 tysięcy złotych. Przedsięwzięcie realizowane jest dzięki wsparciu finansowemu z kilku źródeł. Największą dotację przekazał powiat koniński w kwocie 500 000. Z kolei z budżetu województwa wielkopolskiego przeznaczono na ten cel 155 tysięcy. Brakującą część kosztów pokrywają środki własne gminy Żgów oraz lokalnego funduszu sołeckiego. Prace budowlane postępują sprawnie i zgodnie z przyjętym harmonogramem, zapewniają samorządowi urzędnicy. Finał całej inwestycji i oficjalne oddanie odnowionego odcinka do użytku zaplanowano jeszcze w tym roku.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Wszędzie poza południem kraju możliwy przelotny deszcz, na północnym wschodzie burze, do tego na niebie sporo chmur, a na termometrach od 20 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce, przez 21 na Mazowszu, 22 na Dolnym Śląsku, do 24 na Podkarpaciu.
1: Konin FM. We're gonna bang to the beat of the drum. We're gonna bang to the beat of the drum. We're gonna bang to the

0: wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Reklama.
2: A co w regionie?
3: Nowa karetka trafiła do szpitala w Turku. Ambulans ma wzmocnić zaplecze transportowe lecznicy i służyć mieszkańcom całego powiatu. Zakup był możliwy dzięki współpracy samorządów. W przedsięwzięcie zaangażowały się gminy, a największa część pieniędzy przekazana została przez starostwo. Pomysł zakupu pojazdu pojawił się podczas rozmów dyrektora szpitala Jacka Sawickiego ze starostą tureckim Janem Smakiem. Początkowo analizowano różne potrzeby placówki, jednak ostatecznie uznano, że najpilniejszy będzie nowy ambulans. Intensywna eksploatacja dotychczasowych karetek sprawiła bowiem, że konieczna stała się ich wymiana. Oddanie karetki do użytku stało się również okazją do rozmowy o dalszym rozwoju ratownictwa medycznego. Poseł Ryszard Bartosik zwrócił uwagę na potrzebę utworzenia w Turku czwartego podstawowego zespołu ratownictwa. Obecnie zespoły działają w Turku, Malanowie i w Dobrej.
4: Samorząd powiatu tureckiego i samorządy gmin powiatu tureckiego zakupiły nową karetkę dla szpitala w Turku. Panie wojewodo, pani minister, wnioskuje o kolejny czwarty zespół ratownictwa medycznego w Turku. On tu jest po prostu konieczny. Odwagi i przyznajcie nam ten zespół. Ja dziś wysyłam do państwa wniosek.
3: Mówi poseł Ryszard Bartosik z Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus. Przypomnijmy, że niedawno w województwie wielkopolskim dokonano niewielkich przetasowań. W niektórych powiatach pojedyncze karetki wyodrębniono z miast, przenosząc je do gmin, tak by zespoły ratownictwa medycznego były rozmieszczone po całym terenie, co według założeń wojewody ma ułatwić dojazd do potrzebujących natychmiastowej pomocy. Zuzanna Janaszek-Maciaszek, prezes Fundacji imienia dr. Piotra Janaszka Podaj Dalej w Koninie, została 1097 osobą uhonorowaną Orderem Uśmiechu. Odznaczenie wręczył jej niedawno dr. Marek Michalak, kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. W tym roku mija 60 lat od ustanowienia wyróżnienia, które jako jedyne na świecie przyznawane jest dorosłym wyłącznie na wniosek dzieci. Podczas uroczystości Zuzanna Janaszek-Maciaszek odebrała różę i przeszła tradycyjny test. Musiała wypić kielich soku z cytryny, a potem się uśmiechnąć. Wniosek o przyznanie jej orderu złożyła uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu w Koninie. Placówka współpracuje z Fundacją Podaj Dalej i rozwija wolontariat. Szkoła chce także nadać salom imiona Kawalerów Orderu Uśmiechu. To szczególny moment dla fundacji, ponieważ jej patron, dr Piotr Janaszek, otrzymał Order Uśmiechu w 1998 roku. Od 1981 organizował w Mielnicy w powiecie konińskim nad jeziorem Gopło obozy dla dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnościami, łącząc rehabilitację z aktywnością i zabawą. Jego idea pomagania i szacunku jest kontynuowana przez Fundację Podaj Dalej oraz jej wolontariuszy. Konińska Fundacja pomaga osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi stawać się samodzielnymi. W mieście działają mieszkania treningowe, a w gminie Ślesin w Wąsoszach tworzony jest duży ośrodek nazwany Osadą Janaszkowo.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że...

0: FM.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Mieszkańcy bloku przy ulicy Feliksa Nowowiejskiego na osiedlu Zatorze w Koninie złożyli do prezydenta miasta petycję z prośbą o pilną instalację monitoringu na klatce schodowej oraz przy wejściu do budynku. Pismo jest reakcją na powtarzające się niebezpieczne incydenty, które zagrażają zdrowiu, życiu i mieniu lokalnej społeczności. Autorzy wniosku podkreślają, że lokatorzy boją się wychodzić z domów, wracać po zmroku oraz zostawiać bez opieki dzieci i osoby starsze. Wśród głównych zagrożeń wymieniane są regularne awantury, agresywne zachowania, rzucanie przedmiotami z okien, strzały z wiatrówki w nocy oraz prawdopodobny handel narkotykami w jednym z lokali. Sytuacja uległa drastycznej eskalacji w ubiegłym miesiącu, gdy podczas sprzeczki 22-latka z dwoma 27-latkami wyrzucano butelki, a jeden z uczestników rzucił siekierą, która wbiła się w elewację bloku. Lokatorzy uważają, że montaż kamer podłączonych do miejskiego systemu podniesie poziom bezpieczeństwa, zadziała prewencyjnie i ułatwi służbom wyciąganie konsekwencji wobec sprawców. Lokatorzy zwracają uwagę, że koszt instalacji jest znikomy w porównaniu z ryzykiem dalszego rozwoju konfliktu. Petycja trafiła do Urzędu Miejskiego w Koninie. W mieście mamy już budynki, które nie dość, że posiadają kamery, to obraz z nich jest wyświetlany u pełniącego całą dobę operatora w siedzibie Straży Miejskiej. Wśród takich lepiej strzeżonych obiektów jest m.in. wieżowiec przy Chopina, dawny hotel Sonata. Krajowa Rada Izb Rolniczych po wniosku Wielkopolskiej Izby zwróciła się do Ministerstwa Rolnictwa o zmianę przepisów o ubezpieczeniach społecznych. Samorząd rolniczy z naszego regionu chce umożliwienia łączenia stażu pracy w KRUS i ZUS oraz wprowadzenia opcji dopłacenia brakujących składek rolniczych. Problem dotyczy osób o tak zwanym mieszanym stażu, które z powodu transformacji w rolnictwie zmieniały zawód. Często mają one niemal 40 lat łącznej pracy, ale nie zebrały wymaganych 25 lat ani w KRUS-ie, ani w ZUS-ie, przez co otrzymują zaledwie najniższe świadczenie emerytalne. Izby rolnicze proponują doliczenie rolniczych okresów do emerytury z ZUS na jasnych zasadach kapitałowych oraz zniesienia restrykcyjnych progów. Chcą także, by osoby opłacające KRUS przez co najmniej 10 lat mogły dopłacić resztę składek i zyskać prawo do emerytury rolniczej. Resort rolnictwa odpowiada, że obecne przepisy pozwalają już na podwyższenie emerytury z ZUS o tak zwaną część składkową za lata pracy na roli. Ministerstwo podkreśla, że KRUS ma charakter zryczałtowany, a nie kapitałowy, więc bezpośrednie przeliczenie wpłat na indywidualne konto w ZUS wymagałoby wielkiej reformy. Krytycznie oceniono też pomysł dopłacania składek bez rzeczywistej pracy w gospodarstwie. Ewentualne dalsze prace w tej sprawie zależą od rekomendacji Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Dziś drzwi otwarte w KCK. Konińskie Centrum Kultury zaprasza na spotkanie z instruktorami w dwóch miejscach. Na dużej scenie przy Placu Niepodległości 1 oraz na małej scenie przy ulicy Przemysłowej 3D. W obu budynkach na zainteresowanych czekać będą prowadzące zajęcia artystyczne w nowym sezonie 2026-27. Drzwi otwarte zaplanowano od godziny 16 do 19. To okazja przede wszystkim dla dzieci i ich rodziców, którzy chcą dowiedzieć się więcej o ofercie edukacyjnej Konińskiego Centrum Kultury. Będzie można porozmawiać z instruktorami, poznać szczegóły poszczególnych zajęć, a także sprawdzić w praktyce, które artystyczne aktywności mogą najbardziej zainteresować młodych uczestników. Stałe zajęcia będą prowadzone od września do czerwca, czyli przez cały sezon artystyczny. Oferta skierowana jest do przyszłych małych i młodych artystów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i spróbować swoich sił w różnych dziedzinach sztuki. Organizatorzy zachęcają, by przed spotkaniem zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie internetowej Konińskiego Centrum Kultury w zakładce Strefa Kultury – Edukacja Artystyczna. Tam można przygotować się do rozmowy z instruktorami i sprawdzić propozycje zajęć na nowy sezon. A jedną z ciekawszych propozycji, która nie jest związana ani z tańcem, ani ze śpiewaniem, graniem na instrumentach czy malowaniem obrazów, są zajęcia filmowe AKF Muza. Amatorski klub filmowy zaprasza chętnych od 15 roku życia, ale można grać nie tylko w filmach, KCK prowadzi także szereg zajęć teatralnych. Kinomaniaków w Koninie czeka wyjątkowy seans w Oskardzie. W niedzielę o godzinie 17.15 widzowie będą mogli obejrzeć dramat psychologiczny Krajobraz po bitwie w reżyserii Andrzeja Wajdy. Pokaz odbywa się w ramach retrospektywnego cyklu pod nazwą Wajda Rewizje. Ten film przeszedł do historii polskiej kinematografii m.in. ze względu na ekranowy debiut cenionej aktorki Stanisławy Celińskiej, której na ekranie partneruje Daniel Olbrychski. Wydarzenie stanowi doskonałą okazję do przypomnienia jednego z najbardziej gorzkich dzieł polskiego reżysera, skupiającego się na problematyce głębokiej powojennej traumy. Akcja obrazu rozgrywa się tuż po zakończeniu II wojny światowej, w wyzwolonym przez wojska amerykańskie obozie koncentracyjnym, przekształconym w obóz dla przejściowo wysiedlonych. Główny bohater Tadeusz, wzorowany na postaci pisarza Tadeusza Borowskiego, poznaje tam młodą Żydówkę Ninę. Mimo pragnienia odbudowania swojego życia i odnalezienia miłości, tragiczne doświadczenia przeszłości oraz prześladowcze poczucie klęski nie pozwalają bohaterom uciec przed okrutnym przeznaczeniem. Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników rodzinnej klasyki na ten głęboki i pełen emocji seans w konińskim kinie Oskard.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: A gdzie mam biec?
1: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
0: Naprawdę?
1: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
0: Meble taniej nawet o połowę?
1: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
0: To śpieszmy się, aby nam je wykupili i nie było za późno.
1: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
2: Reklama.
3: A co w regionie?
4: Gmina Krzymów pozyskała blisko 500 000 zł na modernizację kompleksu boisk Orlik przy ulicy Głównej w Brzeźnie. Całkowity koszt inwestycji oszacowano na 1 100 000. Samorząd Krzymowa ma już zabezpieczone dodatkowe 600 000 zł, które pozwolą na pokrycie pozostałej części wydatków. Planowana modernizacja obejmie zarówno boisko piłkarskie, jak i wielofunkcyjne. W obu przypadkach przewidziano wymianę nawierzchni. Prace obejmą także remonty zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz montaż nowego oświetlenia. Zaplanowano również poprawę ogrodzenia kompleksu i zakup dodatkowego sprzętu sportowego. Modernizacja ma polepszyć warunki korzystania z obiektu oraz zwiększyć bezpieczeństwo osób uprawiających sport. Szczególne znaczenie inwestycja ma mieć dla dzieci i młodzieży, ale z odnowionego kompleksu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy. Gmina musi teraz możliwie szybko przeprowadzić postępowanie i wyłonić wykonawcę. Termin realizacji zadania jest bowiem krótki, ponieważ wszystkie prace powinny zakończyć się do końca tego roku.
5: 92 orliki są w okręgu konińsko-gnieźnieńskim i część z nich jest modernizowana.
6: 14 inwestycji, kwota wsparcia ponad 7 milionów złotych. Będą remontowane orliki, będą nowe place zabaw przy orlikach, będą pump tracki, będą skateparki. Robimy to wszystko dla naszych dzieciaków. Orliki muszą nas wszystkich łączyć.
4: Mówili poseł Tomasz Piotr Nowak oraz minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Oprócz wspomnianego Brzeźna w gminie Krzymów, orliki będą modernizowane także w gminach Kleczew, Krychwał, Koło, Dąbie, Przykona oraz w powiatach słupeckim, wrzesińskim i gnieźnieńskim. Przed sądem w Warszawie w połowie października ruszy proces 29 osób zamieszanych w aferę Collegium Humanum. Wśród oskarżonych jest były prezydent Konina, były senator oraz były rektor jednej z prywatnych uczelni wyższych w naszym mieście, Marek W. Prokuratura zarzuca mu wręczenie łapówek sekretarzowi Zespołu Nauk Społecznych Polskiej Akademii Akredytacyjnej Arturowi G. W latach 2015-2022 miało dojść do przekazania co najmniej 100 000 zł w zamian za bezprawne wywieranie wpływu na decyzje komisji korzystne dla tej prywatnej konińskiej uczelni. Początkowo były samorządowiec deklarował niewinność, jednak w trakcie kolejnych przesłuchań przyznał się do czynów. Śledczy nie ujawniają na razie szczegółów jego wyjaśnień. Akt oskarżenia obejmuje łącznie 67 przestępstw. Na ławie oskarżonych obok Marka W. zasiadają m.in. prezydent Wrocławia Jacek S. czy byli posłowie do Parlamentu Europejskiego Karol K. i Ryszard C. Marek W., który pełnił funkcję rektora do połowy 2024 roku, został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w wyniku dużej akcji służb. Sprawa dotyczy szeroko zakrojonego procederu nielegalnego pozyskiwania decyzji oraz dyplomów na polskich uczelniach niepublicznych.
2: Konin FM.
7: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: Uroczystości w rocznicę wybuchu II wojny światowej. Ceny paliw w górę, pakiet CPN o północy przeszedł do historii. Protest górników w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Mija 87 lat od wybuchu II wojny światowej. Na Westerplatte uroczystości z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych rozpoczęły się dźwiękiem syren alarmowych o 4:45, czyli w godzinę niemieckiego ataku w 1939 roku. Prezydent Karol Nawrocki zaapelował do niemieckich władz o to, by w Berlinie stanął wreszcie prawdziwy pomnik polskich ofiar II wojny światowej. Wrócił też do tematu reparacji, które jego zdaniem powinny być jak najszybciej wypłacone.
2: Polska przekaże na polskie siły zbrojne, żebyśmy nie musieli brać zachodnich kredytów, abyśmy dostali to, co nam się należy.
0: Z kolei premier Donald Tusk apelował o solidarność z Ukrainą. O północy stawka VAT na paliwa wróciła do swojej normalnej 23-procentowej wysokości. Poniedziałek był ostatnim dniem obowiązywania pakietu CPN. Wczoraj wieczorem w całej Polsce przed dystrybutorami ustawiały się kolejki chętnych do zatankowania. Na niektórych stacjach, na przykład w Zakopanem, zabrakło paliwa.
3: Czy te ceny, które od jutra mają wzrosnąć o mniej więcej 60-90 groszy za benzynę i za olej, to będzie dla pana obciążenie dla portfela?
4: Dla każdego jest wyzwaniem płacić więcej za paliwo. No niestety, no takie mamy czasy. To nie my regulujemy cenę. No, odczuwamy to tak jak każdy kraj w Europie i na świecie.
5: No, przy mojej stylnej pracy to na pewno.
3: Pan jest taksówkarz?
5: No, więc już szuknie się mój biznes.
6: No, na pewno. Tym bardziej, że robię dłuższe trasy raz w tygodniu, więc na pewno będzie gorzej.
0: Z kierowcami rozmawiał Bartosz Kądziołka. Trwa podziemny protest w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach. Kilkunastu górników cały czas jest pod ziemią. Pracowników nocnej zmiany, którzy wyjechali na powierzchnię, zastąpili koledzy z kolejnej zmiany. Protestujący według związkowców z sierpnia 80 sprzeciwiają się sposobowi likwidacji zakładu oraz planowanemu zwolnieniu pełniącego obowiązki dyrektora kopalni. Zarząd PGG określa protest jako nielegalny. Zagranica. Dowództwo natowskiej misji Baltic Air Policing poderwało minionej nocy myśliwce nad Łotwą. Wcześniej pojawiło się ostrzeżenie o możliwym zagrożeniu w łotewskiej przestrzeni powietrznej. Po niespełna 30 minutach zostało odwołane. Agencja Reutera przekazała, że w tym samym czasie o zagrożeniu ze strony dronów poinformował na telegramie gubernator rosyjskiego obwodu leningradzkiego. I na koniec wracamy do kraju. Nowy piasek, pomost i parkingi. W skrócie wszystko ma być nowe. Rusza modernizacja plaży nad zbiornikiem Pogoria 1 w Dąbrowie Górniczej. Latem jednym z najpopularniejszych miejsc wypoczynku na Śląsku. Łatwiejsze będzie dojście do wody także dla osób z niepełnosprawnościami. Przede wszystkim ma być bezpieczniej, mówi Bartosz Matylewicz z Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej.
7: O tym, jak ma wyglądać Pogoria 1, rozmawialiśmy wcześniej z mieszkańcami. Mogliśmy połączyć różne potrzeby osób, które przyjeżdżają tu na plażę, spacer, rower, tych, którzy chcą zachować spokojny, zielony i naturalny charakter tego miejsca.
0: Nowa plaża ma być gotowa do końca tego roku, tak aby można było z niej korzystać już w przyszłe wakacje.
1: Konin FM. Pogoda.
8: No i dziś nadszedł ten dzień, kiedy możemy spodziewać się przelotnych opadów. Jutro będzie moment na słoneczko, a pojutrze znów możliwe, że coś tam z nieba pokropi. Dzisiaj spodziewajmy się 20 stopni, tak mniej więcej w Koninie, jutro 21 kresek, a w tej chwili mamy w Wielkopolsce około 15 stopni na termometrach, wiatr od 15 do 29 km na godzinę, ciśnienie 1014 hektopaskali.
9: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
10: Dzień dobry, 1 września. Jest po 7, a to znaczy, że w wielu szkołach już za 2 godziny rozpocznie się nowy rok szkolny. W Koninie miejskie uroczystości odbędą się w południe w drugim liceum, a ja w poranku z Konin FM za kilka minut opowiem o czymś trochę przyjemniejszym, a mianowicie o nowym przedstawieniu, którego premiera szykuje się w Ślesinie. Potem jeszcze będzie trochę o zbiórce butelek i puszek. Strażacy z Żychlina chcą za te śmieci kupić busa.

0: Utracona turyjska wpadka to najnowsza komedia teatralna stworzona przez Sławomira Kaliszewskiego. Premiera spektaklu odbędzie się 25 września o 19 na scenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie. W przedstawieniu wystąpią lokalni artyści amatorzy. Zabawna, realistyczna i pełna energii sztuka ma udowodnić widzom, że śmiech to najlepsza terapia. Twórca spektaklu Sławomir Kaliszewski zasłynął komediowym musicalem Romcio i Julka, który można było oglądać w Koninie. A teraz spodziewamy się podobnego sukcesu, ale troszeczkę dalej, bo w Ślesinie.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
9: Dreamed. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin. 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
10: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: kalendarza.
1: Pierwszy dzień września. Imieniny obchodzą Bronisław oraz Idzi. Wszystkiego dobrego dla solenizantów. A w kalendarzu dzisiaj święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej oraz Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej. A co wydarzyło się 1 września w historii? Sprawdzamy.
0: Kartka z kalendarza.
1: W 1015 roku wojska polskie, dowodzone przez Bolesława Chrobrego, odniosły miażdżące zwycięstwo nad wojskami niemieckimi w bitwie pod Budziszynem podczas wyprawy cesarza Henryka II na Polskę. W 1364 roku papież Urban V wydał bullę dotyczącą powołania do życia Akademii Krakowskiej, późniejszego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1930 roku Polska ratyfikowała konwencję w sprawie niewolnictwa, a właśnie najważniejsza i najbardziej tragiczna rocznica przypada jednak na rok 1939. O świcie wojska niemieckie, a także słowackie bez wypowiedzenia wojny zaatakowały Polskę. Rozpoczęła się kampania wrześniowa i II wojna światowa. Prezydent Ignacy Mościcki wprowadził stan wojenny na terytorium całego kraju. W 1985 roku odnaleziono wrak Titanica, spoczywający na dnie Atlantyku od katastrofy w 1912 roku. A w 1992 doszło do zabójstwa byłego premiera Piotra Jaroszewicza i jego żony Alicji Solskiej-Jaroszewicz, jednej z najgłośniejszych i przez lata owianych tajemnicą zbrodni początku lat 90. Konin FM.

0: Radio Lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek i Hubert Hurkacz w drugiej rundzie US Open. Maja Chwanińska pożegnała się już z nowojorskim turniejem wielkoszlemowym. Rozstawona z ósemką Świątek pokonała Chinkę Shi Wang 6-2, 6-3.
3: Yeah, I think it was a really good match.
2: Myślę, że zagrałam dobrze, cieszę się, bo w pierwszej rundzie trafiłam na dość mocną rywalkę. Od początku byłam solidna, skupiona i dobrze czułam piłkę, dlatego po prostu się cieszę. Kolejną rywalką Igi Świątek będzie Nadia Podorowska z Argentyny. Hurkacz wygrał z Bośniakiem Damirem Dżumhurem 6-4, 4-6, 6-1, 6-1 i teraz czeka go pojedynek z rozstawionym z ósemką Amerykaninem Benem Sheltonem. Debiutująca w US Open Maja Chwanińska już odpadła z turnieju, przegrała z Amerykanką Taylor Townsend 2-6 i 3-6. Siatkarki reprezentacji Polski awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. W rozgrywanym w Stambule meczu 1/8 finału Polki pokonały Portugalki 3-0. Ale nie wszystko w tym meczu im się udawało, przyznała po spotkaniu środkowa Maja Koput.
4: Uważam, że mimo, że wygrałyśmy 3-0, to Portugalia nam się postawiła, ale myślę, że trochę też pozwoliłyśmy im na rozkręcenie się. Najważniejsze, że z tego trzeciego seta wyszliśmy zwycięsko, bo zaczynało się robić gorąco.
2: W ćwierćfinale rywalkami Polek będą Holenderki, które wygrały ze Słowenkami 3-2. Biało-czerwone o awans do strefy medalowej zagrają w czwartek. Trzecie zwycięstwo FC Barcelony w nowym sezonie La Liga. Mistrzowie Hiszpanii pokonali Rayo Vallecano 5-2 i awansowali na pierwsze miejsce. Komplet punktów po trzech kolejkach ma również Real Madryt. W Anglii mistrzowie także nie stracili jeszcze punktów. Arsenal wygrał wczoraj na wyjeździe z Aston Villą 1-0. We Włoszech na pierwsze miejsce awansowała AS Roma po wygranej na wyjeździe z Lecce 4-0. A w meczu z udziałem Polaków górą był Nikola Zalewski, który zaliczył asystę po wejściu z ławki, a Atalanta wygrała z Bolonią Łukasza Skorupskiego 1-0. Tadej Pogacar, zmuszony do wycofania się z wyścigu Vuelta Espania po kraksie w peletonie na sobotnim etapie, przeszedł wczoraj udaną operację złamanego obojczyka. Słoweński kolarz prowadził wyścigu z dużą przewagą. W tej sytuacji liderem jest Hiszpan Enric Mas. Wczoraj kolarze mieli dzień przerwy, dziś 10. etap z Alcaraz do Elche de la Sierra.
0: Konin FM.

OSP Żychlin rozpoczyna zbiórkę opakowań kaucyjnych, a dochód z ich sprzedaży ma pomóc w zakupie samochodu typu bus. Ochotnicy zachęcają mieszkańców Żychlina i gminy Stare Miasto do włączenia się w akcję. Pomysł wynika z potrzeby lepszego wykorzystania zaplecza remizy. Budynek ma dwa stanowiska garażowe, obecnie stacjonuje w nim jedna strażacka renia. Druhowie chcą więc pozyskać dodatkowy pojazd, który usprawni codzienne funkcjonowanie jednostki. Bus ma być wykorzystywany przede wszystkim wtedy, gdy do działań nie jest potrzebny większy samochód strażacki. Ma również ułatwić transport młodzieży na szkolenia, obozy i uroczystości. Zasady zbiórki są proste. Opakowania zwrotne można wrzucać do specjalnego serduszka ustawionego przed remizą OSP Żychlin, a zebrane opakowania zostaną wymienione na gotówkę, a pieniądze z kolei przeznaczone na zakup busa.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
2: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18, w soboty od 9 do 14.
3: W niedziele handlowe również.
4: Śpiew, instrumenty, taniec, plastyka, akrobatyka, teatr i film. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybierz swoją drogę w Konińskim Centrum Kultury. W tym sezonie także nowości. Pracownia artystyczno-techniczna, spotkania rozwojowe oraz taniec latino, także 30+. Czekamy na Ciebie. Więcej na kckonin.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: mocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Reklama.

0: przed godziną 8. Czas jeszcze sprawdzić planowane wyłączenia prądu na dzisiaj. I właśnie tutaj energetycy biorą się za turek i to dość intensywnie, bo od 10 do 13 bez prądu. Właśnie w Turku będzie wiele ulic miasta, m.in. Dobrska Szosa, Gorzelniana, Leśna, Łąkowa, Makowa, Malinowa, Morelowa, Orzechowa, Piwna, Północna, Radosna, Słoneczna, Wiśniowa, Wschodnia i Zapałczana, a także szereg ulic w rejonie osiedla noszących nazwiska polskich malarzy. Przypominam, że to wszystko chodzi o wyłączenia w Turku, bo w Koninie także mamy zbieżność nazw ulic.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Reklama.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam. Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Biegnij, Stefan, biegnij!
6: A gdzie mam biec?
5: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
6: Naprawdę?
5: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
6: Meble taniej nawet o połowę?
5: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
6: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
5: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
7: Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort and Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort and Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
1: Reklama.
13: Prezydent i premier na uroczystościach na Westerplatte. W szkołach dziś pierwszy dzwonek i sporo zmian. Jest śledztwo w sprawie pożaru w zakładzie produkującym drony w Skarżysku Kamiennej.
2: Wiadomości Konin FM.
13: Miriam Lipińska. Jak co roku o 4.45 na gdańskim Westerplatte odbyły się obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Obecni na nich prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk mówili zarówno o przeszłości, jak i o bardzo współczesnych wyzwaniach.
14: Września to była brama do hekatomby i pandemonium na narodzie polskim. Apeluję stąd z Westerplatte do kanclerza Niemiec. Załatwmy sprawę reparacji i zadośćuczynienia z myślą o sprawiedliwości historycznej, ale z myślą o przyszłości.
15: Z Westerplatte krzyczymy do całego wolnego świata. Bądźcie solidarni. Musimy dzisiaj pomóc przetrwać Ukrainie. Nie może powtórzyć się ta upiorna, bezradna, bezsilna polityka ustępowania złu.
13: Rocznicę wybuchu wojny uczczono też w Wieluniu Włódzkiem. 87 lat temu, 1 września nad ranem, niemieckie bomby spadły tam na domy i szpital. Rusza nowy rok szkolny i nowe zasady. W planach lekcji pojawi się obowiązkowa edukacja zdrowotna. Do tego zakaz używania telefonów komórkowych w podstawówkach. Zmiany będzie widać też na stołówkach i w przedszkolach. Minimum raz w tygodniu dzieci zjedzą dania z roślin strączkowych. Zupy będą na wywarach warzywnych. Ma być też też mniej smażonego, więcej owoców i warzyw. Kucharki już przeszkolone.
9: Będziemy się starali też robić jakieś kotlety z tych strączkowych, żeby też dzieci zachęcić, bo tego było mało. Będzie to zamiennik do mięsa. Surówki na pewno też przeróżne robimy. I staramy się je zachęcać. Nawet jak dziecko twierdzi, że nie, dziękuję, to próbujemy. Chociaż troszkę spróbuj, może akurat.
13: Mówiła kucharka z podstawówki w Lublinie, pani Małgorzata. A zmiany dotyczą też szkolnych sklepików, bo sprzedawane produkty będą musiały odpowiadać limitom cukru, tłuszczów i soli. Prokuratura i służby ustalają, kto podpalił fabrykę dronów w Skarżysku Kamiennej. Do pożaru doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Śledztwo dotyczy przestępstwa o charakterze terrorystycznym na rzecz obcego wywiadu. Według śledczych cel podpalacza nie był przypadkowy. Zakład w Skarżysku Kamiennej należy do firmy, która produkuje części do polskich i ukraińskich dronów. Ogień, mimo że dość szybko ugaszony, spowodował straty, mówi Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej.
10: W wyniku pożaru zniszczeniu uległy powierzchnie magazynowe, a szacowana szkoda przekracza 15 milionów złotych.
13: Dzień wcześniej w Lublinie spłonął magazyn, w którym przechowywano części do dronów. Od dziś BLIK blokuje transakcje związane z nielegalnym hazardem. Rozwiązanie ma być stosowane zarówno wobec krajowych, jak i zagranicznych transakcji, a dotyczy domen wpisanych przez Ministerstwo Finansów do rejestru serwisów hazardowych działających niezgodnie z polskim prawem. Tatrzański Park Narodowy rusza z pilotażem przewozów konnych na skróconej trasie do Morskiego Oka. Turyści pojadą zaprzęgami po blisko 3-kilometrowym, bardziej płaskim odcinku trasy z Palenicy Białczańskiej do wodogrzmotów Mickiewicza. Dalej, dopóki nie pojawią się busy elektryczne, pójdą pieszo do Morskiego Oka.
2: Konin FM. Pogoda.
16: Dziś spodziewamy się 20 stopni w naszym mieście, jutro w Koninie 21 kresek. No i możliwe, że dziś będą takie przelotne opady deszczu raz po raz w naszej okolicy. Nie muszą być, ale mogą się zdarzać przez cały dzień. Jutro będzie okienko na słońce, a pojutrze znów możliwe, że będą opady deszczu w naszej okolicy. Teraz mamy w Wielkopolsce 15-16 stopni, od 16 do 35 km na godzinę to prędkość wiatru i ciśnienie poszło minimalnie wzwyż. 1015 hektopaskali barometry pokazują teraz w naszej okolicy.
17: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
18: Witamy we wtorek 1 września po 8 o nowych godzinach otwarcia jedynego ogólnodostępnego basenu w Koninie. Następnie o drogach dla rowerów, które nabierają w naszym mieście coraz więcej logicznych rozwiązań. W tej godzinie zajrzę także do gminy Żgów, gdzie trwa budowa kolejnej drogi, a przed 9 zaproszę do Kleczewa, bo tam już w niedzielę będzie można zjeść mnóstwo różnych pyszności przyrządzonych z kartofli.

0: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że od dzisiaj obowiązują zmienione godziny otwarcia pływalni na Zatorzu. Z basenu przy trzecim liceum można korzystać od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 21.30, przy czym ostatnie wejście jest możliwe o 20.30 oraz w niedzielę od 6.30 do 21.00, ostatnia szansa na pływanie od 20.00. Z sauny można natomiast korzystać codziennie od 7 do 21.00. Przypomnijmy, że wciąż trwa remont hali Rondo. Modernizacja obiektu okazała się być bardziej wymagająca, stąd o kilka miesięcy przedłużono konieczne prace, które mają zapewnić mieszkańcom Konina bezpieczne użytkowanie. Ale przez to mamy obecnie tylko jedną czynną miejską pływalnię.
1: Konin FM 104.1. Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.

0: paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
1: Chcesz prowadzić autobus? Szkoła jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie, zaprasza na szkolenie na kategorię D oraz kwalifikację zawodową KOD 95. W pakiecie taniej. Wysoka zdawalność, profesjonalni i życzliwi instruktorzy oraz dwa profesjonalne place szkoleniowe.
2: Szkoła jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47, telefon 500 076 890. Reklama.

Konińskie drogi dla rowerów i pieszych przechodzą punktowe zmiany, które mają poprawić bezpieczeństwo oraz komfort poruszania się. W ostatnich miesiącach połączono istniejące odcinki tras, usunięto uskoki, wystające krawężniki i inne nierówności, naprawiono ponadto nawierzchnię oraz uzupełniono oznakowanie. Jedną z pierwszych zmian

0: zmianę przeprowadzono na rondzie Piotra Janaszka, doktora Piotra Janaszka, czyli skrzyżowaniu ulicy Wyszyńskiego, Wyzwolenia i Południowej. Wyznaczono tam bowiem nowe przejazdy dla rowerów. Dzięki temu całe rondo można teraz pokonać, korzystając z dróg dla rowerów bez konieczności zsiadania z jednośladu. Zmiany poprawiły również połączenie z trasą rowerową biegnącą wzdłuż ulicy Wyszyńskiego oraz ciągami wzdłuż ulicy Wyzwolenia. Rowerzyści zyskali łatwiejszy dostęp do osiedla Glinka, a także do trasy prowadzącej w kierunku Kładki na kanale Ulgi. Rowerowy Konin zachęca do korzystania z jednośladów, bo to łatwy sposób w dojeździe do pracy czy do szkoły. Od dzisiaj miejskie ulice będą jak zawsze po wakacjach bardziej zatłoczone, a rowerem można szybko i sprawnie ominąć korki.
1: Konin FM.

0: świeże lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Już troje naszych tenisistów w drugiej rundzie US Open. W niedzielę awansowalczył Kamil Majszak, wczoraj wieczorem Hubert Hurkacz, a w nocy Iga Świątek. Polka rozstawona z ósemką bez problemów pokonała Chinkę Xiu Wang do 2-3. Hurkacz w 4 setach rozprawił się z Bośniakiem Damirem Dżumhurem. Nie udał się debiut na nowojorskich kortach Mai Kwanińskiej. Ona przegrała dość gładko z Amerykanką Taylor Townsend 2-6 i 3-6. Świątek w drugiej rundzie zagra z Nadią Podorowską z Argentyny, Hurkacz z Amerykaninem Benem Sheltonem, a Majszak z Valentinem Vacherotem z Monako. Dziś jeszcze o drugą rundę powalczą obie Magdy. Frenk zagra z rozstawioną z numerem 14 Amerykanką Iwą Jowicz, a Linette z brytyjską kwalifikantką Franceską Jones. Adios Argentina, mówi Lionel Messi. 39-letni napastnik pożegnał się z grą w narodowej kadrze. W emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych tłumaczy kibicom podjętą jeszcze wcześniej decyzję. Odchodzę z pokojem i dumą, wiedząc, że wraz z moimi kolegami z drużyny daliśmy wam chwile, o których kiedyś marzyliśmy. Napisał Argentyńczyk na Instagramie. Więcej o tym opowie Błażej Kulesza.
3: Już raz Leo Messi rozstawał się z kadrą. Było to 10 lat temu. Wrócił jednak na mundial w Rosji, a 4 lata później z Albiceleste zdobył w Katarze Mistrzostwo Świata. Tym razem, jak mówi, podjął decyzję 2 dni po przegranym 0-1 finale mundialu z Hiszpanią. A strata ojca utwierdziła go w przekonaniu, że po 20 latach reprezentacyjnej kariery czas ją zakończyć. Messi w narodowych barwach rozegrał 207 spotkań, strzelił 125 goli. Teraz bramki będzie zdobywać jedynie w barwach Interu Miami, bo jego kontrakt wygasa za 2 lata.
2: 3 pary z udziałem drużyn ekstraklasy wzbudzają największe zainteresowanie spośród 26 meczów pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski, która rozpocznie się dziś i potrwa do czwartku. Najciekawiej zapowiadają się mecze Widzewa Łódź z Koroną Kielce, Motor Lublin z Legią Warszawa i Śląska Wrocław z Pogonią Szczecin. I jeszcze angielska Premier League, bo na koniec okienka transferowego postanowił zaszaleć Liverpool. The Reds kupili Francuza Bradley'a Barcole z PSG za 123 miliony funtów.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: W miejscowości Zarzew i Józefowo w gminie Żgów trwa przebudowa ważnej drogi lokalnej. Dotychczasowy odcinek gruntowy zyskał już nową nawierzchnię asfaltową, co znacząco poprawi komfort oraz bezpieczeństwo wszystkich kierowców i pieszych. Obecnie drogowcy skupiają się na pracach wykończeniowych, które obejmują utwardzanie poboczy oraz zagospodarowanie całego pasa drogowego. Nowa trasa zapewni mieszkańcom wygodny dojazd do posesji niezależnie od pory roku i panujących warunków pogodowych. Prace budowlane postępują sprawnie i zgodnie z przyjętym harmonogramem, zapewniają gminni urzędnicy. A finał całej inwestycji, oficjalne oddanie odnowionego odcinka do użytku, zaplanowano jeszcze w tym roku.
1: Konin FM 104.1. Reklama.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: Biegnij, Stefan, biegnij!
5: A gdzie mam biec?
4: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
5: Naprawdę?
4: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
5: Meble taniej nawet o połowę?
4: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
5: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
4: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
6: Śpiew, instrumenty, taniec, plastyka, akrobatyka, teatr i film. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybierz swoją drogę w Konińskim Centrum Kultury. W tym sezonie także nowości. Pracownia artystyczno-techniczna, spotkania rozwojowe oraz taniec latino, także 30+. Czekamy na Ciebie. Więcej na kckonin.pl.
7: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
8: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C. Reklama.

W niedzielę na Placu Targowym w Kleczewie odbędzie się plenerowa impreza pod nazwą Dzień Ziemniaka, a wydarzenie rozpocznie się o godzinie 15. Przeprowadzone zostaną 3 konkursy na najsmaczniejszą potrawę z ziemniaków, na największą bulwę ziemniaczaną oraz na najpiękniej udekorowane stoisko wystawiennicze. Dla najmłodszych uczestników zaplanowano liczne animacje, bezpłatne dmuchańce, malowanie twarzy oraz gry i zabawy z nagrodami. Oprawę muzyczną spotkania zapewnią koncerty i występy sceniczne, a przed publicznością zaprezentuje się duet Kasia i Piotr, a także formacja disco na salonach. Wieczorne zakończenie imprezy oraz taneczną zabawę pod gołym niebem poprowadzi DJ Arvi.

0: Ceny paliw w górę, wygasł rządowy pakiet CPN. Zonda krypto z prawami do wizerunków polskich olimpijczyków. PKP Intercity świętuje urodziny i ma tańsze bilety.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Rządowy pakiet CPN jest już historią. O północy wróciła 23% stawka VAT-u na paliwa. Skończyły się też ceny maksymalne określane przez ministra energii. A to oznacza, że na stacjach jest dziś drożej. Czy dużo drożej? To pytanie do Marcina Starca, który jest na stacji w Radyminie koło Przemyśla.
2: Tak, i widać to przede wszystkim po ruchu, jaki panuje tu od rana, bo na stacji położonej przy drodze krajowej od rana panują pustki. I tak jeszcze o ile wczoraj do późnego wieczora niektóre stacje przeżywały oblężenie, bo część osób chciała zatankować jeszcze po niższych cenach. Tak teraz ruch spadł do zera. Patrzę jeszcze na tablicę z cenami i tu, gdzie teraz jestem, za 95 trzeba zapłacić 7,64 zł za litr, a diesel kosztuje 8,39.
0: Jeszcze wczoraj 95 mogła kosztować maksymalnie 6,64, a diesel 7,31. To jest poniżające dla wszystkich olimpijczyków, mówi czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski. Według informacji, do których dotarły Wirtualna Polska i TVN24, Polski Komitet Olimpijski w umowie sponsorskiej z Zonda Krypto miał przekazać tej firmie prawa do wizerunku polskich olimpijczyków, ich zdjęć, głosu, a nawet twarzy. Umowa obejmowała także byłych olimpijczyków aż od igrzysk w Londynie, dodaje Korzeniowski.
3: To już nie jest nawet kramik z biznesami pana Piesiewicza, to jest taki hipermarket z danymi osobowymi, który uwzględnia wiele rynków.
0: Z wizerunku mogły korzystać spółki zależne od Zonda Krypto, zarejestrowane na Cyprze i w Estonii. Niezapowiedziane kontrole szkolnych autobusów. Wraz z pierwszym dzwonkiem rusza akcja Inspekcji Transportu Drogowego Bezpieczna Droga do Szkoły. W zeszłym roku, we wrześniu, inspektorzy sprawdzili 2000 pojazdów, które dowoziły uczniów do szkół. Większość była sprawna. W tym roku kontrole będą wzmożone, zapowiada wiceszef ITD Marek Konkolewski.
4: Te gimbusy będą kontrolowane z tak zwanego lotu ptaka, a więc niespodziewanie będziemy przyjeżdżać pod szkołę, pod miejsce wyjazdu tych gimbusów i będziemy dokonywać tych kontroli.
0: Inspekcja kontrolowała także autokary przewożące dzieci na wakacyjny wypoczynek. W likwidowanej od kwietnia kopalni Wujek w Katowicach trwa podziemny protest górników. Nie zgadzają się z formą likwidacji zakładu. Grzegorz Kozieł.
5: Na dole przebywa kilkanaście osób. To obecnie pracownicy dziennej zmiany, którzy zastąpili swoich kolegów z nocnej zmiany. Górnicy pod ziemią powstrzymują się od pracy. Związkowcy z sierpnia 80 wyjaśniają, że powodem protestu jest zagrożenie, że w proces likwidacji kopalni mogą zostać zaangażowane firmy zewnętrzne. Bronią PO dyrektora zakładu, który ich zdaniem sprzyjał likwidacji prowadzonej własnymi siłami i którego planuje zwolnić zarząd spółki. Zdaniem zarządu PGG strajk jest nielegalny, natomiast pracodawca zamierza dążyć do tego, by porozumieć się z załogą.
0: I na koniec szansa na zakup tańszych biletów na pociągi PKP Intercity. Przewoźnik świętuje w ten sposób swoje 25. urodziny. Od dziś do 3 września bilety jednorazowe na połączenia PKP Intercity będą tańsze o co najmniej 35%. Promocja obejmie podróże po kraju realizowane do października.
1: Konin FM. Pogoda.
6: Spodziewajmy się dzisiaj w Koninie około 20 stopni i możliwe, że będą cały dzień towarzyszyć nam raz po raz jakieś lekkie opady deszczu przelotne. Jutro będzie okienko na słoneczko, odetchniemy sobie od tego, ale pojutrze znów możliwe, że będą jakieś deszcze w naszej okolicy. I tak jak mówiłem, dzisiaj 20 stopni w Koninie, jutro możliwe, że 21 kresek, a w tej chwili mamy w Wielkopolsce około 16 stopni, w niektórych miejscach, w niektórych rejonach 17 kresek na termometrach można już ujrzeć, a wiatr z prędkością 18 km na godzinę w podmuchach 36 prędkość osiąga. Ciśnienie 1015 hektopaskali w tej chwili ma w naszym regionie.
7: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
8: Witam we wtorek. Właśnie teraz w wielu szkołach rozpoczynają się uroczystości inaugurujące nowy rok szkolny. Ja po 9 podam nazwiska nauczycieli z gminy Stare Miasto, którzy odebrali awanse zawodowe. Sypią się mandaty dla rodziców za dzieci, które łamią przepisy na hulajnogach. Za kilkanaście minut podam parę przykładów ze Słupcy. A jak zmieni się teren przy ulicy Legionów? Decyzja w rękach Koninian. W tej godzinie powiem, kiedy i gdzie odbędzie się spotkanie konsultacyjne. Na koniec z kolei zaproszenie do jednego z najważniejszych muzeów w naszym województwie.

0: Czy chcemy, czy nie chcemy, to zaczynamy nowy rok szkolny. Wielu pracowników placówek edukacyjnych wkracza w ten okres z wyższymi tytułami. 6 pedagogów ze szkół podstawowych w gminie Stare Miasto uzyskało awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Akt nadania odebrali Eliza Musiali-Kurbaniak i Łukasz Świątek ze szkoły podstawowej w Starym Mieście, Karolina Misiak i Bartosz Skąpski ze szkoły w Liscu Wielkim oraz Aleksandra Borkiewicz i Kinga Dagny Białkowska z placówki w Modle Królewskiej. Podobnie tuż przed powrotem do szkół stało się w innych gminach w regionie. Niedawno awansowano m.in. nauczycieli z placówek prowadzonych przez powiat koniński.
1: Konin FM. Reklama.
2: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu. Wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
3: W barze Arena serwujemy smaczne, domowe obiady. Organizujemy również rodzinne uroczystości, imieniny, urodziny i inne przyjęcia, a także spotkania firmowe i integracyjne. Na życzenie zapewniamy oprawę muzyczną z DJ-em. Jesteśmy dla Was otwarci przez cały rok. Bar Arena, Ślesin, plaża. Rezerwacje i informacje 509 140 071.
4: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara. Centrum rekreacyjno-konferencyjne. Węgle w koło Koni. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje 2 sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjną. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.

Zarówno dzieci, jak i dorośli użytkownicy tych jednośladów masowo ignorują zasady ruchu drogowego, co bezpośrednio przekłada się na rosnącą liczbę wypadków. W ostatnich dniach słupeccy funkcjonariusze odnotowali serię niebezpiecznych incydentów. Na przykład na ulicy Piastów interweniowano wobec 14-latka. Chłopak zamiast poruszać się chodnikiem, jechał jezdnią i wiózł pasażera. Jego sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Później na Żeromskiego w Słupcy zatrzymano chłopców w wieku 11 i 12 lat. Z kolei na ulicy Gnowej skontrolowano kolejnego 12-latka. Wszyscy kierowali e-hulajnogami po drogach publicznych, nie mając do tego żadnych uprawnień. Nieletni trafili pod opiekę dorosłych, dla których interwencje zakończyły się surowymi karami finansowymi. Policjanci nałożyli na rodziców mandaty po 1000 zł za udostępnienie sprzętu osobom nieuprawnionym. Służby przypominają, że do legalnego kierowania hulajnogą elektryczną niezbędna jest karta rowerowa oraz ukończony 13 rok życia.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek bez problemów awansowała do drugiej rundy US Open. Turniejowa ósemka. Wielkoszlemową rywalizację w Nowym Jorku rozpoczęła od wygranej z Chinką Shiyu Wang 6-2, 6-3. Teraz jej rywalką będzie Nadia Podoroska z Argentyny, z którą Świątek od kilku lat nie grała.
2: No myślę, że takie podstawowe rzeczy się nie zmieniły. Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i raczej z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy.
1: Do drugiej rundy awansował również Hubert Hurkacz, wygrał z Bośniakiem Damirem Dżumhurem 6-4, 4-6, 6-1, 6-1 i teraz czeka go pojedynek z rozstawionym z ósemką Benem Sheltonem. Debiutująca w US Open Maja Chwalińska już odpadła z turnieju, przegrała z Amerykanką Taylor Townsend 2-6 i 3-6. Dziś ostatnie mecze pierwszej rundy. Magdalena French zagra z Amerykanką Iwą Jowicz, a Magdalinety z Brytyjką Franceską Jones. Polskie siatkarki są już w najlepszej ósemce w Europie. Do ćwierćfinału mistrzostw Starego Kontynentu awansowały po wygranej 3-0 z Portugalią. Choć w trzeciej partii długo się męczyły z rywalkami, mówi rozgrywająca Katarzyna Wenerska.
3: No nie grałyśmy tak jak powinnyśmy. Dziewczyny z Portugalii grały bardzo fajnie zagrywką i nam bardzo utrudniały, ale na szczęście to my wyszłyśmy z tego na 3-0.
1: O awans do półfinału Polki zagrają w czwartek z Holandią, która wczoraj wygrała ze Słowenią 3-2. Czas na piłkarski puchar Polski. W pierwszej rundzie zagrają 54 drużyny. 11 ekip, które wygrały mecze fazy wstępnej, 16 zwycięzców pucharowych zmagań na szczeblu regionalnym, 14 zespołów pierwszej ligi z minionego sezonu oraz 13 przedstawicieli ekstraklasy, bo dopiero od drugiej rundy do gry przystąpią tegoroczni pucharowicze. Trzy najciekawsze pary to te utworzone przez zespoły z ekstraklasy. Już dziś wieczorem Motor Lublin podejmie Legię Warszawa. Jak się łatwo domyślić, trener Motoru Mariusz Misiura zdaje sobie sprawę ze skali wyzwania.
4: Zawsze drużyny trenera Papszuna są bardzo solidne, bardzo dobrze zorganizowane i solidnie punktują, bazując na takiej dobrej organizacji w obronie, więc na pewno przyjdzie drużyna, która będzie bardzo dobrze przygotowana do meczu, która będzie chciała bardzo zamknąć mecz, jeśli chodzi o takie działania nasze w ofensywie.
1: Ten mecz o 20:30. Jutro najciekawiej zapowiada się mecz Widzewa Łódź z Koroną Kielce, a w czwartek Śląska Wrocław z Pogonią Szczecin.
0: Konin FM. Konin FM. Natural.

0: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: Mieszkańcy Konina będą mieli bezpośredni wpływ na ostateczny kształt nowej zielonej przestrzeni przy ulicy Legionów. W środę, proszę Państwa, 16 września odbędzie się otwarte spotkanie konsolidujące pomysły lokalnej społeczności. Wydarzenie zaplanowano w godzinach od 16 do 19 w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 4 imienia Gustawa Morcinka przy ulicy Kazimierza Błaszaka w Koninie. Głównym punktem dyskusji będzie omówienie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu, która powstała na podstawie wcześniejszych konsultacji z mieszkańcami. Do udziału w rozmowach zaproszeni są wszyscy koninianie zainteresowani przyszłością oraz kierunkiem rozwoju infrastruktury zielonej w mieście. Organizatorzy podkreślają, że aktywna współpraca społeczna jest kluczowa dla budowania funkcjonalnego otoczenia.
2: Konin FM. Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
8: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
7: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
8: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
9: DreamEd. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
10: Biegnij, Stefan, biegnij!
11: A gdzie mam biec?
10: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
11: Naprawdę?
10: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
11: Meble taniej nawet o połowę?
10: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
11: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
10: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
2: Reklama.
12: Konin FM.

0: A na koniec zaproszenie do jednej z najważniejszych instytucji w regionie, mieszczącej się godzinę drogi od Konina. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy otworzyło dwie nowe ekspozycje oraz nowoczesną strefę obsługi zwiedzających. Inwestycja o wartości około 15 milionów złotych została sfinansowana z budżetu samorządu województwa wielkopolskiego. Główną atrakcją jest nowa wystawa stała Tajemnice początków Polski, Ostrów Lednicki. Na powierzchni 1000 m2 zaprezentowano niemal 1500 oryginalnych zabytków archeologicznych, w tym dwie historyczne dłubanki, fragmenty mostów z dzisiejszego wieku oraz cyfrowe rekonstrukcje dawnych mieszkańców wyspy. Równolegle udostępniono wystawę czasową Córki Czasu, przybliżającą postacie wybitnych kobiet związanych z regionem na przestrzeni wieków. To już koniec naszego dzisiejszego spotkania i za chwilę po długiej wakacyjnej przerwie powróci Olaf Kaszyński. Wszystkie fanki są na pewno tą informacją bardzo ucieszone.
1: Konin FM.
2: Konin FM. Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U puszystej pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie, na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
8: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18, w soboty od 9 do 14.
9: W niedziele handlowe również.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
2: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
3: Ceny paliw na stacjach w górę to efekt wygaśnięcia pakietu CPN. Część górników protestujących w Wujku rozpoczęła głodówkę. Pierwszy dzwonek w szkołach, za chwilę sprawdzimy nastroje uczniów.
4: Wiadomości Konin FM.
3: Miriam Lipińska. Koniec obniżek na stacjach paliw. Program Ceny Paliw Niżej o północy przestał obowiązywać, a to oznacza powrót do wyższych stawek podatku VAT i w efekcie wyższe ceny dla kierowców. A z warszawskimi kierowcami rozmawiał reporter Szymon Kępka.
5: O ile tankujemy dzisiaj?
6: 8,39. Ja przyznam szczerze, że mam auto firmowe, więc troszeczkę mnie to nie boli.
5: Czyli co, nie przesiadamy się na rower?
6: Nie, zdecydowanie nie.
5: Ile panu udało się wlać? Tam 11 litrów, patrzę. Drogo chyba, co?
7: Bardzo drogo.
5: I co teraz można z tym zrobić? Można coś zrobić z tym?
7: Nie bardzo.
6: No, a co zrobić?
5: 8,60 za diesla. Sporo chyba, nie?
6: Sporo, tak.
3: Benzyna i diesel mogą być dziś droższe o ponad złotówkę. Zaostrza się podziemny, rotacyjny protest w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach. Jak przekazali związkowcy, z sierpnia 80, trzy osoby z porannej zmiany rozpoczęły głodówkę. W sumie pod ziemią jest kilkunastu górników.
8: No, mówią, że są zdeterminowani, no, chcą rozmawiać z tym zarządem, oni nie chcą tego eskalować, ale skoro nie ma żadnego odzewu.
3: Mówi Damian Hacaś, przewodniczący sierpnia 80 w kopalni Wujek. Górnikom nie podoba się sposób, w jaki likwidowany jest zakład. Sprzeciwiają się też planowanemu zwolnieniu pełniącego obowiązki dyrektora kopalni. Zarząd PGG twierdzi, że protest jest nielegalny, ale jednocześnie deklaruje, że chce porozumieć się z załogą. W szkołach w całej Polsce po raz pierwszy od dwóch miesięcy słychać dziś dzwonek. Rusza nowy rok szkolny, a w nim sporo zmian. Nowa podstawa programowa, nowe zdrowsze menu na stołówkach i zakaz korzystania ze smartfonów w podstawówkach i przedszkolach. Jak nastroje?
5: W skali taki ocen od 1 do 6, to jaki nastrój?
9: 3, 4, 3.
5: No to nie jest tak super. Dlaczego?
9: Bo szkoła się zaczyna i lekcje, i znowu wstawanie o 6 rano.
10: No ja jestem bardzo podekscytowana tym nowym rokiem. Ja też idę teraz do 8 klasy, więc to już jednak jest mój ostatni rok. Jestem bardzo zadowolona.
3: Mówili uczniowie z podstawówki w Mrozach Wielkich na Mazurach. W tym roku kalendarz uczniom sprzyja. Będą mieć rekordowo dużo dni wolnych, a wakacje zaczną 25 czerwca. Część członków prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego chce zwołania na 8 września posiedzenia całego zarządu, by formalnie odwołać aresztowanego Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa. Na 8 września, czyli przyszły wtorek, zwołano póki co spotkanie prezydium zarządu PKOL. Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto i decyzją sądu trafił do aresztu. Jego kadencja jako szefa PKOL-u formalnie wygasa wiosną przyszłego roku. Uczniowie korzystający ze sztucznej inteligencji mają lepsze wyniki prac domowych, ale gorzej wypadają na egzaminach. Tak wynika z raportu, który przywołuje dziś Puls Biznesu. Naukowcy przez 30 miesięcy analizowali wyniki 26 tysięcy uczniów w Chinach, a także 1000 tureckich licealistów. Jak się okazuje, korzystający z AI mieli o 20% gorsze niż pozostali wyniki comiesięcznych sprawdzianów i o 18-24% gorsze wyniki egzaminów wstępnych.
4: A co w regionie?
11: Zuzanna Janaszek-Maciaszek, prezes Fundacji imienia dr. Piotra Janaszka, podaj dalej w Koninie, została 1097 osobą uhonorowaną Orderem Uśmiechu. Odznaczenie wręczył jej niedawno dr. Marek Michalak, kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. W tym roku mija 60 lat od ustanowienia wyróżnienia, które jako jedyne na świecie przyznawane jest dorosłym wyłącznie na wniosek dzieci. Podczas uroczystości Zuzanna Janaszek-Maciaszek odebrała różę i przeszła tradycyjny test. Musiała wypić kielich soku z cytryny, a potem się uśmiechnąć. Wniosek o przyznanie jej orderu złożyła uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu w Koninie. Placówka współpracuje z Fundacją Podaj Dalej i rozwija wolontariat. Szkoła chce także nadać salom imiona Kawalerów Orderu Uśmiechu. To szczególny moment dla fundacji, ponieważ jej patron, dr Piotr Janaszek, otrzymał Order Uśmiechu w 1998 roku. Od 1981 organizował w Mielnicy w powiecie konińskim nad jeziorem Gopło obozy dla dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnościami, łącząc rehabilitację z aktywnością i zabawą. Jego idea pomagania i szacunku jest kontynuowana przez Fundację Podaj Dalej oraz jej wolontariuszy. Konińska Fundacja pomaga osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi stawać się samodzielnymi. W mieście działają mieszkania treningowe, a w gminie Ślesin w Wąsoszach tworzony jest duży ośrodek nazwany Osadą Janaszkowo.
4: Konin FM. Pogoda.
3: Dziś przeważnie pochmurno, do tego przelotny deszcz, a na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce, przez 21 na Mazowszu, 22 na Śląsku, do 24 na Podkarpaciu.
4: Konin FM.
7: Konin FM na 104.1 i w końcu słyszymy się po tej wakacyjnej przerwie. We wakacje słyszeliśmy się raz dłużej, raz krócej, ale od nowego roku szkolnego wszystko wraca na właściwe tory. Przy mikrofonie Olaf Kaszyński, witam was serdecznie po 10 w mininy Bronisława oraz Idzi, święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej, Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Dziś wyjątkowy dzień. Dzieci wracają do szkół, a my wracamy do powakacyjnej rzeczywistości. Zapraszam na nasze spotkanie, a w tej godzinie zajrzymy do braci Golec.

0: Lunin FM.
1: A skoro już jesteśmy przy muzyce, to zajrzyjmy na chwilę do portfela, a właściwie do emerytalnej przyszłości braci Golców. Łukasz i Paweł przyznają, że o swoją przyszłość finansową dbają całkiem odpowiedzialnie. Odprowadzają składki do ZUS-u, a od początku działalności mają własną firmę fonograficzną i sami razem z bratem Rafałem układają swoje sprawy finansowe. Co ciekawe, przyznają też, że nie sprawdzali, jak wysokie są ich składki. Ale spokojnie, emerytura to dla nich jeszcze odległa melodia. Golcowie chcą grać jak najdłużej, najlepiej tak długo jak Maryla Rodowicz. I chyba właśnie to jest najlepszy plan. Zamiast odliczać lata do emerytury, robić swoje tak długo, jak długo daje to radość. A muzyka? Jak widać, na emeryturę zdecydowanie się nie wybiera.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
3: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych.

0: / bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
5: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy. Gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepie. I na castorama.pl.
7: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
8: Reklama.
9: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu Airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Wiadomości Konin FM.
3: Nowa karetka trafiła do szpitala w Turku. Ambulans ma wzmocnić zaplecze transportowe lecznicy i służyć mieszkańcom całego powiatu. Zakup był możliwy dzięki współpracy samorządów. W przedsięwzięcie zaangażowały się gminy, a największa część pieniędzy przekazana została przez starostwo. Pomysł zakupu pojazdu pojawił się podczas rozmów dyrektora szpitala Jacka Sawickiego ze starostą tureckim Janem Smakiem. Początkowo analizowano różne potrzeby placówki, jednak ostatecznie uznano, że najpilniejszy będzie nowy ambulans. Intensywna eksploatacja dotychczasowych karetek sprawiła bowiem, że konieczna stała się ich wymiana. Oddanie karetki do użytku stało się również okazją do rozmowy o dalszym rozwoju ratownictwa medycznego. Poseł Ryszard Bartosik zwrócił uwagę na potrzebę utworzenia w Turku czwartego podstawowego zespołu ratownictwa. Obecnie zespoły działają w Turku, Malanowie i w Dobrej.
4: Samorząd powiatu tureckiego i samorządy gmin powiatu tureckiego zakupiły nową karetkę dla szpitala w Turku. Panie wojewodo, pani minister, wnioskuje o kolejny, czwarty zespół ratownictwa medycznego w Turku. On tu jest po prostu konieczny. Odwagi i przyznajcie nam ten zespół. Ja dziś wysyłam do państwa wniosek.
3: Mówi poseł Ryszard Bartosik z Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus. Przypomnijmy, że niedawno w województwie wielkopolskim dokonano niewielkich przetasowań. W niektórych powiatach pojedyncze karetki wyodrębniono z miast, przenosząc je do gmin, tak by zespoły ratownictwa medycznego były rozmieszczone po całym terenie, co według założeń wojewody ma ułatwić dojazd do potrzebujących natychmiastowej pomocy. Mieszkańcy bloku przy ulicy Feliksa Nowowiejskiego na osiedlu Zatorze w Koninie złożyli do prezydenta miasta petycję z prośbą o pilną instalację monitoringu na klatce schodowej oraz przy wejściu do budynku. Pismo jest reakcją na powtarzające się niebezpieczne incydenty, które zagrażają zdrowiu, życiu i mieniu lokalnej społeczności. Autorzy wniosku podkreślają, że lokatorzy boją się wychodzić z domów, wracać po zmroku oraz zostawiać bez opieki dzieci i osoby starsze. Wśród głównych zagrożeń wymieniane są regularne awantury, agresywne zachowania, rzucanie przedmiotami z okien, strzały z wiatrówki w nocy oraz prawdopodobny handel narkotykami w jednym z lokali. Sytuacja uległa drastycznej eskalacji w ubiegłym miesiącu, gdy podczas sprzeczki 22-latka z dwoma 27-latkami wyrzucano butelki, a jeden z uczestników rzucił siekierą, która wbiła się w elewację bloku. Lokatorzy uważają, że montaż kamer podłączonych do miejskiego systemu podniesie poziom bezpieczeństwa, zadziała prewencyjnie i ułatwi służbom wyciąganie konsekwencji wobec sprawców. Lokatorzy zwracają uwagę, że koszt instalacji jest znikomy w porównaniu z ryzykiem dalszego rozwoju konfliktu. Petycja trafiła do Urzędu Miejskiego w Koninie. W mieście mamy już budynki, które nie dość, że posiadają kamery, to obraz z nich jest wyświetlany u pełniącego całą dobę operatora w siedzibie Straży Miejskiej. Wśród takich lepiej strzeżonych obiektów jest m.in. wieżowiec przy Chopina, dawny hotel Sonata. Podpisano umowę na realizację wystawy stałej w Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Za przygotowanie nowoczesnej ekspozycji w gmachu powstającym u podnóża wzgórza Świętego Wojciecha w Poznaniu odpowiada prywatna firma. Zawarcie kontraktu stanowi kluczowy krok formalny, który przybliża wykonawców do otwarcia placówki w 2028 roku, kiedy przypada 110. rocznica wybuchu zwycięskiego zrywu. Wystawa przedstawi niemal 200 lat dążeń mieszkańców regionu do odzyskania niepodległości. Twórcy zapowiadają zrównoważoną narrację, w której nowoczesne multimedia i technologie muzealne będą stanowić stonowane tło dla oryginalnych pamiątek. Na ekspozycji zwiedzający zobaczą blisko 2000 autentycznych eksponatów i świadectw historycznych. Siedziba muzeum zlokalizowana jest obok cmentarza Zasłużonych Wielkopolan, gdzie spoczywa m.in. pierwszy dowódca zrywu, generał Stanisław Taczak. Dodatkowo placówka w porozumieniu z archidiecezją poznańską przejmie zarząd nad kryptą Zasłużonych Wielkopolan i udostępni ją dla zwiedzających. W krypcie spoczywają szczątki wybitnych postaci historycznych, w tym Józefa Wybickiego oraz generała Jana Henryka Dąbrowskiego.
1: Konin FM.
5: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Słuchacie Konin FM. Jeśli pamiętacie tę młodą pumę, o której w lipcu było głośno w całej Polsce, to mamy ciąg dalszy tej historii. Zwierzę odłowione 12 lipca w gminie Polanów trafiło do poznańskiego zoo, gdzie przeszło niezbędne badania i zakończyło kwarantannę. Teraz puma opuściła Poznań i pojechała do Belgii, do specjalistycznego ośrodka w Oudsbergen, zajmującego się ratowaniem i rehabilitacją dzikich oraz egzotycznych zwierząt. W momencie przyjazdu do Poznania miała około pół roku, a charakterystyczne cętki na futrze wciąż zdradzały jej młody wiek. Dobrze, że ta historia ma spokojny ciąg dalszy i oby w Belgii szybko nabrała sił i już bez żadnych przygód znalazła swoje bezpieczne miejsce.
1: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
1: Naprawdę?
2: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
1: Meble taniej nawet o połowę?
2: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
1: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
2: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
3: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort and Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort and Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
7: Śpiew, instrumenty, taniec, plastyka, akrobatyka, teatr i film. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybierz swoją drogę w Konińskim Centrum Kultury. W tym sezonie także nowości. Pracownia artystyczno-techniczna, spotkania rozwojowe oraz taniec latino, także 30+. Czekamy na Ciebie. Więcej na kckonin.pl.
8: Chcesz prowadzić autobus? Szkoła jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie, zaprasza na szkolenie na kategorię D oraz kwalifikację zawodową KOD 95. W pakiecie taniej. Wysoka zdawalność, profesjonalni i życzliwi instruktorzy oraz dwa profesjonalne place szkoleniowe.
9: Szkoła jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47, telefon 500 076 890. Reklama.
10: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: tragiczny wypadek na autostradzie A1 na Śląsku. Nowy rok szkolny z rekordową liczbą wolnych dni. 4 koncerny spożywcze pod lupą u UOKiK-u.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Tragiczny wypadek na autostradzie A1 na Śląsku w rejonie Częstochowy przed zjazdem na Mykanów w kierunku Katowic. Kierowca samochodu ciężarowego uderzył w ekipę remontową, mówi młodszy brygadier Paweł Liszaj z Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
2: W wyniku zdarzenia drogowego są 4 ofiary śmiertelne i 5 osób poszkodowanych. Zdarzenie bardzo rozległe, w którym brało udział kilka samochodów dostawczych, samochód ciężarowy z naczepą, przyczepka ze smołą oraz samochód autolaweta.
0: Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Droga jest zablokowana. Policja podsumowała tegoroczne wakacje na drogach. W tym czasie doszło do 293 śmiertelnych wypadków. Zginęło w nich 312 osób. Oznacza to, że choć samych śmiertelnych wypadków było mniej niż w ubiegłym roku, ofiar śmiertelnych było więcej. W sumie w te wakacje było blisko 4700 wypadków i ponad 5500 rannych. To mniej niż w zeszłe wakacje. Uczniowie wracają do szkoły, ale wielu z nich już czeka na pierwsze przerwy w nauce. W tym roku kalendarz wyjątkowo temu sprzyja. Będzie rekordowo dużo dni wolnych, na przykład w okresie Bożego Narodzenia aż do Święta Trzech Króli. Będą małe wakacje, prawie 3 tygodnie wolnego. Do tego dochodzą dni dyrektorskie. Na przykład w szkole podstawowej w Mrozach Wielkich na Mazurach pierwsze zaplanowano już w listopadzie.
3: Zaplanowaliśmy 12-13 listopada, czyli po 11 listopada. Łącznie wyjdzie wtedy w listopadowym weekendzie 5 dni.
0: Mówi dyrektor podstawówki Małgorzata Wakuła-Pieczyńska. Opakowanie to samo, ale zawartość mniejsza. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wziął pod lupę 4 koncerny spożywcze: Danone, Mondelez, Nestle i Unilever i sprawdza, jak informują klientów o zmniejszeniu gramatury lub ilości produktów w opakowaniu, zwłaszcza jeśli ono samo się nie zmniejszyło. Tak zwany downsizing, czyli zmniejszanie wagi lub objętości, na przykład czekolady, ciastek czy jogurtu, oznacza, że za mniej płacimy de facto więcej. Dlatego ważne, by klienci mieli jasną informację, bo to ułatwia im porównywanie cen podczas zakupów. Strefa buforowa przy granicy z Białorusią przedłużona o kolejne 90 dni, na wrzesień, październik i listopad. Nie zmienia się natomiast obszar objęty zakazem przebywania. ZUS rozpoczął wypłaty 14 emerytur. Jeszcze w tym tygodniu pieniądze dostaną ci emeryci i renciści, którym termin wypłaty świadczenia wypada w niedzielę 6 września. Pełna kwota 14 to 1978 zł i 49 groszy brutto. Tyle dostaną ci, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Przy wyższych świadczeniach obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. A co ważne, 14 emerytura przysługuje z urzędu. Nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków.
1: A co w regionie?
4: Krajowa Rada Izb Rolniczych po wniosku Wielkopolskiej Izby zwróciła się do Ministerstwa Rolnictwa o zmianę przepisów o ubezpieczeniach społecznych. Samorząd rolniczy z naszego regionu chce umożliwienia łączenia stażu pracy w KRUS i ZUS oraz wprowadzenia opcji dopłacenia brakujących składek rolniczych. Problem dotyczy osób o tak zwanym mieszanym stażu, które z powodu transformacji w rolnictwie zmieniały zawód. Często mają one niemal 40 lat łącznej pracy, ale nie zebrały wymaganych 25 lat ani w KRUS-ie, ani w ZUS-ie, przez co otrzymują zaledwie najniższe świadczenie emerytalne. Izby rolnicze proponują doliczenie rolniczych okresów do emerytury z ZUS na jasnych zasadach kapitałowych oraz zniesienia restrykcyjnych progów. Chcą także, by osoby opłacające KRUS przez co najmniej 10 lat mogły dopłacić resztę składek i zyskać prawo do emerytury rolniczej. Resort rolnictwa odpowiada, że obecne przepisy pozwalają już na podwyższenie emerytury z ZUS o tak zwaną część składkową za lata pracy na roli. Ministerstwo podkreśla, że KRUS ma charakter zryczałtowany, a nie kapitałowy, więc bezpośrednie przeliczenie wpłat na indywidualne konto w ZUS wymagałoby wielkiej reformy. Krytycznie oceniono też pomysł dopłacania składek bez rzeczywistej pracy w gospodarstwie. Ewentualne dalsze prace w tej sprawie zależą od rekomendacji Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dziś pochmurno z przelotnym deszczem, na północnym wschodzie burze, a na termometrach od 20 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce, przez 21 na Mazowszu, 22 na Śląsku, do 24 na Podkarpaciu.

0: FM. Konin FM.
1: Wysłuchacie Konin FM na 104.1 już po 11, a w kolejnej godzinie zaglądamy oczywiście do kalendarza, bo dziś ważny dzień, 1 września, kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej, ale także święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej i Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Dziś najlepszego dla Bronisława i Idzi z okazji waszych imienin, a także 244 dzień roku, a dzień dziś trwa 13 godzin i 36 minut. Słońce zachodzi o 19.24, co zresztą już chyba niestety widać. Dzieje także jedno przysłowie. Na święty idzi chłop pod wieczorku nie widzi.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Biegnij, Stefan, biegnij!
4: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
4: Naprawdę?
3: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
4: Meble taniej nawet o połowę?
3: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
4: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
3: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtera.

0: wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
1: Reklama.

0: 104.1.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Gmina Krzymów pozyskała blisko 500 000 zł na modernizację kompleksu boisk Orlik przy ulicy Głównej w Brzeźnie. Całkowity koszt inwestycji oszacowano na 1 100 000. Samorząd Krzymowa ma już zabezpieczone dodatkowe 600 000 zł, które pozwolą na pokrycie pozostałej części wydatków. Planowana modernizacja obejmie zarówno boisko piłkarskie, jak i wielofunkcyjne. W obu przypadkach przewidziano wymianę nawierzchni. Prace obejmą także remont zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz montaż nowego oświetlenia. Zaplanowano również poprawę ogrodzenia kompleksu i zakup dodatkowego sprzętu sportowego. Modernizacja ma polepszyć warunki korzystania z obiektu oraz zwiększyć bezpieczeństwo osób uprawiających sport. Szczególne znaczenie inwestycja ma mieć dla dzieci i młodzieży, ale z odnowionego kompleksu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy. Gmina musi teraz możliwie szybko przeprowadzić postępowanie i wyłonić wykonawcę. Termin realizacji zadania jest bowiem krótki, ponieważ wszystkie prace powinny zakończyć się do końca tego roku.
3: 92 orliki są w okręgu konińsko-gnieźnieńskim i część z nich jest modernizowana.
4: 14 inwestycji, kwota wsparcia ponad 7 000 000 zł. Będą remontowane orliki, będą nowe place zabaw przy orlikach, będą pump tracki, będą skateparki. Robimy to wszystko dla naszych dzieciaków. Orliki muszą nas wszystkich łączyć.
2: Mówili poseł Tomasz Piotr Nowak oraz minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Oprócz wspomnianego Brzeźna w gminie Krzymów, orliki będą modernizowane także w gminach Kleczew, Krychwał, Koło, Dąbie, Przykona oraz w powiatach słupeckim, wrzesińskim i gnieźnieńskim. Przed sądem w Warszawie w połowie października ruszy proces 29 osób zamieszanych w aferę Collegium Humanum. Wśród oskarżonych jest były prezydent Konina, były senator oraz były rektor jednej z prywatnych uczelni wyższych w naszym mieście, Marek W. Prokuratura zarzuca mu wręczenie łapówek sekretarzowi Zespołu Nauk Społecznych Polskiej Akademii Akredytacyjnej Arturowi G. W latach 2015-22 miało dojść do przekazania co najmniej 100 000 zł w zamian za bezprawne wywieranie wpływu na decyzje komisji korzystne dla tej prywatnej konińskiej uczelni. Początkowo były samorządowiec deklarował niewinność, jednak w trakcie kolejnych przesłuchań przyznał się do czynów. Śledczy nie ujawniają na razie szczegółów jego wyjaśnień. Akt oskarżenia obejmuje łącznie 67 przestępstw. Na ławie oskarżonych obok Marka W. zasiadają m.in. prezydent Wrocławia Jacek S. czy byli posłowie do Parlamentu Europejskiego Karol K. i Ryszard C. Marek W., który pełnił funkcję rektora do połowy 2024 roku, został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w wyniku dużej akcji służb. Sprawa dotyczy szeroko zakrojonego procederu nielegalnego pozyskiwania decyzji oraz dyplomów na polskich uczelniach niepublicznych. W piątek o godzinie 18 w Konińskim Oskardzie odbędzie się kolejny seans z cyklu Kino Konesera. Widzowie zobaczą tym razem Obcego, najnowszą ekranizację słynnej francuskiej powieści XX wieku. Produkcję wyreżyserował François Ozon, twórca takich tytułów jak Osiem kobiet czy Podwójny kochanek. Film prezentowany był w konkursie głównym festiwalu w Wenecji. Pokaz zaplanowano w kameralnej przestrzeni Kina Café, gdzie publiczność może zamawiać napoje oraz przekąski serwowane przez nowego partnera tego projektu. Obraz, który będzie można zobaczyć na ekranie, opowiada historię skromnego urzędnika, którego codzienności nie burzy nawet śmierć matki. Sytuacja ulega gwałtownej zmianie po tragicznym zdarzeniu na upalnej plaży. Twórcy zastosowali czarno-białe zdjęcia, będące hołdem dla klasyki kinematografii oraz oszczędne dialogi. Każde spotkanie w ramach Kina Konesera w Konińskim Oskardzie rozpoczyna słowo wstępne i komentarz krytyka filmowego Łukasza Maciejewskiego, a po projekcji organizatorzy zapraszają jak zawsze do dyskusji, czyli wspólnej wymiany refleksji oraz wrażeń z obejrzanego dzieła.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM.
1: Słuchacie Colin FM, a teraz zwracam się do was, miłośnicy biegania, ale też do tych, którzy dopiero chcą spróbować. Szykujcie sportowe buty. 12 września na Winiarach w Kaliszu odbędzie się już 20. jubileuszowa edycja biegów winiarskich. I tutaj naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Będą biegi przedszkolaków, dzieci i młodzieży, bieg rodzinny, a także Nordic Walking. Bieg główny wystartuje w południe na dystansach 5 i 10 km, a miłośnicy kijków również ruszą o 12 na 5-kilometrową trasę. Biuro zawodów będzie działać od 8.30 w Centrum Leśnym przy ulicy Gajowej, więc jeśli od dawna mówicie sobie zacznę biegać, może właśnie teraz jest ten moment. Bo najważniejsze nie jest tempo, tylko to, żeby ruszyć z miejsca. Do zobaczenia na starcie.
2: Reklama. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci, dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
4: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
5: Dreamed. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
0: Reklama. Colin FM.

0: Radio Lokalnie. Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.

0: to teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Kategoria C, C+, E i kwalifikacja zawodowa kod 95? Wybierz szkołę jazdy Turbo Rutecka. Jako jedyni w Koninie szkolimy na takim samym ciągniku siodłowym, na jakim egzaminuje WORT. Do tego wysoka zdawalność, życzliwi instruktorzy i dwa profesjonalne place szkoleniowe.
2: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
3: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C. Reklama.
4: 4 ofiary śmiertelne tragicznego wypadku na autostradzie A1. Potem aktualne ustalenia prokuratury w sprawie pożaru fabryki dronów i premier w szkole o trendzie pogardy.
5: Wiadomości Konin FM.
4: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. 4 osoby zginęły, 4 w ciężkim stanie przetransportowano śmigłowcem do szpitali. To aktualny bilans tragicznego wypadku na autostradzie A1 na wysokości Mykanowa pod Częstochową. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że kierujący samochodem ciężarowym uderzył w pojazd obsługi autostrady. Policja informuje, że kierowca ciężarówki był trzeźwy. Autostrada A1 w kierunku Gliwic jest całkowicie zablokowana. Policjanci kierują kierowców na objazdy. Celowe podpalenie, straty na co najmniej 15 milionów złotych i czyn o charakterze terrorystycznym. To najnowsze ustalenia prokuratury krajowej w sprawie pożaru zakładów produkujących elementy dronów w Skarżysku Kamiennej. W wyniku pożaru została uszkodzona jedna z hal produkcyjnych. Szczegóły zna Szymon Kępka.
6: Na razie nieoficjalna wersja jest taka, że zamaskowany sprawca miał podpalić zakład przy użyciu łatwopalnej cieczy, a potem, gdy został zauważony, uciekł. Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
7: Materiał dowodowy wskazuje na uzasadnione podejrzenie, iż było to celowe podpalenie. W wyniku pożaru zniszczeniu uległy powierzchnie magazynowe, a szacowana szkoda przekracza 15 milionów złotych.
6: Śledczy bazują jak na razie na nagraniach z monitoringu przemysłowego, dodaje prokurator Nowak.
7: Prokurator zakwalifikował ten czyn jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym popełnione na rzecz obcego wywiadu.
6: Jak na razie nie ma żadnych zatrzymań w tej sprawie, nikt nie usłyszał zarzutów. Prokuratura razem z ABW i policją szukają sprawcy podpalenia.
4: Tymczasem prokuratura okręgowa w Lublinie wszczęła śledztwo w sprawie pożaru hali przy ulicy Kasprowicza w Lublinie. Ogień pojawił się w niedzielę w zakładzie produkującym elementy do budowy obiektów latających i doprowadził do zniszczeń na około 5 milionów euro. Śledczy na razie nie wykluczają żadnego ze scenariuszy. Mogło tu również dojść do celowego podpalenia. W wieku 94 lat zmarł Jerzy Łakomski, pseudonim Kajtek, który w trakcie powstania warszawskiego pełnił służbę pomocniczą w pułku Baszta. Jego pogrzeb odbędzie się 7 września na cmentarzu północnym w Warszawie. Dziś 87. rocznica wybuchu II wojny światowej, dziś też początek nowego roku szkolnego. Te dwa tematy połączył w przemówieniu premier. Donald Tusk w zespole szkół nr 1 w Wieluniu apelował do młodych ludzi, by między innymi nie ulegali trendowi pogardzania innymi i słabszymi.
8: I bardzo wam życzę tego. Wam, waszym rodzicom, waszym nauczycielom, żebyście tę zdolność rozróżnienia dobra od zła mieli w sobie i ją utrzymali w sobie na zawsze. Dzięki temu wasze życie będzie piękniejsze, a ojczyzna będzie bezpieczniejsza.
4: W niemieckim nalocie na Wieluń nad ranem 1 września 1939 roku zginęły 32 osoby, pacjenci i personel szpitala. Uważa się, że były to pierwsze w Polsce ofiary II wojny światowej. ZUS rozpoczął wypłaty 14 emerytur. Dodatkowe świadczenie w pełnej kwocie wynosi 1978,49 zł brutto. Jeszcze w tym tygodniu pieniądze otrzymają także emeryci i renciści, którym termin wypłaty świadczenia wypada w niedzielę 6 września.
9: A co w regionie?
10: W miejscowościach Zarzew i Józefowo w gminie Żgów trwa budowa ważnej drogi lokalnej. Dotychczasowy odcinek gruntowy zyskał już nową nawierzchnię asfaltową, co znacząco poprawi komfort oraz bezpieczeństwo wszystkich kierowców i pieszych. Obecnie drogowcy skupiają się na pracach wykończeniowych, które obejmują utwardzenie poboczy oraz zagospodarowanie całego pasa drogowego. Nowa trasa zapewni mieszkańcom wygodny dojazd do posesji, niezależnie od pory roku i panujących warunków pogodowych. Całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 797 tysięcy złotych. Przedsięwzięcie realizowane jest dzięki wsparciu finansowemu z kilku źródeł. Największą dotację przekazał powiat koniński w kwocie 500 000. Z kolei z budżetu województwa wielkopolskiego przeznaczono na ten cel 155 tysięcy. Brakującą część kosztów pokrywają środki własne gminy Żgów oraz lokalnego funduszu sołeckiego. Prace budowlane postępują sprawnie i zgodnie z przyjętym harmonogramem, zapewniają samorządowi urzędnicy. Finał całej inwestycji i oficjalne oddanie odnowionego odcinka do użytku zaplanowano jeszcze w tym roku.
9: Konin FM. Pogoda.
4: Przewaga chmur, słońce wygląda zza nich tylko od czasu do czasu. Do tego przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju. Na ogół od 18 do 22 stopni, ale na południowym wschodzie nawet do 25.

0: witam was po 12. Zaczynamy drugą połowę wtorku na antenie Konin FM na 104.1 o tej pięknej porze. Poznańscy policjanci tym razem wzięli pod lupę rowery i hulajnogi i 25 i 26 sierpnia przeprowadzili wzmożone kontrole, sprawdzając m.in. stan techniczny jednośladów, ich wyposażenie, uprawnienia kierujących, sposób poruszania się po drogach, a także trzeźwość i stosowanie kasków. Nie obyło się oczywiście bez mandatów, ale akcja miała też charakter profilaktyczny. Najmłodsi dostali od policjantów odblaski i garść wiedzy o bezpieczeństwie. Był też nieco bardziej zaskakujący przypadek, bowiem jeden z kontrolowanych mężczyzn jechał rowerem zgłoszonym jako skradziony. Został zatrzymany, a jednoślad zabezpieczono, żeby mógł wrócić do właściciela. I uwaga, jeśli jeździcie po Poznaniu, takich kontroli ma być więcej. Lepiej więc sprawdzić rower i kask, zanim ruszycie w drogę.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
7: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
2: Reklama.
8: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Kulturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Dziś rozpoczynamy nowy rok szkolny dla części przedszkoli w Koninie. Oznacza to początek rozłożonego na kilka najbliższych lat procesu likwidacji. Jest on spowodowany spadkiem populacji, z czym mierzą się prawie wszystkie miasta i gminy w Wielkopolsce. W powiecie konińskim z reorganizacją szkół muszą uporać się m.in. gminy Kleczew, Wierzbinek czy Rychwał. Tymczasem po wakacyjnej przerwie na trasy wracają szkolne kursy autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie. Dotyczy to przejazdów oznaczonych w rozkładzie literą S na liniach takich jak 52, 53, 54, 60, 64 czy 71. Z kolei Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że od dzisiaj obowiązują zmienione godziny otwarcia pływalni na zatorzu. Z basenu przy trzecim liceum można korzystać od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 21.30, przy czym ostatnie wejście jest możliwe o 20.30 oraz w niedzielę od 6.30 do 21.00. Ostatnia szansa na pływanie od 20.00. Z sauny można natomiast korzystać codziennie w godzinach od 7.00 do 21.00. Przypomnijmy, że wciąż trwa remont hali Rondo. Modernizacja obiektu okazała się być bardziej wymagająca, stąd o kilka miesięcy przedłużono konieczne prace, które mają zapewnić mieszkańcom Konina bezpieczeństwo. Użytkowanie. Ale przez to mamy obecnie tylko jedną czynną miejską pływalnię. Wrzesień to wciąż jeszcze sezon dożynkowy. W nadchodzący weekend w powiecie czeka nas kilka takich imprez. W niedzielę od 14 uroczystości zaplanowano w Wilczynie. Tam wystąpią babskie granie oraz guzowianki. Tego samego dnia w Sąpolnie święto plonów rozpocznie się o godzinie 15, a wśród atrakcji występ biesiadnych wariatów oraz zabawa taneczna z zespołem Number One. OSP Żychlin rozpoczyna zbiórkę opakowań kaucyjnych, a dochód z ich sprzedaży ma pomóc w zakupie samochodu typu bus. Nowy pojazd ma służyć zarówno strażakom, jak i członkom młodzieżowej drużyny pożarniczej. Ochotnicy zachęcają mieszkańców Żychlina i gminy Stare Miasto do włączenia się w akcję. Pomysł wynika z potrzeby lepszego wykorzystania zaplecza remizy. Budynek ma dwa stanowiska garażowe, a obecnie stacjonuje w nim jedna strażacka renia. Druhowie chcą więc pozyskać dodatkowy pojazd, który usprawni codzienne funkcjonowanie jednostki. Bus ma być wykorzystywany przede wszystkim wtedy, gdy do działań nie jest potrzebny większy samochód strażacki. Ma również ułatwić transport młodzieży na szkolenia, obozy i uroczystości. Zasady zbiórki są proste. Opakowania zwrotne można wrzucać do specjalnego serduszka ustawionego przed remizą OSP Żychlin. Osoby posiadające większą liczbę butelek i puszek mogą skontaktować się ze strażakami, aby ustalić termin i szczegóły ich odbioru. Zebrane opakowania zostaną wymienione na gotówkę, a pieniądze przeznaczone na zakup busa. Strażacy liczą na wsparcie mieszkańców, podkreślając, że inicjatywa ma poprawić sprawność działania jednostki i stworzyć lepsze warunki dla młodych druhów. W sprawie odbioru większej ilości opakowań można kontaktować się przez Messengera lub telefonicznie pod numerem 664 263 110. Dzisiejszy symbolicznie, a praktycznie jutrzejszy powrót dzieci do szkół to spore wyzwanie, jednak eksperci z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia z Konina podkreślają, że proces ten nie musi wiązać się ze stresem. Kluczem do udanego startu w nowy rok szkolny jest spokojna atmosfera w domu, odpowiednia organizacja oraz zaangażowanie rodziców na każdym etapie przygotowań. Lekarze radzą, by tornistry miały usztywniane plecy i odpowiednią wagę, tak by chronić kręgosłup przed wadami postawy. Istotną rolę odgrywa też domowa przestrzeń. Uporządkowane biurko ułatwia naukę, a czas spędzony przed komputerem powinien być wyraźnie kontrolowany. PPOZ kładzie także duży nacisk na zdrowy styl życia. Rygorystyczne przestrzeganie obowiązku jedzenia śniadań, unikanie słodzonych napojów i przekąsek oraz regularne uczestnictwo w lekcjach wychowania fizycznego. Dopełnieniem prawidłowego rozwoju jest odpowiednia ilość snu w przewietrzonym pokoju, bez obecności smartfonów i telewizorów. Najważniejszą wartością w procesie adaptacji pozostaje jednak stała obecność oraz poświęcony czas ze strony rodziców. Budowanie relacji opartych na zaufaniu i rozmowie pozwala dzieciom bezpiecznie mierzyć się ze szkolnymi wyzwaniami oraz presją rówieśniczą, wyjaśniają konińscy lekarze.
1: Konin FM.
0: Konin FM.

0: Konin FM.
1: Konin FM o tej pięknej wtorkowej porze. Jeśli lubicie zacząć dzień od pływania albo przeciwnie, skoczyć do basenu po pracy, to mamy dla Was dobrą wiadomość z Konina. Już od dziś pływalnia na Zatorzu przy ulicy Szymanowskiego będzie czynna znacznie dłużej. Od poniedziałku do soboty popływacie od 6.30 aż do 21.30, a w niedzielę do 21.00. Wydłużone zostaną też godziny korzystania z sauny. Będzie dostępna w ramach pobytu na basenie od 7 do 21. To wciąż jedyna czynna pływalnia w Koninie, bo przebudowa hali rondo ma zakończyć się dopiero jesienią. Czyli od września wymówka "nie mam kiedy iść na basen" robi się trochę trudniejsza. Zostaje tylko spakować ręcznik i ruszać do wody.
2: Reklama. Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.

0: A gdzie mam biec?
1: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
0: Naprawdę?
1: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
0: Meble taniej nawet o połowę?
1: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
0: To śpieszmy się, aby nam je wykupili i nie było za późno.
1: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
2: Śpiew, instrumenty, taniec, plastyka, akrobatyka, teatr i film. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybierz swoją drogę w Konińskim Centrum Kultury. W tym sezonie także nowości. Pracownia artystyczno-techniczna, spotkania rozwojowe oraz taniec latino, także 30+. Czekamy na Ciebie. Więcej na kckonin.pl.
3: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
4: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Polscy nauczyciele nadal w ogonie Europy pod względem zarobków. Iga i Hubert grają dalej za chwilę o turnieju tenisowym w Nowym Jorku. Najpierw jednak wrócimy do śledztwa w sprawie pożaru hali w Lublinie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie niedzielnego pożaru hali przy ulicy Kasprowicza w Lublinie. Straty oszacowano na 5 milionów euro. Firma zajmowała się produkcją komponentów dla przemysłu lotniczego. Śledczy sprawdzają m.in. udział obcego wywiadu, ale nie wykluczają żadnej wersji zdarzeń.
2: Ale to wymaga zgromadzenia szczegółowej dokumentacji, przesłuchania świadków, dokonania oględzin miejsca zdarzenia i dopiero wtedy biegły będzie mógł wydać kategoryczną opinię co do tego, z jakiego rodzaju pożary mamy do czynienia i czy powstanie tego pożaru wiąże się z celowym podpaleniem.
0: Mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. Śledztwo prowadzone jest w kierunku sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób lub mienia wielkich rozmiarów w postaci pożaru. Sąd rodzinny zajmie się 13-latkiem, który uciekał motocyklem minicross przed policjantami w Uniejowie w Łódzkiem. Młody pirat drogowy nie zatrzymał się do kontroli. Gdy policjanci go zatrzymali, okazało się, że nie miał uprawnień do kierowania pojazdem, który nie był dopuszczony do ruchu, bo nie był nawet zarejestrowany. Nauczyciele w Polsce zarabiają lepiej niż jeszcze kilka lat temu, ale wciąż dużo mniej niż ich koledzy z zachodu Europy. W Polsce zależnie od stopnia awansu zawodowego od niespełna 7 do około 10 tysięcy złotych brutto, mówi Monika Benyś-Bator z Personel Service.
3: Te największe różnice są widoczne w porównaniu z Niemcami. Tam nauczyciel potrafi zarobić te 21 do nawet 29 tysięcy złotych brutto miesięcznie.
0: W Szwecji początkujący nauczyciel zarobi 17 tysięcy złotych brutto, w Wielkiej Brytanii około 14 tysięcy. Przez miesiąc zebrano 67 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania władz Warszawy. Stołeczna operacja referendalna rozpoczęła zbieranie podpisów 30 lipca. Akcja potrwa do 28 września. Aby referendum się odbyło, konieczne jest zebranie ponad 130 tysięcy podpisów. Iga Świątek i Hubert Hurkacz z pewnym awansem do drugiej rundy US Open. Debiut w głównej drabince nowojorskiego turnieju nie był za to zbyt udany dla Mai Chwalińskiej. Michał Waszkiewicz.
4: Iga Świątek tradycyjnie już w turniej wielkoszlemowy wchodzi spokojnie, bez fajerwerków, ale też bez żadnych problemów. Tak było w meczu z Chinką Xiu Wang, której oddała tylko 5 gemów. Myślę, że zagrałam dobrze. Cieszę się, bo w pierwszej rundzie trafiłam na dość mocną rywalkę. Od początku byłam solidna, skupiona i dobrze czułam piłkę, dlatego po prostu się cieszę. Z 12 ostatnich meczów Świątek wygrała 11. Forma jest. Na drugim biegunie jest Maja Chwalińska. Od kapitalnego French Open udało jej się wygrać tylko jeden mecz. Z US Open już odpadła po bezbarwnym spotkaniu z Taylor Townsend. Dobrze zagrał Hubert Hurkacz, pewnie pokonał Bośniaka Damira Dżumhura.
0: A dziś o drugą rundę zagrają Magdalena Fręch i Magdalinet.
1: A co w regionie?
5: Konińscy strażnicy miejscy kontrolują rodzinne ogrody działkowe i sprawdzają, kto pozostaje na ich terenie przez cały rok. Działania prowadzone są wspólnie m.in. z zarządem rodu Hutnik. Ich celem jest przede wszystkim dotarcie do osób, które zbliżającą się jesienią i zimą mogą potrzebować pomocy lub dodatkowego wsparcia. Lato dobiega końca, dlatego większość działkowców wkrótce wróci do swoich domów i codziennych obowiązków. Nie wszyscy jednak mają takie możliwości. Dla części osób działka stała się miejscem stałego pobytu i właśnie tam spędzają cały rok. Strażnicy chcą ustalić, kto pozostaje w ogrodach również w okresie jesienno-zimowym. Podczas kontroli funkcjonariusze zwracają uwagę nie tylko na sam fakt przebywania na działkach, ale również na sytuację osób, które tam mieszkają. Sprawdzają, czy nie potrzebują one pomocy lub wsparcia ze strony odpowiednich służb i instytucji. Straż Miejska w Koninie podkreśla, że prowadzone kontrole mają przede wszystkim charakter pomocowy. Chodzi o to, by odpowiednio wcześnie rozpoznać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji i w razie konieczności skierować do nich właściwe wsparcie. Senatoryjna wpadka to najnowsza komedia teatralna stworzona przez Sławomira Kaliszewskiego. Premiera spektaklu odbędzie się 25 września o godzinie 19 na scenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie. W przedstawieniu wystąpią lokalni artyści amatorzy. Zabawna, realistyczna i pełna energii sztuka ma udowodnić widzom, że śmiech to najlepsza terapia. Twórca spektaklu Sławomir Kaliszewski zasłynął komediowym musicalem Romcio i Julka, który można było oglądać w Koninie. Lublinie. Teraz spodziewamy się kolejnego sukcesu.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Na ogół od 18 do 22 stopni, przewaga chmur. Od czasu do czasu może padać deszcz, miejscami też burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju.

0: Po 13 na antenie Kolin FM dobra wiadomość dla mieszkańców Turku i wszystkich, którzy korzystają z komunikacji autobusowej. Miasto otrzymało ponad 16 600 000 zł dofinansowania na budowę dworca autobusowego, który jednocześnie ma zostać centrum przesiadkowym. Cała inwestycja jest warta ponad 19 milionów. W planach m.in. budynek obsługi podróżnych, zadaszone perony autobusowe, parkingi oraz miejsca dla rowerów. Do tego powstanie potrzebna infrastruktura drogowa, a teren wokół dworca zostanie zagospodarowany. Jak zapowiada burmistrz Romuald Antosik, po podpisaniu umowy miasto przystąpi do realizacji inwestycji, a o kolejnych etapach prac będzie informować na bieżąco. Czyli Turek robi ważny krok w stronę wygodniejszych podróży.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
5: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Biegnij, Stefan, biegnij!
8: A gdzie mam biec?
7: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
8: Naprawdę?
7: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
8: Meble taniej nawet o połowę?
7: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
8: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
7: Urodzinowe Centrum Meblowego MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10, zaprasza.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: KIK. Więcej na jesień i na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
11: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
2: Reklama.
12: Koniny FM.
13: Koniny FM.
12: Naturalnie, że lokalnie.

0: Pogoni FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Konińskie drogi dla rowerów i pieszych przechodzą punktowe zmiany, które mają poprawić bezpieczeństwo oraz komfort poruszania się. W ostatnich miesiącach połączono istniejące odcinki tras, usunięto uskoki, wystające krawężniki i inne nierówności, naprawiono nawierzchnię oraz uzupełniono oznakowanie. Miejsca wymagające poprawy były wybierane przez członków organizacji Rowerowy Konin wspólnie z pracownikami Zarządu Dróg Miejskich i znajdują się one w różnych częściach Konina. Jedną z pierwszych zmian przeprowadzono na rondzie doktora Piotra Janaszka, czyli skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego, Wyzwolenia oraz Południowej. Wyznaczono tam nowe przejazdy dla rowerów. Dzięki temu całe rondo można teraz pokonać, korzystając z dróg dla rowerów bez konieczności zsiadania z jednośladu czy korzystania z jezdni. Zmiany poprawiły również połączenie z trasą rowerową biegnącą wzdłuż ulicy Wyszyńskiego oraz z ciągami wzdłuż ulicy Wyzwolenia. Rowerzyści zyskali łatwiejszy dostęp do osiedla Glinka, a także do trasy prowadzącej w kierunku Kładki na kanale Ulgi. Przy okazji wyznaczenia nowych przejazdów usunięto także wystające krawężniki, które utrudniały przejazd, oraz uzupełniono oznakowanie pionowe. To pierwsza z lokalizacji objętych zmianami. Rowerowy Konin zachęca do korzystania z jednośladów. To łatwy sposób w dojeździe do pracy czy do szkoły. Od dziś miejskie ulice będą jak zawsze po wakacjach bardziej zatłoczone, a rowerem można szybko i sprawnie ominąć korki. W niedzielę na Placu Targowym w Kleczewie odbędzie się plenerowa impreza pod nazwą Dzień Ziemniaka. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 15 i zgromadzi mieszkańców oraz gości na wspólnej, rodzinnej zabawie. W programie przewidziano rozstrzygnięcie finału turnieju sołectw oraz zmagania w ramach zawodów strażackich dla grup Old Boy. Bogata strefa kulinarna przygotowana przez koła gospodyń wiejskich zaoferuje darmową degustację potraw ziemniaczanych. Przeprowadzone zostaną też trzy konkursy na najsmaczniejszą potrawę z ziemniaka, na największą bulwę ziemniaczaną oraz na najpiękniej udekorowane stoisko wystawiennicze. Dla najmłodszych uczestników zaplanowano liczne animacje, bezpłatne dmuchańce, malowanie twarzy oraz gry i zabawy z nagrodami. Oprawę muzyczną spotkania zapewnią koncerty i występy sceniczne. Przed publicznością zaprezentuje się duet Kasia i Piotr, a także formacja Disco na Salonach. Wieczorne zakończenie imprezy oraz taneczną zabawę pod gołym niebem poprowadzi DJ Arwi, czyli Arkadiusz Wit. Organizatorzy zachęcają do licznego udziału całe rodziny i zapowiadają wyjątkowo smaczne oraz muzyczne święto. Dziś drzwi otwarte w KCK. Konińskie Centrum Kultury zaprasza na spotkanie z instruktorami w dwóch miejscach. Na dużej scenie przy Placu Niepodległości 1 oraz na małej scenie przy ulicy Przemysłowej 3D. W obu budynkach na zainteresowanych czekać będą prowadzące zajęcia artystyczne w nowym sezonie 2026-27. Drzwi otwarte zaplanowano od godziny 16 do 19. To okazja przede wszystkim dla dzieci i ich rodziców, którzy chcą dowiedzieć się więcej o ofercie edukacyjnej Konińskiego Centrum Kultury. Będzie można porozmawiać z instruktorami, poznać szczegóły poszczególnych zajęć, a także sprawdzić w praktyce, które artystyczne aktywności mogą najbardziej zainteresować młodych uczestników. Stałe zajęcia będą prowadzone od września do czerwca, czyli przez cały sezon artystyczny. Oferta skierowana jest do przyszłych małych i młodych artystów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i spróbować swoich sił w różnych dziedzinach sztuki. Organizatorzy zachęcają, by przed spotkaniem zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie internetowej Konińskiego Centrum Kultury w zakładce Strefa Kultury, Edukacja Artystyczna. Tam można przygotować się do rozmowy z instruktorami i sprawdzić propozycje zajęć na nowy sezon. A jedną z ciekawszych propozycji, która nie jest związana ani z tańcem, ani ze śpiewaniem, graniem na instrumentach czy malowaniem obrazów, są zajęcia filmowe AKF Muza. Amatorski klub filmowy zaprasza chętnych od 15 roku życia, ale można grać nie tylko w filmach. KCK prowadzi także szereg zajęć teatralnych.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: Uwaga na swoje dane, bo po cyberataku na firmę MyDoctor można już sprawdzić, czy nasz numer PESEL znalazł się w objętej incydentem bazie. Skala może być ogromna, mowa nawet o około 19 milionach osób, ale jest ważny haczyk. Samo potwierdzenie wycieku nie oznacza automatycznie prawa do odszkodowania. Żeby skutecznie domagać się pieniędzy, trzeba wykazać konkretną szkodę i związek z naruszeniem RODO. Jeśli PESEL znalazł się w bazie, eksperci radzą m.in. go zastrzec, zmienić ważne hasła i włączyć dwuskładnikowe logowanie. A jeśli macie dowody prób wyłudzenia czy poniesionych kosztów, zachowajcie je. W cyfrowym świecie przezorności nigdy za wiele, więc lepiej sprawdzić dziś, niż później żałować.
1: Reklama. O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KIK. Więcej na jesień i na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
4: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara, centrum rekreacyjno-konferencyjne. Węgle w koło Koni. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje dwie sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjną. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
7: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
1: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Niepokojący przyrost tragicznych wypadków na hulajnogach. Po powodzi w Nepalu wciąż poszukiwane tysiące osób. Prezes PiS ponownie kontra rząd. Tym razem chodzi o ceny paliw.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. 312 śmiertelnych ofiar wypadków i ponad 5,5 tysiąca rannych. To wakacje na drogach w policyjnych statystykach. Policjanci mówią, że z roku na rok jest coraz bezpieczniej. Niepokoi jednak fakt, że rośnie liczba śmiertelnych ofiar wypadków na hulajnogach elektrycznych. W tym roku było ich już 14, mówi podinspektor Robert Opas.
2: Jest to jedyna kategoria pojazdów, gdzie faktycznie odnotowaliśmy wzrosty. Dlatego też tych kontroli jest bardzo dużo, nie tylko prowadzonych przez policję, ale też przez inne służby.
0: Samodzielnie hulajnogą można jeździć po skończeniu 13 roku życia. Do 16 obowiązkowy jest kask. Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał pielęgniarz z wrocławskiego szpitala, który miał dusić pacjenta poduszką. Do zdarzenia doszło 18 sierpnia na oddziale neurologii. Z oświadczenia wydanego przez szpital wynika, że Piotr P. został przez innych pracowników zatrzymany na gorącym uczynku i przekazany wezwanej policji. Sąd aresztował mężczyznę tymczasowo na 3 miesiące. Los prawie 4000 ludzi pozostaje nieznany po ostatniej powodzi błyskawicznej w Nepalu. Ponad 600 zaginionych osób to pracownicy elektrowni wodnych. O czym więcej, Tomasz Orchowski.
3: Robotnicy z elektrowni wodnych na rzece Trisuli prawdopodobnie utknęli w rozległych sieciach tuneli wypełnionych błotem. W akcji ratunkowej bierze udział międzynarodowy zespół złożony z chińskich i nepalskich wojskowych. Zaangażowani są również eksperci z Indii, Korei Południowej oraz Australii. Udzielenie pomocy obszarom dotkniętym katastrofą w Nepalu, współpraca międzynarodowa w zakresie pomocy to nasza ważna decyzja polityczna, która świadczy o przyjaźni wobec Nepalu. Mówił rzecznik chińskiego resortu dyplomacji. Liczba ofiar śmiertelnych w Nepalu przekroczyła 1000. Wcześniej informowano, że z 900 ciał zidentyfikowano tylko 4%.
0: Są wszelkie przesłanki do tego, żeby paliwo było teraz tańsze niż za końcówki naszych rządów, uważa prezes PiS Jarosław Kaczyński. No, o północy zakończył się rządowy program CPN, który wprowadzał niższe ceny paliw poprzez obniżkę podatku VAT, co miało ulżyć m.in. Polakom wracającym z wakacji. Zdaniem prezesa Kaczyńskiego obecne ceny paliw są zbyt wysokie.
4: To jest po prostu dowód na to, że rząd, który doprowadził do ciężkiego kryzysu finansów publicznych, po prostu w ten sposób kosztem ludzi, kosztem Polaków, bo dzisiaj prawie każdy ma samochód, próbuje się ratować.
0: Po zakończeniu programu CPN ceny paliw na stacjach wzrosły nawet o ponad złotówkę za litr. Z nowym rokiem nowości w szkołach. W Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach oddano do użytku halę dla logistyków oraz pracownię reklamy, mówi dyrektor szkoły Paweł Hurbańczyk.
5: Mamy dwa pomieszczenia. Jedno pomieszczenie jest to reżyserka, drugie właściwe studio nagrań. Mamy sprzęt w postaci mikrofonów, instrumentów muzycznych, przynajmniej części instrumentów muzycznych, gdzie będzie nagrywany dźwięk. Oprócz reklamy wizualnej będziemy tutaj nagrywać reklamy audio.
0: Nic tylko pozazdrościć.
1: A co w regionie?
6: Jak w przyszłym roku zmieni się Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie? Ta prestiżowa dla naszego miasta impreza istnieje pod różnymi nazwami. Od 1979 roku władze Konina chcą poznać, jaki ten festiwal jest w naszych oczach. Stąd internetowa ankieta. Jej wypełnienie zajmuje tylko kilka minut, a dzięki temu Konińskie Centrum Kultury będzie mogło zaplanować kierunki, w których naszym zdaniem powinna rozwijać się ta impreza. Zaczynamy nowy rok szkolny. Wielu pracowników instytucji edukacyjnych wkracza w ten okres z wyższymi tytułami. 6 pedagogów ze szkół podstawowych w gminie Stare Miasto uzyskało awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Akt nadania odebrali Eliza Musiali-Kurbaniak i Łukasz Świątek ze szkoły podstawowej w Starym Mieście, Karolina Misiak i Bartosz Skąpski ze szkoły w Liścu Wielkim oraz Aleksandra Borkiewicz i Kinga Dagny Białkowska z placówki w Modle Królewskiej. Podobnie tuż przed powrotem do szkół stało się w innych gminach regionu. Niedawno awansowano m.in. nauczycieli z placówek prowadzonych przez powiat koniński czy miasto Konin. Stowarzyszenie Nadzieja w Malanowie oraz Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna zapraszają dzieci, młodzież oraz dorosłych do udziału w 20. plenerze malarskim Malowniczy Malanów. To doskonała okazja, aby spędzić czas twórczo, odkryć radość malowania i spojrzeć na otaczający nas świat z zupełnie innej perspektywy. Wydarzenie odbędzie się 12 września w Szkole Podstawowej w Miłaczewie, potem w tym miejscu przewidziano wernisaż poplenerowych prac. Twórcy wciąż jeszcze mogą się zgłaszać.
1: Konin FM. Pogoda.
0: 19 stopni na Suwalszczyźnie, 20 w Trójmieście, 21 na Mazowszu, 22 na Dolnym Śląsku, 23 w Małopolsce, 24 na Podkarpaciu. Takie dziś maksymalne temperatury. Dużo chmur, słońca jak na lekarstwo, przelotne opady deszczu, miejscami też burze.

0: zaczynamy ostatnią godzinę naszego spotkania po 14 na antenie Konin FM. I jeśli wasze dziecko jeździ hulajnogą elektryczną, warto przypomnieć sobie zasady, zanim przyjdzie za to zapłacić naprawdę słony rachunek. W Słupcy policjanci w ciągu 2 dni interweniowali w kilku takich przypadkach. 25 sierpnia 14-latek jechał hulajnogą pojezdni i dodatkowo przewoził pasażera. Działo się to na ulicy Piastów, a dzień później funkcjonariusze zatrzymali 2 chłopców w wieku 11 i 12 lat na ulicy Żeromskiego, którzy nie mieli uprawnień wymaganych do jazdy po drodze publicznej. Podobna sytuacja dotyczyła kolejnego 12-latka. Rodzice nieletnich dostali mandaty po 1000 zł za dopuszczenie osoby nieuprawnionej do prowadzenia hulajnogi. A ja tylko przypomnę, wymagane są karta rowerowa i ukończone 13 lat. 1000 zł za lekcję przepisów? No lepiej odrobić ją wcześniej, oczywiście bez udziału portfela.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: Biegnij, Stefan, biegnij!
5: A gdzie mam biec?
4: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
5: Naprawdę?
4: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
5: Meble taniej nawet o połowę?
4: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
5: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
4: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: że lokalnie. Reklama.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca. Reklama.
3: Wiadomości. Konin FM.
4: Mieszkańcy Konina będą mieli bezpośredni wpływ na ostateczny kształt nowej zielonej przestrzeni przy ulicy Legionów. W środę, 16 września, odbędzie się otwarte spotkanie konsolidujące pomysły lokalnej społeczności. Wydarzenie zaplanowano w godzinach od 16 do 19 w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 4 imienia Gustawa Morcinka przy ulicy Kazimierza Błaszaka w Koninie. Głównym punktem dyskusji będzie omówienie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu, która powstała na podstawie wcześniejszych konsultacji z mieszkańcami. Spotkanie organizowane jest w ramach międzynarodowego przedsięwzięcia nastawionego na dialog oraz współtworzenie obszarów miejskich przyjaznych zarówno ludziom, jak i środowisku naturalnemu. Do udziału w rozmowach zaproszeni są wszyscy koninianie zainteresowani przyszłością oraz kierunkiem rozwoju infrastruktury zielonej w mieście. Organizatorzy podkreślają, że aktywna współpraca społeczna jest kluczowa dla budowania funkcjonalnego otoczenia. Kierowcy, przypominamy, że od jutra, szczególnie między godziną 7 a 8 rano, w wielu miejscach, na przykład na ulicy 11 listopada w Koninie, będzie tłoczno. Po 2 miesiącach przerwy znów musimy przyzwyczaić się do widoku rodziców, którzy samochodami podwożą młodzież do szkół. W najbliższych dniach w tych miejscach będzie więcej policyjnych patroli. Jedźmy tak, by nie śpieszyć się i nie stwarzać zagrożenia dla innych uczestników ruchu. Plaga wykroczeń na hulajnogach elektrycznych w powiecie słupeckim. Policja apeluje o rozwagę i nakłada wysokie mandaty dla rodziców. Z analiz wynika, że zarówno dzieci, jak i dorośli użytkownicy tych jednośladów masowo ignorują zasady ruchu drogowego, co bezpośrednio przekłada się na rosnącą liczbę wypadków. W ostatnich dniach słupeccy funkcjonariusze odnotowali serię niebezpiecznych incydentów. Na przykład na ulicy Piastów interweniowano wobec 14-latka. Chłopak, zamiast poruszać się chodnikiem, jechał jezdnią i wiózł pasażera. Jego sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Później na ulicy Żeromskiego w Słupcy zatrzymano chłopców w wieku 11 i 12 lat. Z kolei na ulicy Wygonowej skontrolowano kolejnego 12-latka. Wszyscy kierowali e-hulajnogami na drogach publicznych, nie mając do tego żadnych uprawnień. Nieletni trafili pod opiekę dorosłych, dla których interwencje zakończyły się surowymi karami finansowymi. Policjanci nałożyli na rodziców mandaty po 1000 zł za udostępnienie sprzętu osobom nieuprawnionym. Służby przypominają, że do legalnego kierowania hulajnogą elektryczną niezbędna jest karta rowerowa oraz ukończony 13 rok życia. Kinomaniaków w Koninie czeka wyjątkowy seans w Oskardzie. W niedzielę o godzinie 17.15 widzowie będą mogli obejrzeć dramat psychologiczny Krajobraz po bitwie w reżyserii Andrzeja Wajdy. Pokaz odbywa się w ramach retrospektywnego cyklu pod nazwą Wajda Rewizje. Ten film przeszedł do historii polskiej kinematografii m.in. ze względu na ekranowy debiut cenionej aktorki Stanisławy Celińskiej, której na ekranie partneruje Daniel Olbrychski. Wydarzenie stanowi doskonałą okazję do przypomnienia jednego z najbardziej gorzkich dzieł polskiego reżysera, skupiającego się na problematyce głębokiej powojennej traumy. Akcja obrazu rozgrywa się tuż po zakończeniu II wojny światowej, w wyzwolonym przez wojska amerykańskie obozie koncentracyjnym, przekształconym w obóz dla przejściowo wysiedlonych. Główny bohater Tadeusz, wzorowany na postaci pisarza Tadeusza Borowskiego, poznaje tam młodą Żydówkę Ninę. Mimo pragnienia odbudowania swojego życia i odnalezienia miłości, tragiczne doświadczenia przeszłości oraz prześladowcze poczucie klęski nie pozwalają bohaterom uciec przed okrutnym przeznaczeniem. Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników rodzinnej klasyki na ten głęboki i pełen emocji seans w konińskim kinie Oskard.
3: Konin FM.
0: Konin FM.
3: Naturalnie, że lokalnie.

0: Jeśli ostatnio patrzyliście na rachunek za prąd i zastanawialiście się, kto właściwie tyle tego prądu zjada, to odpowiedź może być zaskakująca. Około 50-60% całkowitego zużycia energii w domu, za właśnie około 50-60% tego zużycia energii mogą odpowiadać urządzenia grzewcze i klimatyzacja. Mowa m.in. o pompach ciepła, boilerach elektrycznych, grzejnikach czy klimatyzatorach. I właśnie ich ciągła, często wielogodzinna praca robi największą różnicę. Sporo mogą dołożyć też pralka, suszarka, zmywarka czy piekarnik, zwłaszcza przy intensywnym użytkowaniu. Dlatego warto pilnować temperatur, korzystać z harmonogramów i odłączać niepotrzebny sprzęt. Bo czasem największym pożeraczem prądu wcale nie jest ten, którego słychać, tylko ten, który spokojnie pracuje w tle.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Śpiew, instrumenty, taniec, plastyka, akrobatyka, teatr i film. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybierz swoją drogę w Konińskim Centrum Kultury. W tym sezonie także nowości. Pracownia artystyczno-techniczna, spotkania rozwojowe oraz taniec latino. Także 30+. Czekamy na Ciebie. Więcej na kckonin.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.

0: FM.
1: Ja oczywiście życzę najmłodszym powodzenia z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Życzę wam tego, żeby ten czas w szkole upływał jak najprzyjemniej, a studentom trochę zazdrościmy. My usłyszymy się jutro po 10 w środę, 2 września, w imieniu Stefana, Juliana i Wilhelma. Dzień dużego rozmiaru i dzień pozyskiwania talentów. A tych w naszym regionie nie brakuje. Olaf Kaszyński, do jutra, cześć!
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Kategoria C, C plus E i kwalifikacja zawodowa kod 95? Wybierz szkołę jazdy Turbo Rutecka. Jako jedyni w Koninie szkolimy na takim samym ciągniku siodłowym, na jakim egzaminuje WORT. Do tego wysoka zdawalność, życzliwi instruktorzy i 2 profesjonalne place szkoleniowe.
4: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.

0: teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C. Reklama.
2: Tragedia na Jedynce. Policja ustala, jak doszło do śmiertelnego wypadku. Rząd planuje zmianę w ulgach podatkowych. Ucieszą się krwiodawcy. Nasze siatkarki coraz bliżej medalu Mistrzostw Europy.
3: Wiadomości Konin FM.
2: Marcin Krzemiński. 4 osoby zginęły, 4 zostały ciężko ranne w wypadku, do którego doszło rano na autostradzie A1 koło Mykanowa na Śląsku. Ofiary to mężczyźni w wieku od 20 do 63 lat, mówi podkomisarz Barbara Poznańska z częstochowskiej policji.
4: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem ciężarowym z nieustalonych dotąd przyczyn najechał na pojazd, przy którym znajdowały się osoby, które w tym czasie wykonywały prace remontowe na tym odcinku autostrady.
2: 32-letni kierowca z województwa łódzkiego został zatrzymany. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Utrudnienia na Jedynce w stronę Katowic mogą potrwać do wieczora. Pozostajemy na drogach. Rusza remont nawierzchni na autostradzie A6 w rejonie węzła Klucz. Od jutra ruch w obu kierunkach będzie tam odbywać się jedną jezdnią. Prace potrwają około 3 tygodni. Prawo i Sprawiedliwość proponuje powołanie Komisji Zaufania Publicznego w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Złożenie projektu ustawy w tej sprawie zapowiedział lider PiS-u Jarosław Kaczyński. Według niego powołanie Komisji Zaufania Publicznego jest dużo lepszym rozwiązaniem niż przedstawione dotychczas propozycje, czyli na przykład utworzenie Komisji Śledczej, co zaproponował lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki. Rząd planuje zamieszać w ulgach podatkowych. Niektóre miałyby zniknąć, niektóre się zmienić. Wojciech Kowalik.
5: Zupełnie zniknąć ma ulga internetowa, która ma 20 lat i teraz korzysta z niej około 500 000 podatników.
6: Realny zysk dla naszych podatników płacących 12% to jest około 90 zł.
5: Mówi doradca podatkowy Andrzej Marczak. Zwiększyć ma się za to ulga dla honorowych krwiodawców. Teraz to 130 zł za litr oddany krwi.
6: Ta kwota nie była podnoszona też prawie od 20 lat. W związku z tym rząd teraz proponuje, że 1 litr krwi, który będziemy mogli sobie wartość tego litra odliczyć, to będzie 260 zł.
5: Zniknąć miałaby też tak zwana ulga na ekspansję dla firm. Korzysta z niej ułamek przedsiębiorców.
2: Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Legii Warszawa ma od dziś patrona. Został nim Jacek Magiera. Były piłkarz, ostatnio trener związany przez lata ze stołecznym klubem jego akademią, zmarł nagle w kwietniu we Wrocławiu w wieku 49 lat. Polskie siatkarki są już w najlepszej ósemce w Europie. Od strefy medalowej dzieli je ćwierćfinałowy pojedynek z Holandią. Na pewno trudniejszy niż wczorajszy mecz z Portugalią, w którym biało-czerwone nie straciły nawet seta. Michał Waszkiewicz.
7: Awans miał być formalnością i owszem, Polki pokonały Portugalię 3-0 i są w ćwierćfinale, ale nie do końca były zadowolone ze swojej gry, mówi środkowa Maja Koput.
8: Portugalia nam się postawiła, ale myślę, że trochę też pozwoliłyśmy im na rozkręcenie się.
7: To głównie problemy z koncentracją, dodaje rozgrywająca Katarzyna Wenerska.
9: Gdzieś tam myślimy, że po dwóch takich setach, które gdzieś tam są pewnie wygrane, nagle przeciwnik nam się położy, a tak nie jest.
7: Na pewno z Holandią w ćwierćfinale trzeba będzie zagrać lepiej.
2: Mecz o półfinał Mistrzostw Europy już w czwartek.
3: A co w regionie?
10: Nowa karetka trafiła do szpitala w Turku. Ambulans ma wzmocnić zaplecze transportowe lecznicy i służyć mieszkańcom całego powiatu. Zakup był możliwy dzięki współpracy samorządów. W przedsięwzięcie zaangażowały się gminy, a największa część pieniędzy przekazana została przez starostwo. Pomysł zakupu pojazdu pojawił się podczas rozmów dyrektora szpitala Jacka Sawickiego ze starostą tureckim Janem Smakiem. Początkowo analizowano różne potrzeby placówki, jednak ostatecznie uznano, że najpilniejszy będzie nowy. nowy ambulans. Intensywna eksploatacja dotychczasowych karetek sprawiła bowiem, że konieczna stała się ich wymiana. Oddanie karetki do użytku stało się również okazją do rozmowy o dalszym rozwoju ratownictwa medycznego. Poseł Ryszard Bartosik zwrócił uwagę na potrzebę utworzenia w Turku czwartego podstawowego zespołu ratownictwa. Obecnie zespoły działają w Turku, Malanowie i w Dobrej.
11: Samorząd powiatu tureckiego i samorządy gmin powiatu tureckiego zakupiły nową karetkę dla szpitala w Turku. Panie wojewodo, pani minister, wnioskuję o kolejny czwarty zespół ratownictwa medycznego w Turku. On tu jest po prostu konieczny. Odwagi i przyznajcie nam ten zespół. Ja dziś wysyłam do państwa wniosek.
10: Mówi poseł Ryszard Bartosik z Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus. Przypomnijmy, że niedawno w województwie wielkopolskim dokonano niewielkich przetasowań. W niektórych powiatach pojedyncze karetki wyodrębniono z miast, przenosząc je do gmin, tak by zespoły ratownictwa medycznego były rozmieszczone po całym terenie, co według założeń wojewody ma ułatwić dojazd do potrzebujących natychmiastowej pomocy.
3: Konin FM. Pogoda.
7: Wrzesień rozpoczyna się chłodno, no i chłodno będzie przez cały ten tydzień. Teraz na termometrach około plus 20-21 stopni i w tym tygodniu cieplej jakoś znacznie nie będzie. W czwartek może 23 stopnie, sobota i niedziela, czyli weekend chłodny z temperaturą w okolicach plus 20.

0: FM.
1: Można powiedzieć, to co dobre w tym roku już za nami. Mogą powiedzieć uczniowie, którzy dzisiaj rozpoczęli nowy rok szkolny, otrzymali plany lekcji, plany zajęć, no i będą już od jutra na całego uczęszczać do szkoły. Koniec wakacji, koniec laby, koniec dobrego. Wracamy do wrześniowej rzeczywistości, bowiem już nowy miesiąc rozpoczęliśmy. Wrzesień z programem Popołudnie w dobrym rytmie też rozpoczynamy od 15 do 18 przed mikrofonem na fali 104.1 FM. Wojtek Maciejewski. Dzień dobry, witam, zapraszam.

Czas na informacje dla zmotoryzowanych na naszej antenie. W Strzałkowie korkuje się 92, duże korki też w Słupcy na tej trasie oraz w Słupcy na trasie w stronę autostrady. Wyjeżdżając z tego pięknego miasta, czyli ze Słupcy w stronę Sąpolna, uważajcie, w okolicach miejscowości Koszuty, tam pracują drogowcy. Pracują oni również w miejscowości Władimirów, 264, trasa z Konina do Kleczewa. Tam mamy ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. W Koninie roboty drogowe spotkacie na Przemysłowej w okolicach Ronda Solidarności oraz oczywiście na trasie warszawskiej, gdzie mamy zwężenie. Korek na nowej przeprawie w stronę Nowego Konina i dzisiaj też dość dużo aut, bo powoli porusza się tą trasą w stronę nowej części Konina. Szerokiej, bezpiecznej drogi, takiej podróży życzy Konin FM.

0: na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam.
1: Michel Moron.
0: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Dreamed. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin. 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
3: Biegnij, Stefan, biegnij!
4: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
4: Naprawdę?
3: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
4: Meble taniej nawet o połowę?
3: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
4: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
3: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani, gdzie wybór doskonały. W Koninie, na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
7: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
8: W niedziele handlowe również.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Reklama.

0: FM.
1: Teraz informacja o ćwiczeniach strażackich. Druhowie jednostek OSP z gminy Kleczew wzięli bowiem udział w wymagających ćwiczeniach ratowniczych symulujących wypadek masowy. Scenariusz manewrów obejmował zderzenie autobusu oraz samochodu osobowego i dużą liczbę poszkodowanych. Strażacy doskonalili techniki ratownictwa drogowego oraz procedury związane z lądowaniem śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego. Głównym zadaniem strażaków z terenu gminy Kleczew było opanowanie skutków groźnego zdarzenia drogowego. Zdarzenie to o charakterze masowym wymaga od ratowników sprawnej organizacji oraz błyskawicznego podziału ról. Pierwsze zastępy po przybyciu na miejsce przeprowadziły dokładne rozpoznanie obszaru zagrożenia, informacje o skali zdarzenia i liczbie rannych. To wszystko pozwoliło na sprawne zadysponowanie dodatkowych sił i środków. Następnie strażacy przeszukali uszkodzony autobus, samochód osobowy oraz przyległy teren, aby zlokalizować wszystkie osoby potrzebujące pomocy.
0: Konin FM.

0: AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. Wiadomości Konin FM.
2: Dziś rozpoczynamy nowy rok szkolny dla części przedszkoli w Koninie. Oznacza to początek rozłożonego na kilka najbliższych lat procesu likwidacji. Jest on spowodowany spadkiem populacji, z czym mierzą się prawie wszystkie miasta i gminy w Wielkopolsce. W powiecie konińskim z reorganizacją szkół muszą uporać się m.in. gminy Kleczew, Wierzbinek czy Rychwał. Tymczasem po wakacyjnej przerwie na trasy wracają szkolne kursy autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie. Dotyczy to przejazdów oznaczonych w rozkładzie literą S na liniach takich jak 52, 53, 54, 60, 64 czy 71. Z kolei Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że od dzisiaj obowiązują zmienione godziny otwarcia pływalni na zatorzu. Z basenu przy trzecim liceum można korzystać od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 21.30, przy czym ostatnie wejście jest możliwe o 20.30 oraz w niedzielę od 6.30 do 21.00. Ostatnia szansa na pływanie od 20.00. Z sauny można natomiast korzystać codziennie w godzinach od 7.00 do 21.00. Przypomnijmy, że wciąż trwa remont hali Rondo. Modernizacja obiektu okazała się być bardziej wymagająca, stąd o kilka miesięcy przedłużono konieczne prace, które mają zapewnić mieszkańcom Konina bezpieczeństwo na użytkowanie, ale przez to mamy obecnie tylko jedną czynną miejską pływalnię. Wrzesień to wciąż jeszcze sezon dożynkowy. W nadchodzący weekend w powiecie czeka nas kilka takich imprez. W niedzielę od 14 uroczystości zaplanowano w Wilczynie, tam wystąpią babskie granie oraz guzowianki. Tego samego dnia w Sąpolnie święto plonów rozpocznie się o godzinie 15, a wśród atrakcji występ biesiadnych wariatów oraz zabawa taneczna z zespołem Number One. Teraz zaproszenie do jednej z najważniejszych instytucji w regionie, mieszczącej się godzinę drogi od Konina. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy otworzyło dwie nowe ekspozycje oraz nowoczesną strefę obsługi zwiedzających. Inwestycja o wartości około 15 milionów złotych została sfinansowana z budżetu samorządu województwa wielkopolskiego po kilkumiesięcznej przerwie w funkcjonowaniu placówki. Główną atrakcją jest nowa wystawa stała Tajemnice początków Polski, Ostrów Letnicki. Na powierzchni 1000 m2 zaprezentowano niemal 1500 oryginalnych zabytków archeologicznych, w tym dwie historyczne dłubanki, fragmenty mostów z X wieku oraz cyfrowe rekonstrukcje dawnych mieszkańców wyspy. Równolegle udostępniono wystawę czasową Córki Czasu, przybliżającą postacie wybitnych kobiet związanych z regionem na przestrzeni wieków. Modernizacja objęła również przebudowę holu, sklepu muzealnego oraz utworzenie kawiarni z widokiem na jezioro Lednica. Dyrektor placówki Andrzej Kowalczyk zapowiada dalszy rozwój instytucji, która ma stać się wiodącym w kraju centrum wiedzy o początkach państwowości polskiej. Podpisano umowę na realizację wystawy stałej w Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Za przygotowanie nowoczesnej ekspozycji w gmachu powstającemu podnóża wzgórza Świętego Wojciecha w Poznaniu odpowiada prywatna firma. Zawarcie kontraktu stanowi kluczowy krok formalny, który przybliża wykonawców do otwarcia placówki w 2028 roku, kiedy przypada 110. rocznica wybuchu zwycięskiego zrywu. Wystawa przedstawi niemal 200 lat dążeń mieszkańców regionu do odzyskania niepodległości. Twórcy zapowiadają zrównoważoną narrację, w której nowoczesne multimedia i technologie muzealne będą stanowić stonowane tło dla oryginalnych pamiątek. Na ekspozycji zwiedzający zobaczą blisko 2000 autentycznych eksponatów i świadectw historycznych. Siedziba muzeum zlokalizowana jest obok cmentarza zasłużonych Wielkopolan, gdzie spoczywa m.in. pierwszy dowódca zrywu, generał Stanisław Taczak. Dodatkowo placówka w porozumieniu z archidiecezją poznańską przejmie zarząd nad kryptą zasłużonych Wielkopolan i udostępni ją dla zwiedzających. W krypcie spoczywają szczątki wybitnych postaci historycznych, w tym Józefa Wybickiego oraz generała Jana Henryka Dąbrowskiego.
1: Konin FM.
3: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Przed godziną 15.30 informowałem o działaniu strażaków na terenie gminy Kleczew. Teraz informacja o pracy policjantów z okręgu Koło. Rozwiązali bowiem oni sprawę nocnego przestępstwa, w którym głównym wątkiem było włamanie oraz kradzież samochodu. Mundurowi błyskawicznie ustalili miejsce pobytu podejrzanego i odzyskali skradzione mienie. Zatrzymany 40-letni mężczyzna usłyszał łącznie 6 zarzutów i spędzi najbliższe miesiące w areszcie. W czwartek funkcjonariusze z Koła przyjęli zgłoszenie o przestępstwie. Nieznany sprawca wszedł nocą do lokalnego zakładu gastronomicznego, skąd zabrał wartościowy sprzęt oraz pieniądze. Z lokalu zniknęły laptop oraz sprzęt elektroniczny, telefon komórkowy, gotówka oraz kluczyk do zaparkowanego na posesji samochodu. Łączna wartość przedmiotów wyniesionych z lokalu oszacowano na blisko 5 tysięcy złotych. Sprawca wykorzystał odnaleziony kluczyk, uruchomił zaparkowane auto o wartości 80 tysięcy złotych i odjechał z miejsca zdarzenia.
1: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara, centrum rekreacyjno-konferencyjne, Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje 2 sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjną. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
2: Śpiew, instrumenty, taniec, plastyka, akrobatyka, teatr i film. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybierz swoją drogę w Konińskim Centrum Kultury. W tym sezonie także nowości. Pracownia artystyczno-techniczna, spotkania rozwojowe oraz taniec latino, także 30+. Czekamy na Ciebie. Więcej na kckonin.pl.
3: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
4: Retour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
5: Szewcka. Letnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
6: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM.
1: Pora na naszej antenie na ekonomiczne informacje, a tutaj czas też na podsumowanie sierpnia. GUS podał najnowsze dane o stanie polskiej gospodarki. Produkt krajowy brutto w drugim kwartale 2026 roku wzrósł o 3,9% w ujęciu rocznym, z kolei w ujęciu kwartalnym o 1%. To wstępny szacunek GUS-u. Wcześniejszy szybki szacunek wskazywał na wzrost troszkę niższy. Z danych GUS-u wynika, że jeśli chodzi o ten wzrost, to najbardziej do niego przyczyniły się konsumpcja prywatna, jak również pobyt krajowy. Wysoka również w ostatnim miesiącu była inflacja, która według wstępnego odczytu wyniosła 3,3%, co powoduje, że maleją szanse na zmiany stóp procentowych w tym roku.

0: Remont był dobrze zabezpieczony, mówią drogowcy po tragedii na jedynce. Wrócimy do ustaleń śledczych w sprawie pożaru w Skarżysku Kamiennej. Spytamy też uczniów, co myślą o smartfonowym zakazie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Prace były odpowiednio zabezpieczone, zapewniają drogowcy. A chodzi o tragedię, do której doszło dziś rano koło Mykanowa pod Częstochową. Na autostradzie A1 w robotników uderzyła rozpędzona ciężarówka. Na miejscu zginęły 4 osoby, 4 w ciężkim stanie trafiły do szpitali.
2: Już kilkaset metrów dalej, wcześniej była informacja o tych robotach. Dzisiaj, gdy przyjechali tutaj do pracy, rozstawiali się, przygotowywali się do nowego dnia pracy, doszło niestety do tego smutnego zdarzenia.
0: Mówi Marcin Twardysko z katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W chwili wypadku na miejscu pracowało 12 robotników. Zatrzymano 32-letniego kierowcę ciężarówki, był trzeźwy, pobrano mu krew na obecność narkotyków. Policja i prokuratura wyjaśniają, jak i dlaczego doszło do wypadku. Na kilkanaście milionów złotych wycenia się straty po pożarze zakładów produkujących elementy dronów w Skarżysku Kamiennej. Śledczy chcą zakwalifikować podpalenie zakładu jako czyn o charakterze terrorystycznym. W wyniku pożaru została uszkodzona jedna z hal produkcyjnych. Szymon Kępka.
3: Na razie nieoficjalna wersja jest taka, że zamaskowany sprawca miał podpalić zakład przy użyciu łatwopalnej cieczy, a po tym, gdy został zauważony, uciekł. Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
4: Materiał dowodowy wskazuje na uzasadnione podejrzenie, iż było to celowe podpalenie. W wyniku pożaru zniszczeniu uległy powierzchnie magazynowe, a szacowana szkoda przekracza 15 milionów złotych.
3: Śledczy bazują jak na razie na nagraniach z monitoringu przemysłowego, dodaje prokurator Nowak.
4: Prokurator zakwalifikował ten czyn jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym popełnione na rzecz obcego wywiadu.
3: Jak na razie nie ma żadnych zatrzymań w tej sprawie, nikt nie usłyszał zarzutów. Prokuratura razem z ABW i policją szukają sprawcy podpalenia.
0: Tymczasem nadeszły właśnie niepokojące informacje z Niemiec. Jak podaje dziennik Bild, w Brandenburgii w pobliżu elektrowni Jenschewalde znaleziono dziś improwizowane urządzenia określane przez policję jako wybuchowe i zapalające. Według niemieckich służb doszło tam także do ingerencji w rejon linii energetycznej. Tankuj, płać i płacz, mówią niektórzy. Skończył się rządowy program CPN, wrócił wyższy VAT, a wraz z nim znacznie zdrożały paliwa.
5: O ile tankujemy dzisiaj?
6: 8,39.
5: Sporo. Jest wybór, można inaczej, da się taniej.
6: Ja przyznam szczerze, że mam auto firmowe.
7: Za stówkę.
5: Tylko za stówkę? Ile panu udało się wlać? Tam 11 litrów, patrzę.
7: Bardzo drogo.
0: Paliwo i diesel mogą być droższe o ponad złotówkę. Ceny gazu praktycznie bez zmian, bo ich rządowy pakiet nie obowiązywał. Z nowym rokiem szkolnym nowe zasady, także te, które niekoniecznie podobają się uczniom, czyli zakaz używania smartfonów w szkołach.
8: Nie wiedziałam, że takie coś istnieje.
9: Ale teraz będą zabierane.
10: Duże oczy?
9: Nie oddajemy smartfonów.
8: Myślimy nad tym, że będzie chyba w pudełku wkładane przed lekcjami.
10: To będzie wyzwanie?
8: No, może być.
0: No, jak to wszystko będzie wyglądało w praktyce, przekonamy się w najbliższych dniach.
1: A co w regionie?
11: Mieszkańcy bloku przy ulicy Feliksa Nowowiejskiego na osiedlu Zatorze w Koninie złożyli do prezydenta miasta petycję z prośbą o pilną instalację monitoringu na klatce schodowej oraz przy wejściu do budynku. Pismo jest reakcją na powtarzające się niebezpieczne incydenty, które zagrażają zdrowiu, życiu i mieniu lokalnej społeczności. Autorzy wniosku podkreślają, że lokatorzy boją się wychodzić z domów, wracać po zmroku oraz zostawiać bez opieki dzieci i osoby starsze. Wśród głównych zagrożeń wymieniane są regularne awantury, agresywne zachowania, rzucanie przedmiotami z okien, strzały z wiatrówki w nocy oraz prawdopodobny handel narkotykami w jednym z lokali. Sytuacja uległa drastycznej eskalacji w ubiegłym miesiącu, gdy podczas sprzeczki 22-latka z dwoma 27-latkami wyrzucano butelki, a jeden z uczestników rzucił siekierą, która wbiła się w elewację bloku. Lokatorzy uważają, że montaż kamer podłączonych do miejskiego systemu podniesie poziom bezpieczeństwa, zadziała prewencyjnie i ułatwi służbom wyciąganie konsekwencji wobec sprawców. Lokatorzy zwracają uwagę, że koszt instalacji jest znikomy w porównaniu z ryzykiem dalszego rozwoju konfliktu. Petycja trafiła do Urzędu Miejskiego w Koninie. W mieście mamy już budynki, które nie dość, że posiadają kamery, to obraz z nich jest wyświetlany u pełniącego całą dobę operatora w siedzibie Straży Miejskiej. Wśród takich lepiej strzeżonych obiektów jest m.in. wieżowiec przy Chopina, dawny hotel Sonata.
1: Konin FM. Pogoda.
7: Za oknami dzisiaj naprawdę mamy mieszankę, opady deszczu, no i pięknie pracujące słońce. Oj, dużo się dzieje, dużo się zmienia, dużo w pogodzie w tym tygodniu może być takich dawno niespotykanych sytuacji. Otóż może zrobić się chłodno w ciągu dnia, na weekend synoptycy widzą temperaturę poniżej plus 20 stopni, nocami poniżej plus 10, ale wiele też na to wskazuje, że w następnym tygodniu napływ gorących mas powietrza przyniesie nawet temperaturę w okolicach 30. Teraz na termometrach 20 stopni.
1: Konin FM. Konin FM.
7: Witam po 16:00, witam, zapraszam na kolejną godzinę, którą wspólnie spędzamy. Program Popołudnie w dobrym rytmie, wrześniowe już wydanie tego programu. Dzisiaj mamy pierwszy dzień września. Tak ten czas nam pędzi, że już nowy miesiąc rozpoczęliśmy. Bronisław Idzi, Michał, Anna, Bronisława, Felix, Ruta. W 244 dzień roku, 36 tydzień, oni świętują imieniny. Solenizantów i jubilatów pamiętajcie w niedzielę od 10 do 14:00 pozdrawiać na naszej antenie. Pierwszy września pogodny, w zimie czas wygodny. Gdy na święty idzie ładnie, śnieg na pewno późno spadnie. Dzień świętego Idziego, gdy się wypogodzi, cztery niedziele potem pogodą dogodzi. Zobaczymy.

drogowe newsy. One teraz pojawiają się na antenie Konin FM. Nowa przeprawa w stronę Nowego Konina, rondo miast partnerskich. Tam większy ruch. Pierwszy dzień września, miesiąc już nauki szkolnej, ale powiem wam szczerze, patrząc na drogową mapę Konina i regionu, widać, że po południu 1 września nie jest tak źle. Pewnie jutro będzie zdecydowanie gorzej. Gdzie mamy jeszcze utrudnienia związane z pracami drogowców? O nich teraz. 263 trasa wojewódzka ze Słupcy w okolicach Koszut i Młodojewa. Inna wojewódzka trasa 264, to tak po kolei jedziemy. Władzimirów, roboty drogowe, ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Pracujących drogowców możecie spotkać na autostradzie A2 w okolicach Konina. Gdzie jeszcze spoglądamy, to przy dojeździe w Turku, do samego Turku, od Konina, Obrzębin, Turek, rondo Romana Dmowskiego, więcej aut, więcej utrudnień. Tak samo w samym Turku na alei Jana Pawła II. Bezpiecznej drogi, bezpiecznej podróży, no i tańszego paliwa, bo niestety znowu w górę. Cena tego życzy Konin FM. Polanka i Diana.

0: Gibral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
2: Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort and Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort and Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
3: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
4: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka.

22,5 minuty po godzinie 16. Wakacje za nami, wakacje można podsumować. No i jak wyglądały one w całej Wielkopolsce, jeśli chodzi o zdarzenia drogowe? Niestety 42 osoby zginęły na drogach na terenie naszego województwa. Policja podsumowała okres szkolnego odpoczynku i no i niestety to nie były bezpieczne wakacje na wielkopolskich drogach. Uczniowie wrócili do szkół, policjanci podsumowali miesiące wakacyjne. W tym czasie doszło do prawie 460 wypadków. Zginęły 42 osoby, ponad 500 zostało rannych. Policjanci cały czas apelują do kierowców, by zachowali szczególną ostrożność, zwłaszcza w okolicach szkół oraz przejść dla pieszych. Warto też wspomnieć, że od kwietnia do końca sierpnia w Wielkopolsce utopiło się 13 osób.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Konińscy strażnicy miejscy kontrolują rodzinne ogrody działkowe i sprawdzają, kto pozostaje na ich terenie przez cały rok. Działania prowadzone są wspólnie m.in. z zarządem Rotu Hutnik. Ich celem jest przede wszystkim dotarcie do osób, które zbliżającą się jesienią i zimą mogą potrzebować pomocy lub dodatkowego wsparcia. Lato dobiega końca, dlatego większość działkowców wkrótce wróci do swoich domów i codziennych obowiązków. Nie wszyscy jednak mają takie możliwości. Dla części osób działka stała się miejscem stałego pobytu i właśnie tam spędzają cały rok. Strażnicy chcą ustalić, kto pozostaje w ogrodach również w okresie jesienno-zimowym. Podczas kontroli funkcjonariusze zwracają uwagę nie tylko na sam fakt przebywania na działkach, ale również na sytuację osób, które tam mieszkają. Sprawdzają, czy nie potrzebują one pomocy lub wsparcia ze strony odpowiednich służb i instytucji. Straż Miejska w Koninie podkreśla, że prowadzone kontrole mają przede wszystkim charakter pomocowy. Chodzi o to, by odpowiednio wcześnie rozpoznać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji i w razie konieczności skierować do nich właściwe wsparcie. Senatoryjna wpadka to najnowsza komedia teatralna stworzona przez Sławomira Kaliszewskiego. Premiera spektaklu odbędzie się 25 września o godzinie 19 na scenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie. W przedstawieniu wystąpią lokalni artyści amatorzy. Zabawna, realistyczna i pełna energii sztuka ma udowodnić widzom, że śmiech to najlepsza terapia. Twórca spektaklu Sławomir Kaliszewski zasłynął komediowym musicalem Romcio i Julka, który można było oglądać w Koninie. Teraz spodziewamy się kolejnego sukcesu. Konińskie drogi dla rowerów i pieszych przechodzą punktowe zmiany, które mają poprawić bezpieczeństwo oraz komfort poruszania się. W ostatnich miesiącach połączono istniejące odcinki tras, usunięto uskoki, wystające krawężniki i inne nierówności, naprawiono nawierzchnię oraz uzupełniono oznakowanie. Miejsca wymagające poprawy były wybierane przez członków organizacji Rowerowy Konin wspólnie z pracownikami Zarządu Dróg Miejskich i znajdują się one w różnych częściach Konina. Jedną z pierwszych zmian przeprowadzono na rondzie doktora Piotra Janaszka, czyli skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego, Wyzwolenia oraz Południowej. Wyznaczono tam nowe przejazdy dla rowerów. Dzięki temu całe rondo można teraz pokonać, korzystając z dróg dla rowerów, bez konieczności zsiadania z jednośladu czy korzystania z jezdni. Zmiany poprawiły również połączenie z trasą rowerową biegnącą wzdłuż ulicy Wyszyńskiego oraz z ciągami wzdłuż ulicy Wyzwolenia. Rowerzyści zyskali łatwiejszy dostęp do osiedla Glinka, a także do trasy prowadzącej w kierunku Kładki na kanale Ulgi. Przy okazji wyznaczenia nowych przejazdów usunięto także wystające krawężniki, które utrudniały przejazd, oraz uzupełniono oznakowanie pionowe. To pierwsza z lokalizacji objętych zmianami. Rowerowy Konin zachęca do korzystania z jednośladów. To łatwy sposób w dojeździe do pracy czy do szkoły. Od dziś miejskie ulice będą jak zawsze po wakacjach bardziej zatłoczone, a rowerem można szybko i sprawnie ominąć korki. W piątek o godzinie 18 w Konińskim Oskardzie odbędzie się kolejny seans z cyklu Kino Konesera. Widzowie zobaczą tym razem Obcego, najnowszą ekranizację słynnej francuskiej powieści XX wieku. Produkcję wyreżyserował François Ozon, twórca takich tytułów jak Osiem kobiet czy Podwójny kochanek. Film prezentowany był w konkursie głównym festiwalu w Wenecji. Pokaz zaplanowano w kameralnej przestrzeni kina kafe, gdzie publiczność może zamawiać napoje oraz przekąski serwowane przez nowego partnera tego projektu. Obraz, który będzie można zobaczyć na ekranie, opowiada historię skromnego urzędnika, którego codzienności nie burzy nawet śmierć matki. Sytuacja ulega gwałtownej zmianie po tragicznym zdarzeniu na upalnej plaży. Twórcy zastosowali czarno-białe zdjęcia, będące hołdem dla klasyki kinematografii oraz oszczędne dialogi. Każde spotkanie w ramach Kina Konesera w Konińskim Oskardzie rozpoczyna słowo wstępne i komentarz krytyka filmowego Łukasza Maciejewskiego, a po projekcji organizatorzy zapraszają jak zawsze do dyskusji, czyli wspólnej wymiany refleksji oraz wrażeń z obejrzanego dzieła.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

Czas na kolejną informację, którą mam do przekazania na naszej antenie. Otóż to informacja z gminy Żgów. Delegacja z partnerskiego miasta Popowo w Bułgarii przebywała kilka dni na terenie tej gminy. Goście wzięli udział w dniach gminy Żgów oraz w dożynkach gminno-parafialnych. Spotkali się także z władzami gminy w urzędzie. Jak piszą urzędnicy ze Żgowa, gościom przedstawiono funkcjonowanie naszego samorządu, działalność jednostek organizacyjnych oraz najważniejsze realizowane inwestycje oraz przedsięwzięcia. W spotkaniu uczestniczyli także radni i pracownicy urzędu. Podkreślono znaczenie dalszego rozwijania współpracy i przyjaźni między Żgowem a Popowem. Gminę Żgów odwiedził także 24-osobowy dziecięco-młodzieżowy zespół tańca ludowego, który działa w gminie Popowo, w mieście Popowo w Bułgarii od roku 1961.

0: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
2: Biegnij, Stefan, biegnij!
3: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
3: Naprawdę?
2: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji, taniej nawet o 50%.
3: Meble taniej nawet o połowę?
2: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
3: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
2: Urodzinowe Centrum Meblowego MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10, zaprasza.
4: Śpiew, instrumenty, taniec, plastyka, akrobatyka, teatr i film. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybierz swoją drogę w Konińskim Centrum Kultury. W tym sezonie także nowości. Pracownia artystyczno-techniczna, spotkania rozwojowe oraz taniec latino. Także 30+. Czekamy na Ciebie. Więcej na kckonin.pl.

Dzisiaj bardzo ważny dzień dla wszystkich Polaków. 87. rocznica wybuchu II wojny światowej, kampanii wrześniowej, agresji hitlerowskich Niemiec na Polskę. W związku też z tym w wielu miejscach naszego regionu odbywają się uroczystości upamiętniające tą rocznicę. Punktualnie w samo południe zawyły syreny. Ich przejmujący dźwięk przypomniał o tych wydarzeniach w Turku. 1 września tradycyjnie spotkano się w ten dzień. Spotkali się przedstawiciele samorządu, jednostek samorządu terytorialnego, szkół, partii politycznych oraz organizacji pozarządowych. Wszyscy zgromadzili się przy pomniku Nigdy Więcej Wojny w centrum miasta. Miejsce to skupia w sobie ból przeszłości i przestrogę dla przyszłości. Uroczystości, tak jak wspominałem, rozpoczął dźwięk syren alarmowych. O muzyczną oprawę zadbała orkiestra Dęta OSP Turek, przy której akompaniamencie wybrzmiał oczywiście hymn państwowy. 87. rocznica wybuchu II wojny światowej świętowana, obchodzono rocznicę wybuchu tej wojny w Turku, obchodzono również rocznicę wybuchu II wojny światowej w Koninie oraz w wielu innych miejscach naszego subregionu.

0: Ładunki wybuchowe przy elektrowni. Niemieckie służby udaremniły sabotaż. Mniej ofiar na drogach w te wakacje, za to więcej wypadków z udziałem hulajnóg. Okazja dla pasażerów kolei. Z okazji 25-lecia PKP ma specjalną ofertę.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wyrzutnie rakiet domowej konstrukcji i ładunki wybuchowe znaleziono przy niemieckiej elektrowni. Zakład Jenschwalde położony jest w Brandenburgii, blisko polskiej granicy. Według niemieckich mediów celem mogła być rozległa awaria zasilania. Do blackoutu nie doszło, a niebezpieczne urządzenia zneutralizowali saperzy. Spadła liczba wypadków drogowych i ich ofiar. Nieco mniejsza jest także liczba utonięć. Za to coraz częściej dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń z udziałem hulajnóg. Policja podsumowała właśnie wakacyjne statystyki. Jakub Medek.
2: W te wakacje na polskich drogach zginęło 50 osób mniej niż w roku ubiegłym i wpisuje się to, jak podkreśla policja, w stały trend. 118 utonięć to też nieco mniej niż w ubiegłym roku, chociaż tu dużej zmiany nie widać, mówi rzecznik Komendy Głównej Policji Andrzej Fiołek.
3: Topią się głównie mężczyźni, jest to około 90% mężczyzn. Gubi brawura, alkohol, chęć popisania się.
2: Mamy mniej wypadków, mniej ofiar, mniej przekroczeń prędkości, podsumowuje statystyki rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji Tomasz Krupa.
4: Natomiast niestety bardzo niepokojąca jest statystyka dotycząca zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych. I tutaj mamy dwukrotny wzrost.
2: Od początku roku w wypadkach z udziałem hulajnóg zginęło w Polsce 11 osób. Ponad dwa razy więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
0: Działania przestępcze, tak prezesurę Radosława Piesiewicza podsumowuje wiceminister sportu Piotr Borys. Na jaw wychodzą kolejne wątki współpracy szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego ze skompromitowaną firmą Zonda Krypto. Piesiewicz miał podpisać umowę sponsorską z upadłą giełdą kryptowalut, która była niekorzystna dla samych sportowców i PKOL-u. Zonda Krypto dostała prawo do korzystania z wizerunku byłych i obecnych olimpijczyków, a gdyby któryś ze sportowców zażądał pieniędzy, zapłaciłby mu PKOL. Tłumaczy wiceminister sportu Piotr Borys.
5: Pan Piesiewicz sprzedał tak naprawdę wizerunek PKOL-u i wszystkich polskich sportowców, który jest święty. Jest to skrajnie, skrajnie niekorzystne i za to powinien po prostu ponieść pełną odpowiedzialność.
0: Piesiewicz usłyszał już m.in. zarzuty korupcyjne. PKP Intercity oferuje duże zniżki na bilety, a to z okazji 25-lecia spółki. Promocja jest dostępna od dziś do czwartku, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
6: Minimum 35% na wszystkie połączenia bez połączeń międzynarodowych, bez naszej perły w koronie, czyli ICN nieśpiesznego.
7: Teraz ważne, czy jak kupię przez stronę, to ta promocja się naliczy, czy muszę kupić w kasie albo przez aplikację?
6: Można kupić we wszystkich kanałach sprzedaży, czyli przez stronę, przez aplikację i w kasach stacjonarnych.
0: Zniżka dotyczy pociągów kategorii Intercity i TLK, które kursują do 3 października oraz składów Pendolino i Express Intercity do 24 października. Jedna z nielicznych w Polsce synagog w stylu neuromauretańskim odzyska dawny blask. Zabytkowy budynek w Radzanowie na Mazowszu przejdzie gruntowny remont. Zamieni się w centrum kultury z wystawami, spotkaniami i koncertami. Muzeum Mazowieckie przejęło obiekt na 75 lat i zapowiada zachowanie unikatowych detali tej niezwykłej architektury.
1: A co w regionie?
8: Gmina Krzymów pozyskała blisko 500 000 zł na modernizację kompleksu boisk Orlik przy ulicy Głównej w Brzeźnie. Całkowity koszt inwestycji oszacowano na 1 100 000. Samorząd Krzymowa ma już zabezpieczone dodatkowe 600 000 zł, które pozwolą na pokrycie pozostałej części wydatków. Planowana modernizacja obejmie zarówno boisko piłkarskie, jak i wielofunkcyjne. W obu przypadkach przewidziano wymianę nawierzchni. Prace obejmą także remonty zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz montaż nowego oświetlenia. Zaplanowano również poprawę ogrodzenia kompleksu i zakup dodatkowego sprzętu sportowego. Modernizacja ma polepszyć warunki korzystania z obiektu oraz zwiększyć bezpieczeństwo osób uprawiających sport. Szczególne znaczenie inwestycja ma mieć dla dzieci i młodzieży, ale z odnowionego kompleksu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy. Gmina musi teraz możliwie szybko przeprowadzić postępowanie i wyłonić wykonawcę. Termin realizacji zadania jest bowiem krótki, ponieważ wszystkie prace powinny zakończyć się do końca tego roku.
9: 92 orliki są w okręgu konińsko-gnieźnieńskim i część z nich jest modernizowana.
10: 14 inwestycji, kwota wsparcia ponad 7 000 000 zł. Będą remontowane orliki, będą nowe place zabaw przy orlikach, będą pantraki, będą skateparki. Robimy to wszystko dla naszych dzieciaków. Orliki muszą nas wszystkich łączyć.
8: Mówili poseł Tomasz Piotr Nowak oraz minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Oprócz wspomnianego Brzeźna w gminie Krzymów, orliki będą modernizowane także w gminach Kleczew, Rychwał, Koło, Dąbie, Przykona oraz w powiatach słupeckim, wrzesińskim i gnieźnieńskim.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Słońce teraz za oknami, ale dzisiaj niewykluczone jeszcze pojawienie się opadów deszczu. 20 stopni na termometrze, zerkam na barometr i już informuję naszych słuchaczy, jaka tam wartość, 1016 hektopaskali. Ten tydzień nie będzie zbyt ciepły, choć w czwartek nawet 23 stopnie, których wcześniej nie było w prognozach. Teraz mogę zobaczyć i przedstawiam taką informację. Weekend chłodny z temperaturą poniżej 20, rosną jednak szanse, że na początku przyszłego tygodnia temperatura wzrośnie. Wtorek, środa bardziej, to nawet okolice plus 30 stopni.
1: Konin FM.
0: Czyżby na początku przyszłego tygodnia miało nam o sobie przypomnieć lato, że jeszcze jest w kalendarzu? Zobaczymy, czas pokaże. A czas mamy taki, że już 6, jeśli mówimy o minutach, a jeśli mówimy o godzinach, to 17. Najwyższy czas na naszej antenie na kalendarz świąt nietypowych. Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej mamy oraz Dzień Weterana Walk o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej. Słońce do 19.35 pracuje, coraz krócej niestety. Słońce w znaku Panny 13 godzin i 36 minut trwa dziś dzień.

Jason Derulo rozpoczął tą godzinę, kolejną godzinę programu Popołudnie w dobrym rytmie. Kierowcy, uważajcie oczywiście na Przemysłowej, w okolicach Horteksu, tam roboty drogowe. Roboty drogowe też na Przemysłowej występują, nie, na trasie warszawskiej występują, na moście nad Wartą. Już chciałem Przemysłową przedłużyć, żeby miała most nad Wartą, a to ak, dobrze to nie ma. Dobrze też nie mają ci, którzy jadą teraz przez Włodzimirów, wojewódzka trasa numer 264, roboty drogowe. Pamiętajcie, zwracajcie uwagę na pracujących drogowców, którzy mogą występować na autostradzie A2 między konińskimi węzłami Konin a Konin Wschód, czyli jak to bywało, Modła, Żdżary, tak te węzły też się nazywały. Jedziemy do koła z drogowymi informacjami w kole. Kierowcy, uważajcie na obwodnicy tam przy światłach, musicie liczyć się z utrudnieniami. Utrudnienia też w kole na Włocławskiej oraz na Toruńskiej. Bezpiecznej podróży wszystkim zmotoryzowanym, bezpiecznej podróży. No i oczywiście pamiętajcie o zapinaniu pasów. Pasy zapinamy z przodu i z tyłu. Obowiązkowo.

0: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
2: Biegnij, Stefan, biegnij!
3: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
3: Naprawdę?
2: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
3: Meble taniej nawet o połowę?
2: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
3: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
2: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10, zaprasza.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Reklama.

Zaglądamy do Kazimierza Biskupiego, bowiem wczoraj tam w Kazimierzu Biskupim miało miejsce bardzo ważne wydarzenie. Otóż podpisana została umowa na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Kazimierz Biskupi GT1 w miejscowości Kazimierz Biskupi. Wartość tej inwestycji to prawie 19,5 miliona złotych. Całość została sfinansowana w 100% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jak możemy przeczytać na profilu wójta gminy Kazimierz Biskupi, wykonanie tego otworu pozwoli nam sprawdzić, jakie wody termalne

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Jak w przyszłym roku zmieni się Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie? Ta prestiżowa dla naszego miasta impreza istnieje pod różnymi nazwami od 1979 roku. Władze Konina chcą poznać, jaki ten festiwal jest w naszych oczach. Stąd internetowa ankieta. Jej wypełnienie zajmuje tylko kilka minut, a dzięki temu Konińskie Centrum Kultury będzie mogło zaplanować kierunki, w których naszym zdaniem powinna rozwijać się ta impreza. Zaczynamy nowy rok szkolny. Wielu pracowników instytucji edukacyjnych wkracza w ten okres z wyższymi tytułami. Sześcioro pedagogów ze szkół podstawowych w gminie Stare Miasto uzyskało awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Akt nadania odebrali Eliza Musiali-Kurbaniak i Łukasz Świątek ze szkoły podstawowej w Starym Mieście, Karolina Misiak i Bartosz Skąpski ze szkoły w Liścu Wielkim oraz Aleksandra Borkiewicz i Kinga Dagny Białkowska z placówki w Modle Królewskiej. Podobnie tuż przed powrotem do szkół stało się w innych gminach regionu. Niedawno awansowano m.in. nauczycieli z placówek prowadzonych przez powiat koniński czy miasto Konin. Stowarzyszenie Nadzieja w Malanowie oraz Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna zapraszają dzieci, młodzież oraz dorosłych do udziału w 20. plenerze malarskim Malowniczy Malanów. To doskonała okazja, aby spędzić czas twórczo, odkryć radość malowania i spojrzeć na otaczający nas świat z zupełnie innej perspektywy. Wydarzenie odbędzie się 12 września w Szkole Podstawowej w Miłaczewie, potem w tym miejscu przewidziano wernisaż poplenerowych prac. Twórcy wciąż jeszcze mogą się zgłaszać. Mieszkańcy Konina będą mieli bezpośredni wpływ na ostateczny kształt nowej zielonej przestrzeni przy ulicy Legionów. W środę 16 września odbędzie się otwarte spotkanie konsolidujące pomysły lokalnej społeczności. Wydarzenie zaplanowano w godzinach od 16 do 19 w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 4 imienia Gustawa Morcinka przy ulicy Kazimierza Błaszaka w Koninie. Głównym punktem dyskusji będzie omówienie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu, która powstała na podstawie wcześniejszych konsultacji z mieszkańcami. Spotkanie organizowane jest w ramach międzynarodowego przedsięwzięcia nastawionego na dialog oraz współtworzenie obszarów miejskich przyjaznych zarówno ludziom, jak i środowisku naturalnemu. Do udziału w rozmowach zaproszeni są wszyscy koninianie zainteresowani przyszłością oraz kierunkiem rozwoju infrastruktury zielonej w mieście. Organizatorzy podkreślają, że aktywna współpraca społeczna jest kluczowa dla budowania funkcjonalnego otoczenia. Kierowcy, przypominamy, że od jutra, szczególnie między godziną 7 a 8 rano, w wielu miejscach, na przykład na ulicy 11 listopada w Koninie, będzie tłoczno. Po 2 miesiącach przerwy znów musimy przyzwyczaić się do widoku rodziców, którzy samochodami podwożą młodzież do szkół. W najbliższych dniach w tych miejscach będzie więcej policyjnych patroli. Jedźmy tak, by nie śpieszyć się i nie stwarzać zagrożenia dla innych uczestników ruchu. Dzisiejszy, symbolicznie, a praktycznie jutrzejszy powrót dzieci do szkół to spore wyzwanie, jednak eksperci z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia z Konina podkreślają, że proces ten nie musi wiązać się ze stresem. Kluczem do udanego startu w nowy rok szkolny jest spokojna atmosfera w domu, odpowiednia organizacja oraz zaangażowanie rodziców na każdym etapie przygotowań. Lekarze radzą, by tornistry miały usztywniane plecy i odpowiednią wagę, tak by chronić kręgosłup przed wadami postawy. Istotną rolę odgrywa też domowa przestrzeń. Uporządkowane biurko ułatwia naukę, a czas spędzony przed komputerem powinien być wyraźnie kontrolowany. PPOZ kładzie także duży nacisk na zdrowy styl życia, rygorystyczne przestrzeganie obowiązku jedzenia śniadań, unikanie słodzonych napojów i przekąsek oraz regularne uczestnictwo w lekcjach wychowania fizycznego. Dopełnieniem prawidłowego rozwoju jest odpowiednia ilość snu w przewietrzonym pokoju, bez obecności smartfonów i telewizorów. Najważniejszą wartością w procesie adaptacji pozostaje jednak stała obecność oraz poświęcony czas ze strony rodziców. Budowanie relacji opartych na zaufaniu i rozmowie pozwala dzieciom bezpiecznie mierzyć się ze szkolnymi wyzwaniami oraz presją rówieśniczą, wyjaśniają konińscy lekarze.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

Mieszkańcy Spławia na terenie gminy Golina mogą już korzystać z odnowionej i nowoczesnej świetlicy miejskiej. Zakończyła się bowiem realizacja inwestycji polegającej na przebudowie i nadbudowie budynku tej świetlicy. Celem tego zadania inwestycyjnego było stworzenie bezpiecznej i funkcjonalnej oraz energooszczędnej przestrzeni, która ma służyć lokalnej społeczności przez wiele lat. Dzięki prowadzonym pracom świetlica jest nie tylko bezpieczniejsza, ale też bardziej komfortowa i również bardziej energooszczędna. Odnowiona świetlica ma być miejscem spotkań, integracji i aktywności mieszkańców w każdym wieku. To przestrzeń, w której będą mogły odbywać się wydarzenia kulturalne, edukacyjne i społeczne, a także inicjatywy lokalnych organizacji i mieszkańców. Cieszymy się z zakończenia ważnej inwestycji, ważnej dla lokalnej społeczności na terenie gminy Golina.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: W barze Arena serwujemy smaczne, domowe obiady. Organizujemy również rodzinne uroczystości, imieniny, urodziny i inne przyjęcia, a także spotkania firmowe i integracyjne. Na życzenie zapewniamy oprawę muzyczną z DJ-em. Jesteśmy dla Was otwarci przez cały rok. Bar Arena. Ślesin, plaża. Rezerwacje i informacje 509 140 071.
2: Śpiew, instrumenty, taniec, plastyka, akrobatyka, teatr i film. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybierz swoją drogę w Konińskim Centrum Kultury. W tym sezonie także nowości. Pracownia artystyczno-techniczna, spotkania rozwojowe oraz taniec latino. Także 30+. Czekamy na Ciebie. Więcej na kckonin.pl.

Szymon Wydra śpiewa dzień dobry, a ja będę mówił do widzenia, bo już kończę moje dzisiejsze spotkanie z wami, ale jeszcze przed tym informacja o tym, że również w Koninie dzisiaj 1 września to rozpoczęcie roku szkolnego. No i miejska inauguracja tego nowego roku odbyła się w drugim ELO. Podczas uroczystości zastępca prezydenta Witold Nowak wręczył 14 dyrektorom, a także pełniącym obowiązki dyrektorom stanowiska. Można tak to powiedzieć. 7 placówkami pokierują nowe osoby. Niezwykłym i niemałym zaskoczeniem była część artystyczna, w której swoje talenty pokazali nauczyciele z drugiego LO, raczej na co dzień specjalizujący się w mało artystycznych kierunkach. Można powiedzieć jedno, rymowali na szóstkę, tak? Czytamy w informacji dotyczącej tego miejskiego rozpoczęcia, miejskiej inauguracji nowego roku szkolnego. Wszystkim bez wyjątku w całym subregionie konińskim życzymy powodzenia w nowym roku szkolnym 2026-2027. Jak najlepszych wyników w nauce to oczywiście dla uczniów, jak najmniej problemów to takie też życzenia dla nauczycieli, no i też dla rodziców, jak najmniej stresu. Bez stresu jutro o 15 będę spokojnie, program Popołudnie w dobrym rytmie, 2 września zapraszam już na 100%, dziękując za wspólnie spędzony dziś czas popołudniowy. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, bye bye!

0: regionalne podsumowanie dnia.
1: OSP Żychlin rozpoczyna zbiórkę opakowań kaucyjnych, a dochód z ich sprzedaży ma pomóc w zakupie samochodu typu bus. Nowy pojazd ma służyć zarówno strażakom, jak i członkom młodzieżowej drużyny pożarniczej. Ochotnicy zachęcają mieszkańców Żychlina i gminy Stare Miasto do włączenia się w akcję. Pomysł wynika z potrzeby lepszego wykorzystania zaplecza remizy. Budynek ma dwa stanowiska garażowe, a obecnie stacjonuje w nim jedna strażacka renia. Druhowie chcą więc pozyskać dodatkowy pojazd, który usprawni codzienne funkcjonowanie jednostki. Bus ma być wykorzystywany przede wszystkim wtedy, gdy do działań nie jest potrzebny większy samochód strażacki. Ma również ułatwić transport młodzieży na szkolenia, obozy i uroczystości. Zasady zbiórki są proste. Opakowania zwrotne można wrzucać do specjalnego serduszka ustawionego przed remizą OSP Żychlin. Osoby posiadające większą liczbę butelek i puszek mogą skontaktować się ze strażakami, aby ustalić termin i szczegóły ich odbioru. Zebrane opakowania zostaną wymienione na gotówkę, a pieniądze przeznaczone na zakup busa. Strażacy liczą na wsparcie mieszkańców, podkreślając, że inicjatywa ma poprawić sprawność działania jednostki i stworzyć lepsze warunki dla młodych druhów. W sprawie odbioru większej ilości opakowań można kontaktować się przez Messengera lub telefonicznie pod numerem 664 263 110. W niedzielę na Placu Targowym w Kleczewie odbędzie się plenerowa impreza pod nazwą Dzień Ziemniaka. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 15 i zgromadzi mieszkańców oraz gości na wspólnej, rodzinnej zabawie. W programie przewidziano rozstrzygnięcie finału turnieju sołectw oraz zmagania w ramach zawodów strażackich dla grup Old Boy. Bogata strefa kulinarna przygotowana przez koła gospodyń wiejskich zaoferuje darmową degustację potraw ziemniaczanych. Przeprowadzone zostaną też trzy konkursy na najsmaczniejszą potrawę z ziemniaka, na największą bułwę ziemniaczaną oraz na najpiękniej udekorowane stoisko wystawiennicze. Dla najmłodszych uczestników zaplanowano liczne animacje, bezpłatne dmuchańce, malowanie twarzy oraz gry i zabawy z nagrodami. Oprawę muzyczną spotkania zapewnią koncerty i występy sceniczne. Przed publicznością zaprezentuje się duet Kasia i Piotr, a także formacja Disco na salonach. Wieczorne zakończenie imprezy oraz taneczną zabawę pod gołym niebem poprowadzi DJ Arwi, czyli Arkadiusz Wit. Organizatorzy zachęcają do licznego udziału całe rodziny i zapowiadają wyjątkowo smaczne oraz muzyczne święto. Plaga wykroczeń na hulajnogach elektrycznych w powiecie słupeckim. Policja apeluje o rozwagę i nakłada wysokie mandaty dla rodziców. Z analiz wynika, że zarówno dzieci, jak i dorośli użytkownicy tych jednośladów masowo ignorują zasady ruchu drogowego, co bezpośrednio przekłada się na rosnącą liczbę wypadków. W ostatnich dniach słupeccy funkcjonariusze odnotowali serię niebezpiecznych incydentów. Na przykład na ulicy Piastów interweniowano wobec 14-latka. Chłopak zamiast poruszać się chodnikiem, jechał jezdnią i wiózł pasażera. Jego sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Później na ulicy Żeromskiego w Słupcy zatrzymano chłopców w wieku 11 i 12 lat. Z kolei na ulicy Wygonowej skontrolowano kolejnego 12-latka. Wszyscy kierowali e-hulajnogami na drogach publicznych, nie mając do tego żadnych uprawnień. Nieletni trafili pod opiekę dorosłych, dla których interwencje zakończyły się surowymi karami finansowymi. Policjanci nałożyli na rodziców mandaty po 1000 zł za udostępnienie sprzętu osobom nieuprawnionym. Służby przypominają, że do legalnego kierowania hulajnogą elektryczną niezbędna jest karta rowerowa oraz ukończony 13 rok życia. Teraz zaproszenie do jednej z najważniejszych instytucji w regionie, mieszczącej się godzinę drogi od Konina. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy otworzyło dwie nowe ekspozycje oraz nowoczesną strefę obsługi zwiedzających. Inwestycja o wartości około 15 milionów złotych została sfinansowana z budżetu samorządu województwa wielkopolskiego po kilkumiesięcznej przerwie w funkcjonowaniu placówki. Główną atrakcją jest nowa wystawa stała Tajemnice początków Polski, Ostrów Lednicki. Na powierzchni 1000 m2 zaprezentowano niemal 1500 oryginalnych zabytków archeologicznych, w tym dwie historyczne dłubanki, fragmenty mostów z X wieku oraz cyfrowe rekonstrukcje dawnych mieszkańców wyspy. Równolegle udostępniono wystawę czasową Córki Czasu, przybliżającą postacie wybitnych kobiet związanych z regionem na przestrzeni wieków. Modernizacja objęła również przebudowę holu, sklepu muzealnego oraz utworzenie kawiarni z widokiem na jezioro Lednica. Dyrektor placówki Andrzej Kowalczyk zapowiada dalszy rozwój instytucji, która ma stać się wiodącym w kraju Centrum Wiedzy o początkach państwowości polskiej. Dziś drzwi otwarte w KCK. Konińskie Centrum Kultury zaprasza na spotkanie z instruktorami w dwóch miejscach. Na dużej scenie przy Placu Niepodległości 1 oraz na małej scenie przy ulicy Przemysłowej 3D. W obu budynkach na zainteresowanych czekać będą prowadzące zajęcia artystyczne w nowym sezonie 2026-27. Drzwi otwarte zaplanowano od godziny 16 do 19. To okazja przede wszystkim dla dzieci i ich rodziców, którzy chcą dowiedzieć się więcej o ofercie edukacyjnej Konińskiego Centrum Kultury. Będzie można porozmawiać z instruktorami, poznać szczegóły poszczególnych zajęć, a także sprawdzić w praktyce, które artystyczne aktywności mogą najbardziej zainteresować młodych uczestników. Stałe zajęcia będą prowadzone od września do czerwca, czyli przez cały sezon artystyczny. Oferta skierowana jest do przyszłych małych i młodych artystów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i spróbować swoich sił w różnych dziedzinach sztuki. Organizatorzy zachęcają, by przed spotkaniem zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie internetowej Konińskiego Centrum Kultury w zakładce Strefa Kultury – Edukacja Artystyczna. Tam można przygotować się do rozmowy z instruktorami i sprawdzić propozycje zajęć na nowy sezon. A jedną z ciekawszych propozycji, która nie jest związana ani z tańcem, ani ze śpiewaniem, graniem na instrumentach czy malowaniem obrazów, są zajęcia filmowe AKF Muza. Amatorski klub filmowy zaprasza chętnych od 15 roku życia, ale można grać nie tylko w filmach. KCK prowadzi także szereg zajęć teatralnych.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie.

0: A gdzie mam biec?
1: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
0: Naprawdę?
1: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
0: Meble taniej nawet o połowę?
1: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
0: To śpieszmy się, aby nam je wykupili i nie było za późno.
1: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z Polskiej Mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
5: Reklama.
6: Wiadomości sportowe Konin FM.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. FC Barcelona ma nowego napastnika. Został nim Brazylijczyk Gabriel Jesus, dotychczas grający w Arsenalu, który z katalońskim klubem podpisał 3-letni kontrakt. Do transferu doszło kilka godzin przed zamknięciem okienka transferowego, po tym jak Barca nie zdołała pozyskać Argentyńczyka Juliana Alvareza z Atletico Madryt. Mistrzowie Hiszpanii za Jesusa mieli według mediów zapłacić około 10 milionów euro. Przed sezonem z Dumy Katalonii odeszli Robert Lewandowski i Ferran Torres. Zostajemy przy piłce nożnej. Dawid Szulczek zastąpił zwolnionego wczoraj Dawida Kroczka w roli trenera występujących w ekstraklasie piłkarzy Rakowa Częstochowa. Wcześniej Szulczek był asystentem Kroczka. Raków po 6 kolejkach zajmuje ostatnie miejsce w tabeli ekstraklasy. Magda Linet i Magdalena Fręch jako ostatnie z naszych tenisistek zagrają dziś mecze pierwszej rundy US Open. Linet z Brytyjką Francesco Jones, a Fręch z Amerykanką Iwą Jowicz. Do drugiej rundy awansowała już Iga Świątek, za to po pierwszym meczu odpadła Maja Chwalińska. Michał Waszkiewicz.
8: Iga Świątek tradycyjnie już w turniej wielkoszymowy wchodzi spokojnie, bez fajerwerków, ale też bez żadnych problemów. Tak było w meczu z Chinką Xiu Wang, której oddała tylko 5 gemów.
9: Myślę, że zagrałam dobrze, cieszę się, bo w pierwszej rundzie trafiłam na dość mocną rywalkę. Od początku byłam solidna, skupiona i dobrze czułam piłkę, dlatego po prostu się cieszę. Z 12 ostatnich meczów Świątek wygrała 11. Forma jest. Na drugim biegunie jest Maja Chwalińska. Od kapitalnego French Open udało jej się wygrać tylko jeden mecz. Z US Open już odpadła po bezbarwnym spotkaniu z Taylor Townsend. Dobrze zagrał Hubert Hurkacz, pewnie pokonał Bośniaka Damira Dżumhura, a dziś o drugą rundę Magdalena Fręch zagra z Amerykanką Iwą Jowicz, a Magdalinę z Brytyjką Francesco Jones.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.

0: FM. Regionalne podsumowanie dnia.
1: W miejscowościach Zarzew i Józefowo w gminie Żgów trwa budowa ważnej drogi lokalnej. Dotychczasowy odcinek gruntowy zyskał już nową nawierzchnię asfaltową, co znacząco poprawi komfort oraz bezpieczeństwo wszystkich kierowców i pieszych. Obecnie drogowcy skupiają się na pracach wykończeniowych, które obejmują utwardzenie poboczy oraz zagospodarowanie całego pasa drogowego. Nowa trasa zapewni mieszkańcom wygodny dojazd do posesji, niezależnie od pory roku i panujących warunków pogodowych. Całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 797 tysięcy złotych. Przedsięwzięcie realizowane jest dzięki wsparciu finansowemu z kilku źródeł. Największą dotację przekazał powiat koniński w kwocie 500 000. Z kolei z budżetu województwa wielkopolskiego przeznaczono na ten cel 155 tysięcy. Brakującą część kosztów pokrywają środki własne gminy Żgów oraz lokalnego funduszu sołeckiego. Prace budowlane postępują sprawnie i zgodnie z przyjętym harmonogramem, zapewniają samorządowi urzędnicy. Finał całej inwestycji i oficjalne oddanie odnowionego odcinka do użytku zaplanowano jeszcze w tym roku. Zuzanna Janaszek-Maciaszek, prezes Fundacji imienia dr. Piotra Janaszka Podaj Dalej w Koninie, została 1097. osobą uhonorowaną Orderem Uśmiechu. Odznaczenie wręczył jej niedawno dr. Marek Michalak, kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. W tym roku mija 60 lat od ustanowienia wyróżnienia, które jako jedyne na świecie przyznawane jest dorosłym wyłącznie na wniosek dzieci. Podczas uroczystości Zuzanna Janaszek-Maciaszek odebrała różę i przeszła tradycyjny test. Musiała wypić kielich soku z cytryny, a potem się uśmiechnąć. Wniosek o przyznanie jej orderu złożyła uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu w Koninie. Placówka współpracuje z Fundacją Podaj Dalej i rozwija wolontariat. Szkoła chce także nadać salom imiona Kawalerów Orderu Uśmiechu. To szczególny moment dla fundacji, ponieważ jej patron, dr Piotr Janaszek, otrzymał Order Uśmiechu w 1998 roku. Od 1981 organizował w Mielnicy w powiecie konińskim nad jeziorem Gopło obozy dla dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnościami, łącząc rehabilitację z aktywnością i zabawą. Jego idea pomagania i szacunku jest kontynuowana przez Fundację Podaj Dalej oraz jej wolontariuszy. Konińska Fundacja pomaga osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi stawać się samodzielnymi. W mieście działają mieszkania treningowe, a w gminie Ślesin w Wąsoszach tworzony jest duży ośrodek nazwany Osadą Janaszkowa. Krajowa Rada Izb Rolniczych po wniosku Wielkopolskiej Izby zwróciła się do Ministerstwa Rolnictwa o zmianę przepisów o ubezpieczeniach społecznych. Samorząd rolniczy z naszego regionu chce umożliwienia łączenia stażu pracy w KRUS i ZUS oraz wprowadzenia opcji dopłacenia brakujących składek rolniczych. Problem dotyczy osób o tak zwanym mieszanym stażu, które z powodu transformacji w rolnictwie zmieniały zawód. Często mają one niemal 40 lat łącznej pracy, ale nie zebrały wymaganych 25 lat ani w KRUS-ie, ani w ZUS-ie, przez co otrzymują zaledwie najniższe świadczenie emerytalne. Izby rolnicze proponują doliczenie rolniczych okresów do emerytury z ZUS na jasnych zasadach kapitałowych oraz zniesienia restrykcyjnych progów. Chcą także, by osoby opłacające KRUS przez co najmniej 10 lat mogły dopłacić resztę składek i zyskać prawo do emerytury rolniczej. Resort rolnictwa odpowiada, że obecne przepisy pozwalają już na podwyższenie emerytury z ZUS o tak zwaną część składkową za lata pracy na roli. Ministerstwo podkreśla, że KRUS ma charakter zryczałtowany, a nie kapitałowy, więc bezpośrednie przeliczenie wpłat na indywidualne konto w ZUS wymagałoby wielkiej reformy. Krytycznie oceniono też pomysł dopłacania składek bez rzeczywistej pracy w gospodarstwie. Ewentualne dalsze prace w tej sprawie zależą od rekomendacji Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Przed sądem w Warszawie w połowie października ruszy proces 29 osób zamieszanych w aferę Collegium Humanum. Wśród oskarżonych jest były prezydent Konina, były senator oraz były rektor jednej z prywatnych uczelni wyższych w naszym mieście, Marek W. Prokuratura zarzuca mu wręczenie łapówek sekretarzowi Zespołu Nauk Społecznych Polskiej Akademii Akredytacyjnej Arturowi G. W latach 2015-22 miało dojść do przekazania co najmniej 100 tysięcy złotych w zamian za bezprawne wywieranie wpływu na decyzję decyzje komisji korzystne dla tej prywatnej konińskiej uczelni. Początkowo były samorządowiec deklarował niewinność, jednak w trakcie kolejnych przesłuchań przyznał się do czynów. Śledczy nie ujawniają na razie szczegółów jego wyjaśnień. Akt oskarżenia obejmuje łącznie 67 przestępstw. Na ławie oskarżonych obok Marka W. zasiadają m.in. prezydent Wrocławia Jacek S. czy byli posłowie do Parlamentu Europejskiego Karol K. i Ryszard C. Marek W., który pełnił funkcję rektora do połowy 2024 roku, został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w wyniku dużej akcji służb. Sprawa dotyczy szeroko zakrojonego procederu nielegalnego pozyskiwania decyzji oraz dyplomów na polskich uczelniach niepublicznych. Kinomaniaków w Koninie czeka wyjątkowy seans w Oskardzie. W niedzielę o godzinie 17.15 widzowie będą mogli obejrzeć dramat psychologiczny Krajobraz po bitwie w reżyserii Andrzeja Wajdy. Pokaz odbywa się w ramach retrospektywnego cyklu pod nazwą Wajda Rewizje. Ten film przeszedł do historii polskiej kinematografii m.in. ze względu na ekranowy debiut cenionej aktorki Stanisławy Celińskiej, której na ekranie partneruje Daniel Olbrychski. Wydarzenie stanowi doskonałą okazję do przypomnienia jednego z najbardziej gorzkich dzieł polskiego reżysera, skupiającego się na problematyce głębokiej powojennej traumy. Akcja obrazu rozgrywa się tuż po zakończeniu II wojny światowej w wyzwolonym przez wojska amerykańskie obozie koncentracyjnym przekształconym w obóz dla przejściowo wysiedlonych. Główny bohater Tadeusz, wzorowany na postaci pisarza Tadeusza Borowskiego, poznaje tam młodą Żydówkę Ninę. Mimo pragnienia odbudowania swojego życia i odnalezienia miłości, tragiczne doświadczenia przeszłości oraz prześladowcze poczucie klęski nie pozwalają bohaterom uciec przed okrutnym przeznaczeniem. Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników rodzinnej klasyki na ten głęboki i pełen emocji seans w konińskim kinie Oskard.

0: Pierwszy dzień nauki w szkołach zacznie się w całkiem przyjemnej aurze. W przeważającej części kraju będzie pogodnie albo co najwyżej umiarkowane zachmurzenie. Deszczu niewiele, choć przelotnie może popadać. A temperatura 21 stopni na północy Polski do 25 na południu. Rano możliwe mgły.
1: Konin FM.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Dziś rozpoczynamy nowy rok szkolny dla części przedszkoli w Koninie. Oznacza to początek rozłożonego na kilka najbliższych lat procesu likwidacji. Jest on spowodowany spadkiem populacji, z czym mierzą się prawie wszystkie miasta i gminy w Wielkopolsce. W powiecie konińskim z reorganizacją szkół muszą uporać się m.in. gminy Kleczew, Wierzbinek czy Rychwał. Tymczasem po wakacyjnej przerwie na trasy wracają szkolne kursy autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie. Dotyczy to przejazdów oznaczonych w rozkładzie literą S na liniach takich jak 52, 53, 54, 60, 64 czy 71. Z kolei Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że od dzisiaj obowiązują zmienione godziny otwarcia pływalni na Zatorzu. Z basenu przy 3 liceum można korzystać od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 21.30, przy czym ostatnie wejście jest możliwe o 20.30 oraz w niedzielę od 6.30 do 21.00. Ostatnia szansa na pływanie od 20.00. Z sauny można natomiast korzystać codziennie w godzinach od 7.00 do 21.00. Przypomnijmy, że wciąż trwa remont hali Rondo. Modernizacja obiektu okazała się być bardziej wymagająca, stąd o kilka miesięcy przedłużono konieczne prace, które mają zapewnić mieszkańcom Konina bezpieczeństwo na użytkowanie, ale przez to mamy obecnie tylko jedną czynną miejską pływalnię. Wrzesień to wciąż jeszcze sezon dożynkowy. W nadchodzący weekend w powiecie czeka nas kilka takich imprez. W niedzielę od 14 uroczystości zaplanowano w Wilczynie, tam wystąpią babskie granie oraz guzowianki. Tego samego dnia w Sąpolnie święto plonów rozpocznie się o godzinie 15, a wśród atrakcji występ biesiadnych wariatów oraz zabawa taneczna z zespołem Number One. Nowa karetka trafiła do szpitala w Turku. Ambulans ma wzmocnić zaplecze transportowe lecznicy i służyć mieszkańcom całego powiatu. Zakup był możliwy dzięki współpracy samorządów. W przedsięwzięcie zaangażowały się gminy, a największa część pieniędzy przekazana została przez starostwo. Pomysł zakupu pojazdu pojawił się podczas rozmów dyrektora szpitala Jacka Sawickiego ze starostą tureckim Janem Smakiem. Początkowo analizowano różne potrzeby placówki, jednak ostatecznie uznano, że najpilniejszy będzie nowy ambulans. Intensywne eksploatacja dotychczasowych karetek sprawiła bowiem, że konieczna stała się ich wymiana. Oddanie karetki do użytku stało się również okazją do rozmowy o dalszym rozwoju ratownictwa medycznego. Poseł Ryszard Bartosik zwrócił uwagę na potrzebę utworzenia w Turku 4. podstawowego zespołu ratownictwa. Obecnie zespoły działają w Turku, Malanowie i w Dobrej.
2: Samorząd powiatu tureckiego i samorządy gmin powiatu tureckiego zakupiły nową karetkę dla szpitala w Turku. Panie wojewodo, pani minister, wnioskuje o kolejny, 4. zespół ratownictwa medycznego w Turku. On tu jest po prostu konieczny. Odwagi i przyznajcie nam ten zespół. Ja dziś wysyłam do państwa wniosek.
1: Mówi poseł Ryszard Bartosik z Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus. Przypomnijmy, że niedawno w województwie wielkopolskim dokonano niewielkich przetasowań. W niektórych powiatach pojedyncze karetki wyodrębniono z miast, przenosząc je do gmin, tak by zespoły ratownictwa medycznego były rozmieszczone po całym terenie, co według założeń wojewody ma ułatwić dojazd do potrzebujących natychmiastowej pomocy. Mieszkańcy bloku przy ulicy Feliksa Nowowiejskiego na osiedlu Zatorze w Koninie złożyli do prezydenta miasta petycję z prośbą o pilną instalację monitoringu na klatce schodowej oraz przy wejściu do budynku. Pismo jest reakcją na powtarzające się niebezpieczne incydenty, które zagrażają zdrowiu, życiu i mieniu lokalnej społeczności. Autorzy wniosku podkreślają, że lokatorzy boją się wychodzić z domów, wracać po zmroku oraz zostawiać bez opieki dzieci i osoby starsze. Wśród głównych zagrożeń wymieniane są regularne awantury, agresywne zachowania, rzucanie przedmiotami z okien, strzały z wiatrówki w nocy oraz prawdopodobny handel narkotykami w jednym z lokali. Sytuacja uległa drastycznej eskalacji w ubiegłym miesiącu, gdy podczas sprzeczki 22-latka z dwoma 27-latkami wyrzucano butelki, a jeden z uczestników rzucił siekierą, która wbiła się w elewację bloku. Lokatorzy uważają, że montaż kamer podłączonych do miejskiego systemu podniesie poziom bezpieczeństwa, zadziała prewencyjnie i ułatwi służbę. prośbą wyciąganie konsekwencji wobec sprawców. Lokatorzy zwracają uwagę, że koszt instalacji jest znikomy w porównaniu z ryzykiem dalszego rozwoju konfliktu. Petycja trafiła do Urzędu Miejskiego w Koninie. W mieście mamy już budynki, które nie dość, że posiadają kamery, to obraz z nich jest wyświetlany u pełniącego całą dobę operatora w siedzibie Straży Miejskiej. Wśród takich lepiej strzeżonych obiektów jest m.in. wieżowiec przy Chopina, dawny hotel Sonata. Gmina Krzymów pozyskała blisko 500 000 zł na modernizację kompleksu boisk Orlik przy ulicy Głównej w Brzeźnie. Całkowity koszt inwestycji oszacowano na 1 100 000. Samorząd Krzymowa ma już zabezpieczone dodatkowe 600 000 zł, które pozwolą na pokrycie pozostałej części wydatków. Planowana modernizacja obejmie zarówno boisko piłkarskie, jak i wielofunkcyjne. W obu przypadkach przewidziano wymianę nawierzchni. Prace obejmą także remonty zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz montaż nowego oświetlenia. Zaplanowano również poprawę ogrodzenia kompleksu i zakup dodatkowego sprzętu sportowego. Modernizacja ma polepszyć warunki korzystania z obiektu oraz zwiększyć bezpieczeństwo osób uprawiających sport. Szczególne znaczenie inwestycja ma mieć dla dzieci i młodzieży, ale z odnowionego kompleksu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy. Gmina musi teraz możliwie szybko przeprowadzić postępowanie i wyłonić wykonawcę. Termin realizacji zadania jest bowiem krótki, ponieważ wszystkie prace powinny zakończyć się do końca tego roku.
3: 92 orliki są w okręgu konińsko-gnieźnieńskim i część z nich jest modernizowana.
4: 14 inwestycji, kwota wsparcia ponad 7 000 000 zł. Będą remontowane orliki, będą nowe place zabaw przy orlikach, będą pump tracki, będą skateparki. Robimy to wszystko dla naszych dzieciaków. Orliki muszą nas wszystkich łączyć.
1: Mówili poseł Tomasz Piotr Nowak oraz minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Oprócz wspomnianego Brzeźna w gminie Krzymów, orliki będą modernizowane także w gminach Kleczew, Rychwał, Koło, Dąbie, Przykona oraz w powiatach słupeckim, wrzesińskim i gnieźnieńskim. Podpisano umowę na realizację wystawy stałej w Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Za przygotowanie nowoczesnej ekspozycji w gmachu powstającemu podnóża wzgórza Świętego Wojciecha w Poznaniu odpowiada prywatna firma. Zawarcie kontraktu stanowi kluczowy krok formalny, który przybliża wykonawców do otwarcia placówki w 2028 roku, kiedy przypada 110. rocznica wybuchu zwycięskiego zrywu. Wystawa przedstawi niemal 200 lat dążeń mieszkańców regionu do odzyskania niepodległości. Twórcy zapowiadają zrównoważoną narrację, w której nowoczesne multimedia i technologie muzealne będą stanowić stonowane tło dla oryginalnych pamiątek. Na ekspozycji zwiedzający zobaczą blisko 2000 autentycznych eksponatów i świadectw historycznych. Siedziba muzeum zlokalizowana jest obok cmentarza zasłużonych Wielkopolan, gdzie spoczywa m.in. pierwszy dowódca zrywu, generał Stanisław Taczak. Dodatkowo placówka w porozumieniu z archidiecezją poznańską przejmie zarząd nad kryptą zasłużonych Wielkopolan i udostępni ją dla zwiedzających. W krypcie spoczywają szczątki wybitnych postaci historycznych, w tym Józefa Wybickiego oraz generała Jana Henryka Dąbrowskiego.
5: Konin FM.
0: Konin FM.
5: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Reklama. Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Wiadomości sportowe Konin FM.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zaczęła się tegoroczna edycja piłkarskiego Pucharu Polski i już mamy pierwszą niespodziankę, bo z rozgrywkami pożegnał się pierwszy przedstawiciel Ekstraklasy. Zagłębie Lubin przegrało w Tarnobrzegu z Siarką 2-3. Pierwsza runda potrwa 3 dni i zobaczymy w niej aż 3 bezpośrednie starcia drużyn z najwyższej klasy rozgrywkowej. Pierwsze dziś o 20:30 Motor Lublin zagra z Legią Warszawa. Polskie siatkarki są już w najlepszej ósemce w Europie, a od strefy medalowej mistrzostw Starego Kontynentu dzieli jej jutrzejszy ćwierćfinałowy pojedynek z Holandią. Na pewno trudniejszy niż mecz z Portugalią, w którym biało-czerwone nie straciły nawet seta. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
4: Awans miał być formalnością i owszem, Polki pokonały Portugalię 3-0 i są w ćwierćfinale, ale nie do końca były zadowolone ze swojej gry, mówi środkowa Maja Koput.
5: Mimo, że wygrałyśmy 3-0, Portugalia nam się postawiła, ale myślę, że trochę też pozwoliłyśmy im na rozkręcenie się. Najważniejsze, że z tego trzeciego seta wyszliśmy zwycięsko, bo zaczynało się robić gorąco.
4: To głównie problemy z koncentracją. Dodaje rozgrywająca Katarzyna Wenerska.
6: Gdzieś tam myślimy, że po dwóch takich setach, które gdzieś tam są pewnie wygrane, nagle przeciwnik nam się położy, a tak nie jest.
4: Na pewno z Holandią w ćwierćfinale trzeba będzie zagrać lepiej.
6: Zespół, który gra bardzo szybką siatkówkę, ale myślę, jestem dobrej myśli. Mam nadzieję, że będzie wszystko tak, jak chcemy.
4: Polki o półfinał Mistrzostw Europy zagrają w czwartek.
3: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Francuz Bastien Tronchon wygrał w miejscowości Elche de la Sierra 10. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas. W sobotę po kraksie na 8. etapie z wyścigu wycofał się lider i faworyt Słoweniec Tadej Pogacar. Tegoroczna Vuelta bez Polaków na starcie skończy się 13 września.

0: Tonin FM.
1: Reklama.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
0: Regionalne podsumowanie dnia.
5: Konińscy strażnicy miejscy kontrolują rodzinne ogrody działkowe i sprawdzają, kto pozostaje na ich terenie przez cały rok. Działania prowadzone są wspólnie m.in. z zarządem Rotu Hutnik. Ich celem jest przede wszystkim dotarcie do osób, które zbliżającą się jesienią i zimą mogą potrzebować pomocy lub dodatkowego wsparcia. Lato dobiega końca, dlatego większość działkowców wkrótce wróci do swoich domów i codziennych obowiązków. Nie wszyscy jednak mają takie możliwości. Dla części osób działka stała się miejscem stałego pobytu i właśnie tam spędzają cały rok. Strażnicy chcą ustalić, kto pozostaje w ogrodach również w okresie jesienno-zimowym. Podczas kontroli funkcjonariusze zwracają uwagę nie tylko na sam fakt przebywania na działkach, ale również na sytuację osób, które tam mieszkają. Sprawdzają, czy nie potrzebują one pomocy lub wsparcia ze strony odpowiednich służb i instytucji. Straż Miejska w Koninie podkreśla, że prowadzone kontrole mają przede wszystkim charakter pomocowy. Chodzi o to, by odpowiednio wcześnie rozpoznać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji i w razie konieczności skierować do nich właściwe wsparcie. Senatoryjna wpadka to najnowsza komedia teatralna stworzona przez Sławomira Kaliszewskiego. Premiera spektaklu odbędzie się 25 września o godzinie 19 na scenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie. W przedstawieniu wystąpią lokalni artyści amatorzy. Zabawna, realistyczna i pełna energii sztuka ma udowodnić widzom, że śmiech to najlepsza terapia. Twórca spektaklu Sławomir Kaliszewski zasłynął komediowym musicalem Romcio i Julka, który można było oglądać w Koninie. Teraz spodziewamy się kolejnego sukcesu. Konińskie drogi dla rowerów i pieszych przechodzą punktowe zmiany, które mają poprawić bezpieczeństwo oraz komfort poruszania się. W ostatnich miesiącach połączono istniejące odcinki tras, usunięto uskoki, wystające krawężniki i inne nierówności, naprawiono nawierzchnię oraz uzupełniono oznakowanie. Miejsca wymagające poprawy były wybierane przez członków organizacji Rowerowy Konin wspólnie z pracownikami Zarządu Dróg Miejskich i znajdują się one w różnych częściach Konina. Jedną z pierwszych zmian przeprowadzono na rondzie doktora Piotra Janaszka, czyli skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego, Wyzwolenia oraz Południowej. Wyznaczono tam nowe przejazdy dla rowerów. Dzięki temu całe rondo można teraz pokonać, korzystając z dróg dla rowerów bez konieczności zsiadania z jednośladu czy korzystania z jezdni. Zmiany poprawiły również połączenie z trasą rowerową biegnącą wzdłuż ulicy Wyszyńskiego oraz z ciągami wzdłuż ulicy Wyzwolenia. Rowerzyści zyskali łatwiejszy dostęp do osiedla Glinka, a także do trasy prowadzącej w kierunku Kładki na kanale Ulgi. Przy okazji wyznaczenia nowych przejazdów usunięto także wystające krawężniki, które utrudniały przejazd, oraz uzupełniono oznakowanie pionowe. To pierwsza z lokalizacji objętych zmianami. Rowerowy Konin zachęca do korzystania z jednośladów. To łatwy sposób w dojeździe do pracy czy do szkoły. Od dziś miejskie ulice będą jak zawsze po wakacjach bardziej zatłoczone, a rowerem można szybko i sprawnie ominąć korki. Jak w przyszłym roku zmieni się Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie? Ta prestiżowa dla naszego miasta impreza istnieje pod różnymi nazwami. Od 1979 roku władze Konina chcą poznać, jaki ten festiwal jest w naszych oczach. Stąd internetowa ankieta. Jej wypełnienie zajmuje tylko kilka minut, a dzięki temu Konińskie Centrum Kultury będzie mogło zaplanować kierunki, w których naszym zdaniem powinna rozwijać się ta impreza. Zaczynamy nowy rok szkolny. Wielu pracowników instytucji edukacyjnych wkracza w ten okres z wyższymi tytułami. Sześcioro pedagogów ze szkół podstawowych w gminie Stare Miasto uzyskało awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Akt nadania odebrali Eliza Musialik Urbaniak i Łukasz Świątek ze Szkoły Podstawowej w Starym Mieście, Karolina Misiak i Bartosz Skąpski ze Szkoły w Liścu Wielkim oraz Aleksandra Borkiewicz i Kinga Dagny Białkowska z placówki w Modle Królewskiej. Podobnie tuż przed powrotem do szkół stało się w innych gminach regionu. Niedawno awansowano m.in. nauczycieli z placówek prowadzonych przez powiat koniński czy miasto Konin. Stowarzyszenie Nadzieja w Malanowie oraz Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna zapraszają dzieci, młodzież oraz dorosłych do udziału w 20. plenerze malarskim Malowniczy Malanów. To doskonała okazja, aby spędzić czas twórczo, odkryć radość malowania i spojrzeć na otaczający nas świat z zupełnie innej perspektywy. Wydarzenie odbędzie się 12 września w Szkole Podstawowej w Miłaczewie, potem w tym miejscu przewidziano wernisaż poplenerowych prac. Twórcy wciąż jeszcze mogą się zgłaszać. Mieszkańcy Konina będą mieli bezpośredni wpływ na ostateczny kształt nowej zielonej przestrzeni przy ulicy Legionów. W środę 16 września odbędzie się otwarte spotkanie konsolidujące pomysły lokalnej społeczności. Wydarzenie zaplanowano w godzinach od 16 do 19 w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 4 imienia Gustawa Morcinka przy ulicy Kazimierza Błaszaka w Koninie. Głównym punktem dyskusji będzie omówienie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu, która powstała na podstawie wcześniejszych konsultacji z mieszkańcami. Spotkanie organizowane jest w ramach międzynarodowego przedsięwzięcia nastawionego na dialog oraz współtworzenie obszarów miejskich przyjaznych zarówno ludziom, jak i środowisku naturalnemu. Do udziału w rozmowach zaproszeni są wszyscy koninianie zainteresowani przyszłością oraz kierunkiem rozwoju infrastruktury zielonej w mieście. Organizatorzy podkreślają, że aktywna współpraca społeczna jest kluczowa dla budowania funkcjonalnego otoczenia. Kierowcy, przypominamy, że od jutra, szczególnie między godziną 7 a 8 rano, w wielu miejscach, na przykład na ulicy 11 listopada w Koninie, będzie tłoczno. Po 2 miesiącach przerwy znów musimy przyzwyczaić się do widoku rodziców, którzy samochodami podwożą młodzież do szkół. W najbliższych dniach w tych miejscach będzie więcej policyjnych patroli. Jedźmy tak, by nie śpieszyć się i nie stwarzać zagrożenia dla innych uczestników ruchu. W piątek o godzinie 18 w Konińskim Oskardzie odbędzie się kolejny seans z cyklu Kino Konesera. Widzowie zobaczą tym razem Obcego, najnowszą ekranizację słynnej francuskiej powieści XX wieku. Produkcję wyreżyserował François Ozon, twórca takich tytułów jak Osiem kobiet czy Podwójny kochanek. Film prezentowany był w konkursie głównym festiwalu w Wenecji. Pokaz zaplanowano w kameralnej przestrzeni Kina Café, gdzie publiczność może zamawiać napoje oraz przekąski serwowane przez nowego partnera tego projektu. Obraz, który będzie można zobaczyć na ekranie, opowiada historię skromnego urzędnika, którego codzienności nie burzy nawet śmierć matki. Sytuacja ulega gwałtownej zmianie po tragicznym zdarzeniu na upalnej plaży. Twórcy zastosowali czarno-białe zdjęcia, będące hołdem dla klasyki kinematografii oraz oszczędne dialogi. Każde spotkanie w ramach Kina Konesera w Konińskim Oskardzie rozpoczyna słowo wstępne i komentarz krytyka filmowego Łukasza Maciejewskiego, a po projekcji organizatorzy zapraszają jak zawsze do dyskusji, czyli wspólnej wymiany refleksji oraz wrażeń z obejrzanego dzieła.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że

0: FM.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30

0: Pogoda.
1: Jutro sporo słońca, choć zachmurzenie gdzieniegdzie będzie większe, a właściwie w całej Polsce możliwe przelotne opady. Choć deszczu raczej niewiele. Temperatura od 21 stopni na północy Polski, 22-23 w centrum, do 25 na południu. Wiatr słaby lub umiarkowany, ale nad morzem, jak to często bywa, silniejszy.

0: Po tragedii na A1 policja zatrzymała kierowcę ciężarówki. Kolejny rosyjski sabotaż w Niemczech. Berlin zamyka rosyjski konsulat. Iga Świątek już w drugiej rundzie US Open. Dziś wieczorem zagrają Magdalena Fręch i Magdalinet.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała sprawcę wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Zginęły 4 osoby, a kolejne 4 są w ciężkim stanie w szpitalu. Do wypadku doprowadził mężczyzna kierujący ciężarówką, mówi oficer prasowy policji w Częstochowie, podkomisarz Barbara Poznańska.
2: Kierujący pojazdem ciężarowym z nieustalonych dotąd przyczyn najechał na pojazd, przy którym znajdowały się osoby, które w tym czasie wykonywały prace remontowe na tym odcinku autostrady.
0: Pracownicy prawidłowo zabezpieczyli miejsce remontu, podkreśla rzecznik oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach Marcin Twardysko.
3: Mamy również tutaj potwierdzenia i zapewnienia od firmy, która wykonywała te prace, że wszystko było poprawnie zabezpieczone. Już kilkaset metrów wcześniej była informacja o tych robotach.
0: Badanie alkomatem nie wykazało obecności alkoholu w organizmie kierowcy ciężarówki. Śledczy badają jeszcze, czy nie był pod wpływem innych środków odurzających. Rząd planuje zamieszać w ulgach podatkowych. Niektóre miałyby zniknąć zupełnie, niektóre się zmienić. Wśród tych pierwszych jest ulga internetowa, która ma 20 lat i teraz korzysta z niej około 500 000 podatników.
4: Realny zysk dla naszych podatników płacących 12% to jest około 90 zł, a dla osób, które wpadają w drugi próg podatkowy, to jest 240 zł zaokrąglając.
0: Mówi doradca podatkowy Andrzej Marczak. Zwiększyć ma się za to ulga dla honorowych krwiodawców. Podłożenie ładunków wybuchowych koło elektrowni węglowej Jänschwalde na wschodzie Niemiec było aktem sabotażu, oświadczył minister spraw wewnętrznych Brandenburgii. Incydent spowodował samoczynne wyłączenie się jednego bloku elektrowni. Dziś także niemieckie władze ogłosiły, że Rosja stoi za próbą eksplozji z udziałem dronów na lotnisku w Lipsku w lipcu. W odpowiedzi Berlin zapowiedział zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn i rosyjskiego domu kultury w Berlinie. Rosja eskaluje napięcie w całym regionie, ale nie damy się zastraszyć, oświadczył premier Donald Tusk. Szef rządu dodał, naszą odpowiedzią będzie dalsze wsparcie dla Ukrainy. Rosja nie wygra tej wojny. W podobnym tonie skomentowała ostatnie rosyjskie ataki w Europie szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Magdalinet i Magdalena Fręch jako ostatnie z naszych tenisistek zagrają dziś mecze pierwszej rundy US Open. Do drugiej rundy awansowała już Iga Świątek. Za to niestety już po pierwszym meczu z nowojorskiego turnieju odpadła Maja Chwalińska. Zawody na kortach Flushing Meadows śledzi Michał Waszkiewicz.
5: Iga Świątek tradycyjnie już w turniej wielkoszlemowy wchodzi spokojnie, bez fajerwerków, ale też bez żadnych problemów. Tak było w meczu z Chinką Xiu Wang, której oddała tylko 5 gemów. Myślę, że zagrałam dobrze. Byłam solidna i dobrze czułam piłkę. Po prostu się cieszę. Na drugim biegunie jest Maja Chwalińska. Od kapitalnego French Open udało jej się wygrać tylko jeden mecz. Z US Open już odpadła. Dobrze zagrał Hubert Hurkacz, pewnie pokonał Bośniaka Damira Dżumhura, a dziś o drugą rundę Magdalena Fręch zagra z Amerykanką Iwą Jowicz, a Magdalinet z Brytyjką Franceską Jones.
0: Mecze Polek najwcześniej około 10:30 wieczorem.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: KIK. Więcej na jesień i na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Konin FM.

0: Konin FM.
1: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: podsumowanie dnia.
1: W miejscowościach Zarzew i Józefowo w gminie Żgów trwa budowa ważnej drogi lokalnej. Dotychczasowy odcinek gruntowy zyskał już nową nawierzchnię asfaltową, co znacząco poprawi komfort oraz bezpieczeństwo wszystkich kierowców i pieszych. Obecnie drogowcy skupiają się na pracach wykończeniowych, które obejmują utwardzenie poboczy oraz zagospodarowanie całego pasa drogowego. Nowa trasa zapewni mieszkańcom wygodny dojazd do posesji, niezależnie od pory roku i panujących warunków pogodowych. Całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 797 tysięcy złotych. Przedsięwzięcie realizowane jest dzięki wsparciu finansowemu z kilku źródeł. Największą dotację przekazał powiat koniński w kwocie 500 000. Z kolei z budżetu województwa wielkopolskiego przeznaczono na ten cel 155 tysięcy. Brakującą część kosztów pokrywają środki własne gminy Żgów oraz lokalnego funduszu sołeckiego. Prace budowlane postępują sprawnie i zgodnie z przyjętym harmonogramem, zapewniają samorządowi urzędnicy. Finał całej inwestycji i oficjalne oddanie odnowionego odcinka do użytku zaplanowano jeszcze w tym roku. OSP Żychlin rozpoczyna zbiórkę opakowań kaucyjnych, a dochód z ich sprzedaży ma pomóc w zakupie samochodu typu bus. Nowy pojazd ma służyć zarówno strażakom, jak i członkom młodzieżowej drużyny pożarniczej. Ochotnicy zachęcają mieszkańców Żychlina i gminy Stare Miasto do włączenia się w akcję. Pomysł wynika z potrzeby lepszego wykorzystania zaplecza remizy. Budynek ma dwa stanowiska garażowe, a obecnie stacjonuje w nim jedna strażacka renia. Druhowie chcą więc pozyskać dodatkowy pojazd, który usprawni codzienne funkcjonowanie jednostki. Bus ma być wykorzystywany przede wszystkim wtedy, gdy do działań nie jest potrzebny większy samochód strażacki. Ma również ułatwić transport młodzieży na szkolenia, obozy i uroczystości. Zasady zbiórki są proste. Opakowania zwrotne można wrzucać do specjalnego serduszka ustawionego przed remizą OSP Żychlin. Osoby posiadające większą liczbę butelek i puszek mogą skontaktować się ze strażakami, aby ustalić termin i szczegóły ich odbioru. Zebrane opakowania zostaną wymienione na gotówkę, a pieniądze przeznaczone na zakup busa. Strażacy liczą na wsparcie mieszkańców, podkreślając, że inicjatywa ma poprawić sprawność działania jednostki i stworzyć lepsze warunki dla młodych druhów. W sprawie odbioru większej ilości opakowań można kontaktować się przez Messengera lub telefonicznie pod numerem 664 263 110. Zuzanna Janaszek-Maciaszek, prezes Fundacji imienia dr. Piotra Janaszka Podaj Dalej w Koninie, została 1097. osobą uhonorowaną Orderem Uśmiechu. Odznaczenie wręczył jej niedawno dr. Marek Michalak, kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. W tym roku mija 60 lat od ustanowienia wyróżnienia, które jako jedyne na świecie przyznawane jest dorosłym wyłącznie na wniosek dzieci. Podczas uroczystości Zuzanna Janaszek-Maciaszek odebrała różę i przeszła tradycyjny test. Musiała wypić kielich soku z cytryny, a potem się uśmiechnąć. Wniosek o przyznanie jej orderu złożyła uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu w Koninie. Placówka współpracuje z Fundacją Podaj Dalej i rozwija wolontariat. Szkoła chce także nadać salom imiona Kawalerów Orderu Uśmiechu. To szczególny moment dla fundacji, ponieważ jej patron, dr Piotr Janaszek, otrzymał Order Uśmiechu w 1998 roku. Od 1981 organizował w Mielnicy w powiecie konińskim nad jeziorem Gopło obozy dla dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnościami, łącząc rehabilitację z aktywnością i zabawą. Jego idea pomagania i szacunku jest kontynuowana przez Fundację Podaj Dalej oraz jej wolontariuszy. Konińska Fundacja pomaga osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi stawać się samodzielnymi. W mieście działają mieszkania treningowe, a w gminie Ślesin w Wąsoszach tworzony jest duży ośrodek nazwany Osadą Janaszkowo. W niedzielę na Placu Targowym w Kleczewie odbędzie się plenerowa impreza pod nazwą Dzień Ziemniaka. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 15 i zgromadzi mieszkańców oraz gości na wspólnej, rodzinnej zabawie. W programie przewidziano rozstrzygnięcie finału turnieju sołectw oraz zmagania w ramach zawodów strażackich dla grup Old Boy. Bogata strefa kulinarna przygotowana przez koła gospodyń wiejskich zaoferuje darmową degustację potraw ziemniaczanych. Przeprowadzone zostaną też 3 konkursy na najsmaczniejszą potrawę z ziemniaka, na największą bulwę ziemniaczaną oraz na najpiękniej udekorowane stoisko wystawiennicze. Dla najmłodszych uczestników zaplanowano liczne animacje, bezpłatne dmuchańce, malowanie twarzy oraz gry i zabawy z nagrodami. Oprawę muzyczną spotkania zapewnią koncerty i występy sceniczne. Przed publicznością zaprezentuje się duet Kasia i Piotr, a także formacja disco na salonach. Wieczorne zakończenie imprezy oraz taneczną zabawę pod kołym niebem poprowadzi DJ Arwi, czyli Arkadiusz Wit. Organizatorzy zachęcają zachęcają do licznego udziału całe rodziny i zapowiadają wyjątkowo smaczne oraz muzyczne święto. Krajowa Rada Izb Rolniczych po wniosku Wielkopolskiej Izby zwróciła się do Ministerstwa Rolnictwa o zmianę przepisów o ubezpieczeniach społecznych. Samorząd rolniczy z naszego regionu chce umożliwienia łączenia stażu pracy w KRUS i ZUS oraz wprowadzenia opcji dopłacenia brakujących składek rolniczych. Problem dotyczy osób o tak zwanym mieszanym stażu, które z powodu transformacji w rolnictwie zmieniały zawód. Często mają one niemal 40 lat łącznej pracy, ale nie zebrały wymaganych 25 lat ani w KRUS-ie, ani w ZUS-ie, przez co otrzymują zaledwie najniższe świadczenie emerytalne. Izby rolnicze proponują doliczenie rolniczych okresów do emerytury z ZUS na jasnych zasadach kapitałowych oraz zniesienia restrykcyjnych progów. Chcą także, by osoby opłacające KRUS przez co najmniej 10 lat mogły dopłacić resztę składek i zyskać prawo do emerytury rolniczej. Resort rolnictwa odpowiada, że obecne przepisy pozwalają już na podwyższenie emerytury z ZUS o tak zwaną część składkową za lata pracy na roli. Ministerstwo podkreśla, że KRUS ma charakter zryczałtowany, a nie kapitałowy, więc bezpośrednie przeliczenie wpłat na indywidualne konto w ZUS wymagałoby wielkiej reformy. Krytycznie oceniono też pomysł dopłacania składek bez rzeczywistej pracy w gospodarstwie. Ewentualne dalsze prace w tej sprawie zależą od rekomendacji Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Plaga wykroczeń na hulajnogach elektrycznych w powiecie słupeckim. Policja apeluje o rozwagę i nakłada wysokie mandaty dla rodziców. Z analiz wynika, że zarówno dzieci, jak i dorośli użytkownicy tych jednośladów masowo ignorują zasady ruchu drogowego, co bezpośrednio przekłada się na rosnącą liczbę wypadków. W ostatnich dniach słupeccy funkcjonariusze odnotowali serię niebezpiecznych incydentów. Na przykład na ulicy Piastów interweniowano wobec 14-latka. Chłopak zamiast poruszać się chodnikiem, jechał jezdnią i wiózł pasażera. Jego sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Później na ulicy Żeromskiego w Słupcy zatrzymano chłopców w wieku 11 i 12 lat. Z kolei na ulicy Wygonowej skontrolowano kolejnego 12-latka. Wszyscy kierowali e-hulajnogami na drogach publicznych, nie mając do tego żadnych uprawnień. Nieletni trafili pod opiekę dorosłych, dla których interwencje zakończyły się surowymi karami finansowymi. Policjanci nałożyli na rodziców mandaty po 1000 zł za udostępnienie sprzętu osobom nieuprawnionym. Służby przypominają, że do legalnego kierowania hulajnogą elektryczną niezbędna jest karta rowerowa oraz ukończony 13 rok życia. Przed sądem w Warszawie w połowie października ruszy proces 29 osób zamieszanych w aferę Collegium Humanum. Wśród oskarżonych jest były prezydent Konina, były senator oraz były rektor jednej z prywatnych uczelni wyższych w naszym mieście, Marek W. Prokuratura zarzuca mu wręczenie łapówek sekretarzowi Zespołu Nauk Społecznych Polskiej Akademii Akredytacyjnej Arturowi G. W latach 2015-2022 miało dojść do przekazania co najmniej 100 tysięcy złotych w zamian za bezprawne wywieranie wpływu na decyzje komisji korzystne dla tej prywatnej konińskiej uczelni. Początkowo były samorządowiec deklarował niewinność, jednak w trakcie kolejnych przesłuchań przyznał się do czynów. Śledczy nie ujawniają na razie szczegółów jego wyjaśnień. Akt oskarżenia obejmuje łącznie 67 przestępstw. Na ławie oskarżonych obok Marka W. zasiadają m.in. prezydent Wrocławia Jacek S. czy byli posłowie do Parlamentu Europejskiego Karol K. i Ryszard C. Marek W., który pełnił funkcję rektora do połowy 2024 roku, został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w wyniku dużej akcji służb. Sprawa dotyczy szeroko zakrojonego procederu nielegalnego pozyskiwania decyzji oraz dyplomów na polskich uczelniach niepublicznych. Teraz zaproszenie do jednej z najważniejszych instytucji w regionie, mieszczącej się godzinę drugi od Konina. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy otworzyło dwie nowe ekspozycje oraz nowoczesną strefę obsługi zwiedzających. Inwestycja o wartości około 15 milionów złotych została sfinansowana z budżetu samorządu województwa wielkopolskiego po kilkumiesięcznej przerwie w funkcjonowaniu placówki. Główną atrakcją jest nowa wystawa stała Tajemnice początków Polski, Ostrów Lednicki. Na powierzchni 1000 m2 zaprezentowano niemal 1500 oryginalnych zabytków archeologicznych, w tym dwie historyczne dłubanki, fragmenty mostów z X wieku oraz cyfrowe rekonstrukcje dawnych mieszkańców wyspy. Równolegle udostępniono wystawę czasową Córki Czasu, przybliżającą postacie wybitnych kobiet związanych z regionem na przestrzeni wieków. Modernizacja objęła również przebudowę holu, sklepu muzealnego oraz utworzenie kawiarni z widokiem na jezioro Lednica. Dyrektor placówki Andrzej Kowalczyk zapowiada dalszy rozwój instytucji, która ma stać się wiodącym w kraju centrum wiedzy o początkach państwowości polskiej. Dzisiejszy, symbolicznie, a praktycznie jutrzejszy powrót dzieci do szkół to spore wyzwanie, jednak eksperci z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia z Konina podkreślają, że proces ten nie musi wiązać się ze stresem. Kluczem do udanego startu w nowy rok szkolny jest spokojna atmosfera w domu, odpowiednia organizacja oraz zaangażowanie rodziców na każdym etapie przygotowań. Lekarze radzą, by tornistry miały usztywniane plecy i odpowiednią wagę, tak by chronić kręgosłup przed wadami postawy. Istotną rolę odgrywa też domowa przestrzeń. Uporządkowane biurko ułatwia naukę, a czas spędzony przed komputerem powinien być wyraźnie kontrolowany. PPOZ kładzie także duży nacisk na zdrowy styl życia. Rygorystyczne przestrzeganie obowiązku jedzenia śniadań, unikanie słodzonych napojów i przekąsek oraz regularne uczestnictwo w lekcjach wychowania fizycznego. Dopełnieniem prawidłowego rozwoju jest odpowiednia ilość snu w przewietrzonym pokoju, bez obecności smartfonów i telewizorów. Najważniejszą wartością w procesie adaptacji pozostaje jednak stała obecność oraz poświęcony czas ze strony rodziców. Budowanie relacji opartych na zaufaniu i rozmowie pozwala dzieciom bezpiecznie mierzyć się ze szkolnymi wyzwaniami oraz presją rówieśniczą, wyjaśniają konińscy lekarze.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie

0: Sprzężenie tygodnia.
1: Koniński Klub Szermiercie to klub z wieloletnią tradycją i ważnym miejscem w sportowej historii Konina. Początki konińskiej szermierki sięgają 66 roku. Przez kolejne dekady klub wychowywał kolejne pokolenia zawodników, rozwijając wśród młodych ludzi pasję do sportu, ambicje i ducha sportowej zdrowej rywalizacji. Dziś Koniński Klub Szermiercie nadal łączy bogate sportowe doświadczenie z tworzeniem młodym ludziom przestrzeni do aktywnego rozwoju.
2: Fechmistrz Tadeusz Piguła, Koniński Klub Szermiercie.
1: Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o historii tego zasłużonego Konińskiego Klubu Szermierczego, na jednej z chyba z takich najstarszych instytucji sportowych, klubów sportowych tutaj w naszym mieście.
2: No, to już ładnych parę lat minęło, bo to w 66 roku państwo Ryszewscy, pani Edyta i Zenon Ryszewscy otworzyli szkółkę. Potem co tam przesunięcia były, a to do SKS-u, a potem do Zagłębia. I tak żeśmy wędrowali po kolei, także to już trochę lat minęło. Także 66, ale jakoś zawsze jakiś poziom utrzymujemy, to jest ważne, nie?
1: No może tak właśnie od początku, od tych lat 60., jak to się w ogóle zaczynało? No bo to chyba zaczynało się z tego, co ja się orientuję, a może nie jestem tutaj ekspertem od konińskiego sportu, więc jak będę popełniał błędy, to proszę mnie od razu poprawiać. Chyba zaczęło się od szkoły, prawda?
2: Tak, w szkole podstawowej numer 6, gdzie również państwa ryszewskie dzieci chodziły i pracował tam jako WF-ista pan Stanisław Cieślak. No to był też człowiek bardzo zaangażowany w sport i on panią Edytę kiedyś tam przycisnął, mówi, że musi być szermierka w szóstce. No i tak powstała. Na początku były dwa florety, dwie szable, 60 siedziało na ławkach i czekaliśmy, kiedy dostaniemy to do ręki. A ogólnie przygotowani sprawnościowo byliśmy, bo myśmy uczestniczyli w tych konkursach 5 milionów. Najpierw tutaj w Koninie pan Dobrecki prowadził 1001 gra, a potem jak się coś kwalifikował dalej, to w ogólnopolskich 5 milionów. Raz było drugie miejsce, raz pierwsze miejsce, także a to na łyżwach, a prawda w trójboju, a to złoty krążek, także no, było tych imprez, które nasza szkoła, że tak powiem, czynnie brała udział. Jedna z bardziej usportowionych szkół podstawowych to była. No i tutaj na tej bazie właśnie państwo ryszewscy założyli sekcję, ale no tak było ciężko, bo nie było tego sprzętu. Działacze też jeszcze nie orientowali się. Zresztą nie było, bo był pan z Komitetu Rodzicielskiego, pan Leonard Drogacki, prawda, później jak ktoś, już nie pamiętam, kto pojechał po sprzęt, kupił maski Aldo Bagnetu z dużymi dziurami, ale tak pomału to się rozkręcało. I pierwsze sukcesy to odnosili we florecie Wanda Granicka, obecnie pani Musiał, i Heniu Laskowski, też we florecie, którzy też byli od początku na sali, tutaj byliśmy razem, że tak powiem. No tak, ta grupka się trochę wykruszała. Pierwsze mistrzostwa szkoły nie wygrałem. Wygrał Wieś Leśniewski, świętej pamięci. Rysiu Sobczak, też świętej pamięci, był trzeci, ja byłem akurat drugi. Także pomalutku. No i później w wieku

0: znaczący taki to była Karolina Budna, teraz Stanisławska, bracia Stanisławscy, bracia Galowie.
1: Co było dalej, po tym jak klub postanowił, czy osoby związane z klubem postanowiły, że trzeba to ze szkoły troszeczkę wyciągnąć i stać się taką no już instytucją faktycznie sportową, niepodległą jednak żadnej tutaj szkole. Kiedy to było, no i dlaczego właśnie podjęto taką decyzję?
0: No po prostu, bo to jednak sprzęt nie jest drogi, nie jest tani, że tak powiem. I wtedy przejęło nas Zagłębie. Wtedy był taki, że tak powiem, klub wielosekcyjny i tam nas, że tak powiem, przytulono. No, i mieliśmy większą szansę rozwoju, chociaż mówię, nie było lekko, bo ja pamiętam wyjazd Nyską, która miała dziury w podłodze, zawodnicy wyjmują worki, a tam wszystko mokre, bo akurat wtedy padało, także no były przygody różne, ale udawało nam się trafić takich oddanych działaczy też, bo to też bardzo ważne, prawda, przecież pamiętam jeszcze prezesa Futymy Świetlikowskiego, tak w Zagłębiu. A był potem taki moment, że sporty indywidualnie zostały, to wtedy tam pan Zajączkowski działał. Także to tak pomalutku, pomału, że tak powiem, aż w końcu w 88 roku po olimpiadzie w Seulu odłączyliśmy się, jesteśmy samodzielnym klubem. Po prostu rządzimy się jak u siebie w domu. My nie możemy pozwolić sobie, żeby w październiku nie było pieniędzy, bo jeszcze w styczniu, w lutym mamy mnóstwo imprez, które dają kwalifikacje do reprezentacji. Także wtedy człowiek inaczej patrzy na to i każdy złotówka wydana, to i zapytania, i to kto taniej, kto tego. Jakiś każdy drobny sponsor to też jest dla nas sponsorem, także jesteśmy od 88 roku jako Koniński Klub Szermierczy. W międzyczasie była jeszcze drugi człon nazwy, Koniński Klub Szermierczy Unikon. I to był strategiczny, taki można powiedzieć, po mieście sponsor, pan Włodzimierz Michalewski. Naprawdę to był dla nas dobry rok, dobry rozwój, dobre lata. Ponieważ wtedy właśnie taka grupa zawodników, jak właśnie Tomek Piguła, Tomek Wiśniewski, Maciek Tomczak, Arek Nowinowski, Maciek Tomczak, no trzęśli w pewnym momencie w juniorach światem, można powiedzieć. Wygrali Puchar Europy, wygrali indywidualnie, wygrywali, stali na podium, stawali, ale na pierwszy Puchar Świata i wtedy Weislingen, a zarazem był też tam drużynowy Puchar Europy, żeby wystartować, to nam pomógł na przykład pan Piasecki, bo no, nie mieliśmy takiego sprzętu, wszystko musiało być atestowane, a to było rzędu na tych czterech chłopców wtedy około 5000 marek, to jeszcze w markach było. No i pan Piasecki po prostu i pan Janis Chrystochoidis, jego wspólnik, zatestowali, dali nam pieniążki, myśmy zakupili, fakturę przywieźliśmy. Także, no a potem już bardziej taki się robił czas stabilny. Po olimpiadzie w Seulu skończyłem karierę zawodniczą, wziąłem się za reprezentację, prowadziłem juniorów do Igrzysk Olimpijskich w Atlancie. W Atlancie, tak. I na Mistrzostwach Świata w Paryżu ci juniorzy polscy wtedy, cała trójka, bo tylko trzech miało prawo startu, było w finale, to był Maciek Tomczak, piąty, Tomek, wicemistrz świata, Tomek Piguła i Maciek Litwiński był w finale, szósty. Także to był ładny progres. No i wtedy pan Grzegorek już też rozmawiał, czy bym nie przejął reprezentacji olimpijskiej. No i wtedy na tej olimpiadzie w Atlancie sędziowałem mecz o złoty medal. Przyszedł do nas, przyszedł pan prezydent Kwaśniewski, księżna Diana, książę Albert.
1: Co ciekawych ludzi można było poznać.
0: Prezydent Carter, bo on był ze stanu Georgia, Atlanta tam. No i wtedy prezydent zaproponował, ja mówię, no takie są rozmowy, ale ja mówię, nie mam sali. No to poprosił ministra, że

0: Trzeba pigule pobudować salę. Ja mówię nie pigule, tylko młodzieży z Konina, bo tak toś by trenowali na Kurowie, na tym, tam gdzie tam są takie dwa filary i dwie plansze można było włożyć. Myśmy się śmiali, to jest centrum olimpijskie, no ale, ale jednak się można było, tylko że później mieliśmy coraz więcej młodzieży i było niebezpiecznie. Także, także przenosiliśmy się sukcesywnie. Najpierw chodziliśmy tam tą salę obok, gdzie są pieściarze, koszykarze, ale żeby ich nie blokować, także przed olimpiadą w Sydney rok była oddana ta sala, także odblokowaliśmy tam, bo to jednak dużo godzin potrzeba. I jesteśmy już 27 lat na tej sali.
1: Naszym rozmówcą był Tadeusz Piguła z Koniskiego Klubu Szermierczego. Akademia Piłkarska Banacha w gminie Stare Miasto to miejsce, w którym młodzi zawodnicy mogą rozwijać swoje sportowe pasje, uczyć się współpracy i czerpać radość z aktywności fizycznej. A kto wie, może nawet być początkiem pięknej kariery.
2: Dzień dobry, nazywam się Jurek Banaszak, jestem prezesem Akademii Piłkarskiej Banacha, jestem też trenerem tej akademii, jestem trenerem z licencją UEFA. Nasza akademia jest od 6 lat. Próbujemy tutaj zachęcić jak najwięcej dzieci i tak ta nasza działalność tu dla społeczności Żychlin, Stare Miasto też, ale bardziej tutaj Lisiec, Żdary. To jest między innymi dla ta akademia dla tych dzieci z tego regionu.
3: No właśnie, my tak chcemy w tej rozmowie zachęcić do tego, żeby jak najwięcej dzieci i młodzieży uprawiało sport. W tym wypadku będziemy mówili o piłce nożnej przede wszystkim. Ale tak troszeczkę właśnie od historii chciałbym zacząć, żeby pan nam opowiedział, skąd w ogóle pomysł na to, żeby tą akademię tutaj w tym miejscu powołać. No bo tak zdradzę już naszym słuchaczom, że pan ma naprawdę duże doświadczenie zarówno trenerskie, jak i piłkarskie. No stwierdził pan w pewnym momencie, że zajmie się tutaj młodzieżą naszą lokalną. Dlaczego?
2: Tak, pracowałem w różnych klubach, troszkę większych, trochę mniejszych i w pewnym momencie, no już nie mam jakoś mało lat, mam dosyć dużo, ale gdzieś doszedłem do wniosku, że trzeba coś zrobić swojego. I zaczęło się od tego, że otworzyłem szkółkę treningu indywidualnego. To było też 6 lat temu, ale przy okazji tutaj taki kolega, który prowadził wcześniej tą akademię, to była, jeśli dobrze nie pamiętam, to jakiś odłam Lecha i później we dwójkę, no ale po 2 latach wspólnej pracy postanowiłem, że z tego stworzę akademię o nazwie Banacha. Nie ukrywam, że chciałem, żeby moje nazwisko trochę przyciągło dzieciaków. No bo gdzieś tam, jak ktoś poczytał, to wiedział, że grałem w piłkę i mogę czasem go czegoś nauczyć. I tak zaczęliśmy działać, no i działamy do dzisiejszego dnia. Ale stworzyło się to, bo pan pyta, tak, po latach pracy doszedłem do wniosku, że trzeba zrobić coś swojego, coś dla nie takiego, że tylko jestem w klubie, tylko spróbować coś zorganizować, coś od siebie.
3: No i ten pomysł wypalił, funkcjonuje akademia i jakie są cele akademii? Czy to jest takie szkolenie, że tak powiem, bardziej, jakby to nazwać, że chcemy, żeby dzieci po prostu właśnie uprawiały jak najwięcej sportu i żeby się dobrze przy tym bawiły, czy to jest taka akademia faktycznie z myślą o już takim kierowaniu w profesjonalizm tego młodego człowieka? Czy to w ogóle da się tak piłkarza od początku szkolić, żeby on był profesjonalistą?
2: No byłoby super, jakbyśmy od samego początku, ale jak tu panu powiedzieć, żeby szkolić. No, na samym początku to przede wszystkim nie szkolimy, tylko gdzieś jest jakieś oswajanie z piłką tych dzieci. Patrzymy, czy ma jakiś tam jeden lepiej biega i tak dalej. Są to jakieś predyspozycje, które gdzieś tam dzieci w sobie mają. I tak próbujemy Na pewno nie próbujemy zrobić z tego jakiegoś klubu, który będzie drużyna, Mistrzostwo Polski i tak dalej. Nie, chcemy takie, żeby tego chłopaka nauczyć, a może któremuś się uda. Teraz jesteśmy na takim etapie, że z rocznika 11 chłopcy poszli do szkół średnich, niektórzy do SMS-ów, SMS Konin, SMS Górnik i ja uważam, że jestem trochę zadowolony, że idą w tym kierunku, bo nie da się wszystkich przekazać do tych SMS-ów, ale akurat 4 osoby poszły i to takie, które wytrzymały tu z nami 6 lat, to naprawdę jest duży, duży wyczyn i życzę tym chłopakom, żeby im się udało, jak będą dalej cierpliwi, pracowici i trochę do tego jeszcze więcej pasji, to na pewno im się uda. I my jesteśmy po to, żeby tutaj tym dzieciakom jakby stworzyć taki, nie wiem, przedsionek do tej piłki, której może kiedyś im się uda i będą. Ktoś tam zaskoczy naprawdę i powie, dobra, to jestem w tym miejscu i będę uprawiał piłkę.
3: Także. Wydaje mi się, że to jest właśnie coś, co jest bardzo potrzebne u nas lokalnie, ponieważ często się wydaje, że ta piłka nożna jest związana głównie z tymi największymi ośrodkami przy tych największych klubach i gdzieś tam akademiach funkcjonujących, a przynajmniej ja spotykałem się z taką opinią nieraz, że młody człowiek myśli, a gdzie on z takiej tam małej miejscowości jakiejś może się wybić do dużej piłki, chociaż nawet nie tak daleko, bo Jan Bednarek chociażby z Sokoła Kleczew, jest to dowód na to, że da się, ale gdzieś pokutuje chyba cały czas w myślach, że ta furtka ze względu na jakieś tam miejsce zamieszkania czy urodzenie jest zamknięta. Te akademie są po to, żeby troszeczkę właśnie pomóc otworzyć tą furtkę.
2: Dobrze, że jest jakiś klub, który przyciąga tych dzieciaków, czyli kiedyś, bo ja jestem wychowankiem Górnika Konin, to był Górnik Konin, tak? I to wszyscy do Górnika. No okej, okay. No ale to wszyscy do Górnika nie da się, tak? Prawda? Bo to... No i to jest właśnie taki... Takie akademie powstają, bo nie jedna, to jest, jeszcze są inne akademie, ale nie będę o nazwach tam mówił, ale po to, żeby te dzieci, które na przykład nie dostały się, albo mają za daleko, rodzice nie mają czasu, żeby to ich dowozić do tego miejsca, żeby spróbowały najpierw tutaj, a później poprzez te mecze, turnieje, jak się spotykają i spotykają się wtedy z tym klubem dużym, to one widzą, czy mają szansę tam się dostać, czy się nie mają. I moim zdaniem, że to my akurat jesteśmy taką akademią, że tak przyjdź, spróbuj, a jak będziesz widział, że jesteś lepszy, to proszę bardzo, w każdej chwili możesz odejść i nie ma żadnego problemu. I życzymy wtedy dobrego, żeby mu się udało, żeby dalej tą swoją karierę rozwijał w innym, lepszym klubie. Tak.
3: To jest bardzo też ciekawa sprawa, o którą pan tutaj zahacza, że można przyjść tak po prostu, że tak to powiem, z ulicy i sobie spróbować. To myślę, że jest bardzo fajna rzecz dla dzieciaków, które może nie od razu chcą się angażować jakoś tak bardzo, nie znają jeszcze grupy, a może chciałby przyjść powiedzmy z 2-3 kolegami, z którymi kopię sobie gdzieś tam na podwórku. Właśnie, spróbować, a może się spodoba. 1, 2, 3 takie treningi, kogoś się też pozna, wejdzie się do grupy i to jest taka fajna okazja, żeby nie tylko rozwinąć się piłkarsko, ale też właśnie poznać nowych ludzi i spędzić fajnie czas. Może tym powinniśmy młodych ludzi zachęcać, że ta gra gdzieś w jakiejś akademii czy klubie to nie jest od razu jakieś wielkie zorganizowanie się, tylko to jest też sposób na spędzenie czasu wolnego.
2: Tak jest. Dokładnie tak, jak pan to opisał, tak to jest. Bo najczęściej przychodzą dzieci do nas i odchodzą w grupach. Czyli są w przedszkolu, jest tam jakaś grupa, jeden postanowił, idę do piłki. No i pociągnął za sobą 3-4 osoby. Fajnie przychodzą, są przez rok, przez 2 i z tego zostanie jeden, niektórzy skończą, a nieraz jest tak, że cała ta grupa też nam od razu odchodzi, bo kolega odszedł, to ja też kończę, tak? Bo oni może mają inne plany, żeby się gdzieś nam pobawić w to innego. Także ja cały czas zachęcam.
3: To też jest ważne, że właśnie to nie jest tylko na czas letni, wiosenny, jak jest ciepło, tylko całoroczny. I rozumiem, że taka grupa właśnie chociażby kolegów, którzy wpadli na pomysł, że chcieliby pograć w piłkę, w każdej chwili w ciągu tego roku mogą tutaj przyjść i się zgłosić, tak?
2: Tak, mogą w każdej chwili do nas dołączyć. Jeśli akurat w danym roczniku mamy grupę, która gra w lidze, też jesteśmy w stanie ich przyjąć, zobaczyć, który się nadaje, niech spróbują. Jesteśmy naprawdę małą akademią i to szansa jest dla wszystkich, dla tych, co trochę lepiej grają w piłkę i dla tych, co trochę gorzej.
1: Naszym rozmówcą był Jurek Banaszak, prezes i trener Akademii Banacha. Koniński Klub Golfowy powstał jako stowarzyszenie mające na celu popularyzowanie gry w golfa w naszym regionie, zarówno ambitnie turniejowej, jak i w celach rekreacji. Założony w 2009 roku klub zaprasza ciekawych tej eleganckiej gry.
4: Andrzej Rybicki, prezes zarządu Konińskiego Klubu Golfowego.
5: Robert Olewski, wiceprezes zarządu.
3: Panowie, porozmawiamy sobie o wspaniałym sporcie, jakim jest golf tutaj właśnie na polu golfowym między Koninem a Goliną, tak mniej więcej zlokalizowanym. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego, z czym ja się zderzyłem tu od razu, jak tak troszeczkę oglądałem Państwa grę, czyli z tym spokojem, jaki daje golf. To jest chyba pierwsza reklama, jaką byśmy mogli zrobić dla tego sportu, bo ja muszę przyznać, że chociaż nie grałem, to wyciszyłem się niesamowicie.
4: No jest to piękny sport, dlatego chociażby, że działa w otoczeniu natury i grając na różnych polach golfowych, każde pole jest inne, odmienne od innych sportów, gdzie na halach czy na boiskach do tenisa one są podobne i parametry są identyczne wręcz. Tutaj każde pole jest inne, inne parametry, inne granie i można odpocząć idąc 4-5 godzin na takim wymarszu przez pole i dla umysłu i dla ducha jest to naprawdę wypoczynek.
3: A jeżeli chodzi o klub, jak długo on funkcjonuje?
5: Klub istnieje od 2010 albo 2009 roku, nie pamiętam w tej chwili, więc ponad 15 lat. Powstał w gruncie rzeczy na kanwie kilkunastu golfistów, którzy byli zapisani do poznańskich klubów, a w związku z tym, że byli oni z Konina, stworzyliśmy własną jednostkę organizacyjną, Stowarzyszenie Koniński Klub Golfowy.
3: I od początku mogliście Państwo tutaj grać, czy jednak nie było od początku miejsca takiego dla Was?
5: Znaczy, miejsce było już wcześniej niż klub golfowy, ponieważ pole golfowe istnieje pewnie już za 20 lat. Znaczy istniało, bo w tej chwili już nie istnieje. Ale sam klub, który był stowarzyszony, jest nadal stowarzyszony w Polskim Związku Golfa, jest właśnie od tego 2009 albo 2010 roku. Nie?
3: Czyli to miejsce, którym się tutaj znajdujemy, na którym panowie dzisiaj grali, to jest coś, co już tak faktycznie istnieje dłużej niż klub, czy to jest coś nowego?
4: Nie, to nie jest tak. Było, na początku było małe pole, mały driving range tylko, potem było kilka dołków i tak się powoli to rozwijało do czasu, aż przed jeden z właścicieli, który troszeczkę więcej zainwestował i udało się to pole ładnie zrobić. No niestety po jego śmierci rodzina zamknęła pole i nie można było na nim grać, nie możemy na nim grać. Jest w tej chwili udostępniony driving range przez nas. Driving range, który my jako klub żeśmy przejęli i sami użytkujemy, sami go pielęgnujemy we własnym zakresie.
3: Jakie konkurencje można na tym driving range'u, tak? Dobrze powtarzam, uprawiać, jak to mniej więcej wygląda?
4: Znaczy driving wręcz inaczej można nazwać, to jest to strzelnica golfowa. To jest obiekt, który służy do nauki golfa. Chociaż my, ponieważ nie mamy pola golfowego, żeśmy przystosowali do tego, że można zagrać tak zwane trzy dołki. Mamy dołek 130 metrów, 85 metrów i 320 metrów. Czyli obchodząc te, można powiedzieć, dołki 6 razy w koło, jakbyśmy zagrali prawie pełnowymiarowe, mniejsze pole. I w ten sposób się to przygotowali, żeby przyjemne, spożyteczne można było tutaj wykonać.
3: Jak długo trzeba ćwiczyć, żeby osiągnąć taki poziom, jak panowie tutaj reprezentują?
5: Czyli im więcej ćwiczymy, tym więcej możemy że tak powiem, pokazać na polu golfowym, tak? Myślę, że dobry golfista to traktuje to jako pracę i w gruncie rzeczy zawodowi golfiści trenują po 8-10 godzin dziennie. Amatorzy starają się być na polu, myślę, że co najmniej to 5 razy w tygodniu. W weekendy bardzo często grają na polach, wtedy nie ćwiczą, tylko, że tak powiem, bawią się już na dużym, pełnowymiarowym polu.
3: Czyli nawet, żeby uprawiać ten sport amatorsko, no to jednak tego zaangażowania potrzeba, żeby cieszyć się tym sportem.
4: No na pewno tak, bo jakość gry wynika, jak my to nazywamy, z ilości wybitych piłek. Oczywiście samo wybijanie piłek to jeszcze nie wszystko, no trzeba jakiejś kontroli, żeby ktoś wskazywał, jak to zrobić, żeby ta piłka leciała tam, gdzie chcemy, a nie tam, gdzie kij ją ułoży i ją wypchnie, tak? Że to nie jest łatwe, ale bardzo przyjemne.
3: Od jak dawna w ogóle panowie grają?
4: Ja gram 11 sezon.
5: Ja gram 20 lat.
3: 20 lat już. I po ilu miesiącach, tygodniach albo latach doszli panowie do takiego poziomu, żeby powiedzieć, że no, mam taką satysfakcję z tego poziomu, który reprezentuję?
5: Niestety golfista nigdy nie osiąga pełni zadowolenia. To jest taka gra, gdzie zawsze można zagrać lepiej, więc tutaj nie osiągamy jakiegoś wyniku maksymalnego, czy tam w naszym wypadku minimalnego, tak? Zawsze golfista powie, że coś było nie tak, że zawsze mógł zagrać lepiej. Swoje, że tak powiem, apogeum sukcesów osiągnąłem, myślę, że po jakichś 12-13 latach gry.
3: I to tak 5 razy w tygodniu trenują?
5: Tak. Ja byłem bardzo często na polu, bardzo dużo trenuję w domu, dużo czytam, dużo się kształcę. W związku z tym te efekty gdzieś tam w końcu przyszły.
3: Pan prezes również podobnie? Takie tyle trzeba było czekać?
4: No patrząc na to, co Robert mówi, że 13 lat, no to jeszcze mam 2 lata przed do tego, ale uważam, że jego poziomu już nigdy nie osiągnę. Niestety jak nie pozwoli pewnie na to. Ale za to poszliśmy troszeczkę, zresztą i Robert i ja, troszeczkę w innym kierunku, bo zrobiliśmy sobie instruktorów golfa i możemy nauczać młode pokolenie, co tutaj no, jest naszym jak gdyby celem w tym klubie, żeby ten sport rozwijać, krzewić tą dyscyplinę i przyciągać młodych ludzi, żeby nie siedzieli przed telewizorami, komórkami, tylko na świeżym powietrzu uczestniczyli właśnie w tych szkoleniach.
3: No to również jest taki powód, dla którego w ogóle my tutaj w naszej redakcji chcieliśmy te różne kluby sportowe w naszym regionie przedstawić, pokazać, zaprezentować, no właśnie, żeby pokazać, jak wiele różnych sportów można w regionie uprawiać. Golf jednym z nich. No to jest świetnie, że panowie otworzyli się na to kształcenie młodzieży. Jak wiele tej młodzieży, no, udaje się tutaj kształcić? Ilu jest takich młodych członków uczących się dopiero tego fachu, że tak powiem, golfowego?
5: W związku z tym, że nas jest tylko dwóch, a żeby przygotować jakoś w miarę dobrze tych młodych adeptów golfa, ograniczyliśmy się do dzieci z pobliża tutaj, że tak powiem, tego obiektu i mamy ich w tej chwili 14 osób, tak? Trenujemy raz w tygodniu, oni też mogą sobie samodzielnie tutaj przyjeżdżać i trenować. To wszystko jest wsparte dotacją między innymi z Ministerstwa Sportu w ramach programu Klub 2026.
3: Zastanawiam się, bo młodzież, nie tylko młodzież, ale młodzież się troszeczkę tym charakteryzuje, że szybko to potrafi się zniechęcić do czegoś, jak coś nie idzie. A golf wydaje mi się tak, że wymaga jednak cierpliwości tego treningu, no bo tak jak patrzę, jak panowie grają, niełatwo jest pewnie w ogóle wypracować sobie te podstawowe ruchy, no a potem jeszcze trzeba tą piłkę w kierunku tego dołka poprowadzić, więc czy widać u tej młodzieży takie zaangażowanie, że oni wytrwają w tym sporcie, czy jest taka jakaś tam rotacja?
5: Znaczy, rotacji może nie ma, bo jeżeli ktoś już załapie, tak, i ten sport mu się spodoba, to zostaje, myślę, na długo, myślę, że nawet do końca życia, można by powiedzieć, bo nawet jeżeli ma się jakąś tam przerwę ze względu na naukę, na wyjazd, czy tak powiem, na jakieś inne problemy, które mogą kogoś odsunąć od golfa, to jest rzecz, której się nie zapomina, tak? To jest trochę jak z jazdą na rowerze. Jeżeli się to pokocha, to spokojnie można to robić do końca życia.
3: Czyli przepraszam, nie jest to sport dla emerytów, jak czasami niektórzy o golfie mówią.
4: No ja też tak mówiłem, ale dzisiaj jestem innego zdania. To jest sport dla wszystkich, jak takie fajne hasło brzmi, golf sportem dla wszystkich, czyli od dzieci takich nawet 4-5-letnich można zacząć w formie oczywiście zabawy i po takich ludzi, którzy już mają sędziwy wiek i mają tą sprawność ewentualnie, żeby jeszcze się poruszać. Także naprawdę to jest bardzo super dyscyplina dla rozwoju w całym okresie życia człowieka.
3: Czyli można zacząć w zasadzie powiedzmy w miarę obojętnie jakim wieku. To nie jest tak, że jak dajmy na to z piłką nożną, że jest ten taki okres dosyć wczesny, kiedy trzeba zacząć trenować, żeby jakiś tam poziom osiągnąć i ten okres się dosyć szybko kończy, tylko tutaj można powiedzmy zacząć też w późniejszym wieku.
4: No w sumie tak, tylko że zaczynając im wcześniej, tym możemy osiągnąć sukcesy na poziomie, bym nazwał to światowym. Zaczynając później, to dla własnej satysfakcji, dla tężyzny fizycznej, czy dla po prostu dobrego spędzania czasu z najmniej przyjaciółmi, bo na polach golfowych się spotyka mnóstwo nowych ludzi, ciągle się spotyka nowych, grając na turniejach, ciągle gra się z kimś innym, także te znajomości w całej Polsce.
3: Panowie jak często jeżdżą poza to pole, tylko szukają gdzieś wyzwań, no nie wiem, czy w Poznaniu, czy gdzieś na Pomorzu, kojarzy mi się, że jadąc na wakacje mijałem wiele różnych pól golfowych, więc pewnie tam też jakieś takie punkty są. Często panowie wyjeżdżają stąd?
5: Znaczy staramy się wyjeżdżać w miarę często, zazwyczaj to weekendy, ewentualnie jakieś dłuższe wyjazdy poza nawet granice kraju, tak?
3: Niestety. Tak klubem czy tylko tak?
5: Nie, no, myślę, że to są klubowo wyjeżdżamy, mamy 5 turniejów klubowych, gdzie gramy na no nie powiem, że na pobliskich polach, bo Wielkopolska niestety jest uboga w pola, bo jest tylko jedno w Tarnowie Podgórnym, ale jeździmy do Wrocławia, do Świebodzina, tak, do Modrego Lasu, tak. Więc tych pól, że tak powiem, odwiedzamy w ciągu roku, myślę, że tam 8-10 różnych, tak? A gramy zdecydowanie częściej, nie tylko na tych własnych turniejach, ale też na takich, że tak powiem, spotkaniach towarzyskich, tak? I to wtedy nie jest turniejowy golf, tylko taki bardziej towarzyski.
1: Naszymi rozmówcami byli Andrzej Rybicki, prezes zarządu Konińskiego Klubu Golfowego i wiceprezes Robert Olewski.
6: Konin FM.
7: Konin FM.
6: Naturalnie, że
7: przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Koniński Klub Golfowy powstał jako stowarzyszenie mające na celu popularyzowanie gry w golfa w naszym regionie, zarówno ambitnie turniejowej, jak i w celach rekreacji. Założony w 2009 roku klub zaprasza ciekawych tej eleganckiej gry.
4: Andrzej Rybicki, prezes zarządu Konińskiego Klubu Golfowego.
5: Robert Olewski, wiceprezes zarządu.
1: Od jak dawna w ogóle panowie grają?
4: Ja gram 11 sezon.
5: Ja gram 20 lat.
1: 20 lat już. I po ilu miesiącach, tygodniach albo latach doszli panowie do takiego poziomu, żeby powiedzieć, że no mam taką satysfakcję z tego poziomu, który reprezentuję?
5: Niestety golfista nigdy nie osiąga pełni zadowolenia. To jest taka gra, gdzie zawsze można zagrać lepiej, więc tutaj nie osiągamy jakiegoś wyniku maksymalnego, czy tam w naszym wypadku minimalnego, tak? Zawsze golfista powie, że coś było nie tak, że zawsze mógł zagrać lepiej. Swoje, że tak powiem, apogeum sukcesów osiągnąłem, myślę, że po jakichś 12-13 latach gry.
3: I to ja tak 5 razy w tygodniu trenuję?
5: Tak. Ja byłem bardzo często na polu, bardzo dużo trenuję w domu, dużo czytam, dużo się kształcę. W związku z tym te efekty gdzieś tam w końcu przyszły.
3: Pan prezes również podobnie? Takie tyle trzeba było czekać?
4: No patrząc na to, co Robert mówi, że 13 lat, no to jeszcze mam 2 lata przed do tego, ale uważam, że jego poziomu już nigdy nie osiągnę. Niestety wiek nie pozwoli pewnie na to. Ale za to poszliśmy troszeczkę, zresztą i Robert i ja, troszeczkę w innym kierunku, bo zrobiliśmy sobie instruktorów golfa i możemy nauczać młode pokolenie, co tutaj no, jest naszą jak gdyby celem w tym klubie, żeby ten sport rozwijać, krzewić tą dyscyplinę i przyciągać młodych ludzi, żeby nie siedzieli przed telewizorami i komórkami, tylko na świeżym powietrzu uczestniczyli właśnie w tych szkoleniach.
3: No to również jest taki powód, dla którego w ogóle my tutaj w naszej redakcji chcieliśmy te różne kluby sportowe w naszym regionie przedstawić, pokazać, zaprezentować? No właśnie, żeby pokazać, jak wiele różnych sportów można w regionie uprawiać. Golf jednym z nich. No to jest świetnie, że panowie otworzyli się na to kształcenie młodzieży. Jak wiele tej młodzieży udaje się tutaj kształcić? Ilu jest takich młodych członków uczących się dopiero tego fachu, że tak powiem, golfowego?
5: Czy w związku z tym, że nas jest tylko dwóch, a żeby przygotować jakoś w miarę dobrze tych młodych adeptów golfa, ograniczyliśmy się do dzieci z pobliża tutaj, że tak powiem, tego obiektu i mamy ich w tej chwili 14 osób, tak? Trenujemy raz w tygodniu, oni też mogą sobie samodzielnie tutaj przyjeżdżać i trenować. To wszystko jest wsparte dotacją między innymi z Ministerstwa Sportu w ramach programu Klub 2026.
3: Zastanawiam się, bo młodzież... Nie tylko młodzież, ale młodzież się troszeczkę tym charakteryzuje, że szybko to potrafi się zniechęcić do czegoś, jak coś nie idzie. A golf wydaje mi się tak, że wymaga jednak cierpliwości tego treningu, no bo tak jak patrzę, jak panowie grają, niełatwo jest pewnie w ogóle wypracować sobie te podstawowe ruchy, no a potem jeszcze trzeba tą piłkę w kierunku tego dołka poprowadzić, więc czy widać u tej młodzieży takie zaangażowanie, że oni wytrwają w tym sporcie, czy jest taka jakaś tam rotacja?
5: Znaczy, rotacji może nie ma, bo jeżeli ktoś już załapie, tak, i ten sport mu się spodoba, to zostaje, myślę, na długo, myślę, że nawet do końca życia, można by powiedzieć, bo nawet jeżeli ma się jakąś tam przerwę ze względu na naukę, na wyjazd, że tak powiem, na jakieś inne problemy, które mogą kogoś odsunąć od golfa, to jest rzecz, której się nie zapomina, tak, to jest trochę jak z jazdą na rowerze. Jeżeli się to pokocha, to spokojnie można to robić do końca życia.
3: Czyli przepraszam, nie jest to sport dla emerytów, jak czasami niektórzy o golfie mówią.
4: No ja też tak mówiłem, ale już dzisiaj jestem innego zdania. To jest sport dla wszystkich, jak takie fajne hasło brzmi. Golf sportem dla wszystkich, czyli od dzieci takich nawet 4-5-letnich można zacząć w formie oczywiście zabawy i po takich ludzi, którzy już mają sędziwy wiek i mają tą sprawność ewentualnie, żeby się poruszać. Także naprawdę to jest bardzo super dyscyplina dla rozwoju w całym okresie życia człowieka.
3: Czyli można zacząć w zasadzie powiedzmy w miarę obojętnie jakim wieku. To nie jest tak, że jak dajmy na to z piłką nożną, że jest ten taki okres dosyć wczesny, kiedy trzeba zacząć trenować, żeby jakiś tam poziom osiągnąć i ten okres się dosyć szybko kończy, tylko tutaj można powiedzmy zacząć też w późniejszym wieku?
4: No w sumie tak, tylko że zaczynając im wcześniej, tym możemy osiągnąć sukcesy na poziomie, bym nazwał to światowym. Zaczynając później, to dla własnej satysfakcji, dla tężyzny fizycznej, czy dla po prostu dobrego spędzania czasu z najmniejszymi przyjaciółmi, bo na polach golfowych się spotyka mnóstwo nowych ludzi, ciągle się spotyka nowych, grając na turniejach, ciągle gra się z kimś innym, także te znajomości w całej Polsce.
3: Naszymi rozmówcami byli Andrzej Rybicki, prezes zarządu Konińskiego Klubu Golfowego i wiceprezes Robert Olewski. Akademia Piłkarska Banacha w gminie Stare Miasto to miejsce, w którym młodzi zawodnicy mogą rozwijać swoje sportowe pasje, uczyć się współpracy i czerpać radość z aktywności fizycznej. A kto wie, może nawet być początkiem pięknej kariery.
8: Dzień dobry, nazywam się Jurek Banaszak, jestem prezesem Akademii Piłkarskiej Banacha, jestem też trenerem tej akademii, jestem trenerem z licencją UEFA. Nasza akademia jest od 6 lat.
3: Pan jest osobą, która miała tą karierę i trenerską, i piłkarską bogatą, więc pana nazwisko ma zachęcać właśnie do tego, żeby również do tej akademii wstąpić, więc tak wiadomo, nie powiemy o całej karierze, bo to by trochę trwało, ale tak trochę właśnie jakby pan wspomniał o tej swojej historii. Myślę, że warto, żebyśmy również tutaj nadmienili, no bo jeżeli akademia nosi pana imię, no to warto, żeby nasi słuchacze wiedzieli, co to jest za imię.
8: Tak, no myślę, że Banach jako piłkarz tu grający też dużo w Górniku, no to zawsze byłem od nazwiska Banach i Banach, no to tak jak na kogoś się mówi, podam ksywę mojego trenera, który u nas powie Marchewa, no to też od nazwiska i tak. Tak, ale w piłkę zacząłem grać jak miałem 13 lat, nie jak 5, 6, tylko jak 13. Jak trafiłem do klubu. Do roku 13 uczyłem się
3: Wielu by powiedział, że to już za późno.
8: Ale ja troszkę nauczyłem się na podwórku i wiem, że niektóre dzieci, które mieszkają na wsiach, nadal to robią i oni lepiej nieraz to później są przygotowani niż ci, którzy przychodzą na konkretny trening. No bo z moimi dziećmi nie da się trenować, bo to jest tylko zabawa, jest to oswajanie z piłką, a jak jesteś sam na podwórku z kolegami, no to wiadomo, gramy między sobą, kiwamy się i tutaj różne i się człowiek rozwija naprawdę dużo. Dużo też lepiej, dlatego nie jestem aż tak bardzo za tym, żeby jak najmłodszych dzieci brać do akademii. Ale wracając do mnie, ja zacząłem jak miałem 13 lat, w wieku 16 już grałem w seniorach, tutaj w Zagłębie Koni to wtedy było. Grałem to już w seniorach, w wieku później poborowym tak zwanym, to już zacząłem, miałem 20 lat, to byłem... Najpierw Widzew, Lech, Legia i Zawisza i z powrotem trafiłem do Górnika. I właściwie całe większość tego życia...
3: Jak korona klubów Polski, bym powiedział.
8: Nie, w niektórych to były takie epizody, tylko nie, później, wie pan, jak byłem w klubach wojskowych, to przyszła wojna. Ja nie lubiłem aż tak bardzo być wojskowym mundurem, bo to miałem taką duszę, że nie lubiłem, jak ktoś mną kierował za bardzo. I też uciekłem z tego wojska i trafiłem do Górnika z powrotem. Tutaj, gdzie zacząłem grać w piłkę. Tutaj jako piłkarz to w Górniku chyba do trzecia liga była najwyżej, dalej jako drużyna nie mogliśmy trafić. Później zająłem się trenerką, jako trener, asystent, byłem trenerem, asystentem Romana Komasy, gdzie pierwszy raz żeśmy trafili, awansowali do drugiej ligi. Później żeśmy spadli i później już za moją osobą i Leszka Findinga drugi raz awansowaliśmy do tej drugiej ligi. No i później, wie pan, były różne historie. No i przyszedł czas, że trzeba było się pożegnać, zmienić klub trochę, bo różne zawirowania w tym Górniku były. Były zmiany nazwy i aluminium się gdzieś pokazało i to, no nie wszystkim, wie pan, ja byłem jednak z tym Górnikiem. No i jak to się... I później trafiłem do mniejszych klubów. Między innymi Sokół, Kleczew. Też tam byłem 3 lata, Rychwał, Olimpia, Koło. Wszędzie starałem się, żeby być przynajmniej 3 lata, bo uważam, że po 3 latach to każdy trener taki przyzwoity powinien odejść z klubu. Albo przestać, znaczy może nie z klubu odejść, ale przestać prowadzić ten zespół, który jest najważniejszy, bo to już, przynajmniej ja tak uważam. No i teraz, wie pan, no jako trener i tak jak mówię, 6 lat temu postanowiłem coś zrobić swojego i mam też, prowadzę treningi indywidualne, na które bardzo zapraszam i uważam, że chłopcy, którzy już trochę umieją, to jest najlepszy trening, najlepiej się rozwiną wtedy, kiedy zaczną trenować indywidualnie, czyli poświęci mu trener całą jednostkę treningową, 1,5 godziny i go uczymy. I dobrze jest, jak ma nawyki takie, które gdzieś go ktoś dobrze uczył, natomiast jeśli to łatwo się ten trening prowadzi, natomiast jeśli on przyjdzie do mnie mając 13 lat i ma, te jego nawyki są, no to wtedy dużo pracy, bo to już jest chłopak ukształtowany prawie, to dużo pracy wymaga, ale zapraszam, mimo że mam swoje ileś tam 10 lat, to mogę jeszcze komuś tam pomóc.
3: Iskry nie brakuje. Dziękuję bardzo za tą rozmowę.
8: Dziękuję bardzo.
1: Naszym rozmówcą był Jurek Banaszak, prezes i trener Akademii Banacha. Górnik Konin to klub z niezwykle ciekawą historią. Jako dowód wystarczy spojrzeć, jak często na przestrzeni lat zmieniał swoją nazwę. Dziś, mimo wielu alternatyw, Górnik wciąż przyciąga wielu młodych ludzi, którzy rozpoczynają tutaj swoją sportową przygodę.
9: Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Budny, jestem byłym zawodnikiem Górnika Konin. Obecnie prowadzę klub seniora Górnika Konin, czyli spotykamy się dwa, trzy razy w roku, czyli spotykamy się na Wielkanoc, spotykamy się na Boże Narodzenie, no i spotykamy się tutaj na Stadionie Buczka raz w roku w rocznicę śmierci Mariana Paska, naszego trenera i wychowawcy.
3: Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o historii Górnika Konin, przede wszystkim no, tej historii, w której pan mógł uczestniczyć i pan najlepiej pamięta. Jakie to były w ogóle lata, od tego zacznijmy, kiedy pan grał tu w Górniku?
9: Ja zacząłem grać w Górniku Konin w wieku 15 lat, czyli w 77 roku. Pan Marian Pasek wprowadzał mnie do drużyny. Grałem z dużo starszymi od siebie zawodnikami, takimi jak Staszek Lisiak, Marek Zandecki, Jurek Koszczewa, Stefan Janiak. Oni byli ode mnie no, starsi o 15 lat, ale pan Marian uznał, że nadaje się do zespołu. I mnie wprowadzał do tego zespołu, tak?
3: Jakim był trenerem? Może jeszcze tak parę słów.
9: Pan Marian był. On był i wychowawcą, i był i trenerem. Ja mogę na swoim przykładzie powiedzieć, to moim był wychowawcą, bo on mnie prowadził też w szkole podstawowej numer 8. Od drugiej klasy szkoły podstawowej numer 8, czyli od wieku 8 lat była utworzona klasa o profilu piłka nożna i tam żeśmy spotykali się z panem Marianem no, do południa, a po południu na treningu na stadionie. Nie?
3: Te lata 70. z piłką nożną w naszym kraju kojarzą się raczej przede wszystkim dobrze, ale czy dla Górnika to też były takie dobre lata?
9: No były lata takie średnie, że tak powiem. Były i lepsze sezony, ale też trafiały się trochę słabsze. Z powodu, że dużo zawodników odchodziło do wojska. Graliśmy, dużo nas grało w klubach wojskowych. Najwięcej nas grało w Grunwaldzie Poznań. Ale były też inne kluby wojskowe, które nas zabierały i wtedy Górnik, tak, że tak powiem, stawał się trochę uboższy w zawodników. No ale co zrobić? Takie były czasy, trzeba było służbę wojskową odbyć i tyle, nie?
3: No tak, a łatwiej było pewnie zagrać jednak w klubie wojskowym niż po prostu iść gdzieś tam w te przysłowiowe kamasze.
9: No na pewno, na pewno. Ja akurat też byłem w Grunwaldzie Poznań, to nie ujrzałem poligonu, że tak powiem. Tylko treningi, mieliśmy rano trening i po południu trening i mecze, tak? Także tam nie było to, że mundur polowy i na poligon, tak?
3: Mimo wszystko w tym Górniku no, dużo zawodników grało, pozostało i wiele młodzieży wtedy przychodziło na treningi. Tak kojarzy mi się, że przede wszystkim ten dawny sport z tym, jak dużo młodych osób chciało chętnie uczestniczyć w tym. Czy dobrze mi się to kojarzy? To może takie pytanie zadam.
9: No, dobrze się panu to kojarzy, bo z tego co pamiętam, to tutaj było boisko oblegane przez młodzież. I to nie w taki sposób, że nie chcę ubliżać dzisiejszym rodzicom, ale to młodzież sama przyjeżdżała autobusami, które ledwo się drzwi domykały, ale sama młodzież przyjeżdżała ze swojej chęci i nikt ich do tego nie zmuszał. Jak teraz, nie ubliżając, jeszcze raz powtórzę rodzicom, że przywożą, odwożą z treningu i tak dalej. Kiedyś to człowiek z serca tu przychodził, zamiłowania, tak? A nie z takiego powodu, że o tata chce, czy mama chce, żebym grał w piłkę, to idę grać. Nie. Mieliśmy zupełnie inne warunki. Mieliśmy tutaj po treningu wiadro herbaty, w wiadrze herbata i na błocie się grało i tyle. No i się grało. I człowiek z pasją i z sercem i do szkoły i po szkole na trening. Także że no, cały dzień był człowiek zajęty no, i szkołą i piłką, nie?
1: Naszym rozmówcą był Grzegorz Budny, były piłkarz Górnika Konin.
7: Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Gdzie jak nie w Koninie i powiecie konińskim, jazda konna powinna być popularna? W regionie są szkółki i instruktorzy, którzy uczą i propagują ten wspaniały sport. Ich praca może zaowocować tym, że kiedyś nasz region rzeczywiście będzie słusznie kojarzony z jeździectwem.
10: Marek Juszczak, właściciel Stadniny Koni Trójka, prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego Trójka.
3: Chciałbym się zapytać, jak to w ogóle jest z nauką jeździectwa, no bo ta nasza rozmowa odbywa się również po to, żeby zachęcić nie tylko młodych ludzi, no ale przede wszystkim, żeby spróbować różnych sportów i pokazać, jak wiele niezwykłych sportów można uprawiać w naszym regionie. Jeździectwo również jednym z nich. Od czego, że tak powiem, trzeba zacząć? Jak się w ogóle zaczyna tą naukę jeździectwa?
10: No jeżeli chce się nauczyć jeździć, to przede wszystkim trzeba przyjechać do stajni, zobaczyć konie, pogłaskać tego konia, nie bać się i podejść pod niego, do niego i przekonać się, czy rzeczywiście jest to, co by się chciało nauczyć. No i potem zapisać się do instruktora i potem już taka typowa kontakt z koniem, czyli wyczyścić go, osiodłać, wsiąść na niego, a zawsze z instruktorem oczywiście i odpowiednim sprzętem, który tam zapewnia bezpieczeństwo na tym koniu, no i powoli, małymi kroczkami odrąży, czy tam oprowadzanki i po samodzielną już jazdę cały czas z instruktorem i cały czas pod kontrolą i tak powoli się zawodnik rozbija i potem już niektórzy przechodzą do takiego etapu, że kupują sobie własnego konia i na własnym koniu trenują i rozwijają się bardziej, a niektórzy po prostu zostają na koniach szkółkowych, bo brakuje im czasu, czy tam funduszy i tyle. Mhm.
3: Jakbyśmy dodali takie ramy czasowe, ile to mniej więcej trwa? Tak od pierwszego przyjścia do szkółki, ile trwa taka nauka z instruktorem do momentu, aż samemu będę w stanie jeździć, poruszać się na tym swoim koniu?
10: Tak, ciężko powiedzieć, bo to tak bardziej indywidualnie się podchodzi do każdego jeźdźca. Jeden jest bardziej odważny i bardziej ma smykałkę do tego i lepiej mu to idzie. Drugi potrzebuje troszeczkę więcej czasu, ale myślę, że gdzieś tak koło tam między 10-20 godzin to jest w stanie jeździć sobie już samodzielnie, pojeździć na koniu. Nawet myślę, że powinien już sobie zagalopować. Co niektórzy, to na pewno.
3: A jaka w tym rola konia? No bo właśnie większość sportów, no to mamy tak, że cała gdzieś tam ten cały ten rozwój leży tylko w naszych rękach, się wydaje, a tutaj no jednak jest jeszcze to zwierzę, z którym musimy się dogadać, czyli tutaj też jest ten wpływ konia na to, jak szybko, że tak powiem, się z nim polubimy, dogadamy, gdzieś tam znajdziemy wspólny język z tym zwierzęciem.
10: Oczywiście i tutaj jest głównie duża rola w tym instruktora, który prowadzi od początku. To instruktor dobiera do umiejętności zawodnika, czy tam ucznia, jeźdźca konia i mamy w posiadaniu różne konie i takie łatwiejsze do prowadzenia i takie troszeczkę weselsze i takie jeszcze bardziej weselsze.
3: I mają różne charaktery.
10: Różne charaktery, jak i ludzie, jak i do tanga trzeba dwojga. Trzeba się dopasować i tyle. No, jeźdźcy się rozwijają, przychodzą najpierw, jeżdżą na tych prostych koniach, łatwych do jeżdżenia, no a potem jak już stwierdzą, że poradzą sobie na innym, troszeczkę weselszym koniu, troszeczkę trudniejszym, no to wtedy wsiadają, bo tak mamy też takie założenie, żeby oni się rozwijali, to wsiadają na te trudniejsze troszeczkę konie i wtedy sprawdzają swoje umiejętności i wtedy jeżeli im pasuje, to super, jeżeli nie pasuje, no to znowu wycofujemy i tak konsekwentnie małymi kroczkami do przodu, żeby się ten jeździec rozwijał, żeby jeździł na różnych koniach, bo on wtedy nabiera więcej doświadczenia, a nie, że jeździ tylko na jednym koniu, bo te takie przypadki są, a my mamy taki nacisk, kładziemy na to, żeby właśnie jeździł na różnych koniach, on wtedy poznaje różne konie, każdy koń chodzi inaczej, na każdym koniu inaczej się jeździ i ten jeździec nabiera większego doświadczenia i umiejętności.
3: No, czyli jak ktoś planuje rozpocząć, to nie powinien zaczynać od zakupu konia, wychodzi na to.
10: To na pewno nie, to już jest zły pomysł. Najpierw proponuję, zawsze tutaj mówimy ja, czy instruktor, czy właściciele tutaj koni, że najpierw nauczyć się na koniach szkółkowych, które są dostępne w danej szkółce, czy w danej stadninie, a potem dopiero z pomocą jakiejś tam doświadczonej osoby można zakupić sobie konia już na miarę na swoje możliwości.
1: Naszym rozmówcą był Marek Juszczak, prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego Trójka.
6: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Koniński Klub Szermierczy to klub z wieloletnią tradycją i ważnym miejscem w sportowej historii Konina. Początki konińskiej szermierki sięgają 66 roku. Przez kolejne dekady klub wychowywał kolejne pokolenia zawodników, rozwijając wśród młodych ludzi pasję do sportu, ambicje i ducha sportowej zdrowej rywalizacji. Dziś Koniński Klub Szermierczy nadal łączy bogate sportowe doświadczenie z tworzeniem młodym ludziom przestrzeni do aktywnego rozwoju.
11: Dzień dobry, jestem Filip Radoch i trenuję szermierkę w Konińskim Klubie Szermierczym.
1: Jak długo już?
11: No, mogę powiedzieć, że już od 7 roku życia, to będzie już 13 lat. Całkiem długo.
1: Całkiem długo, to jest taki sport, który chyba trzeba wcześniej zacząć, żeby liczyć na jakiś sukces.
11: No nie powiedziałbym. Ja uważam, że w szermierce potrzeba po prostu czasu. Że to nie przyjdzie tak od razu. Oczywiście, zaczynając jako młody, mam więcej tego czasu na doskonalenie różnych rzeczy, na stawanie się lepszym, ale myślę, że w każdym wieku można zacząć, jak to każdy sport.
1: Dlaczego szermierka w zasadzie? Dlaczego padło na taką jednak troszeczkę niszową dyscyplinę? No, łatwiej jest chyba pójść i pograć w piłkę, może w jakiegoś tenisa, w siatkę, no a szermierka to chyba nie jest taki pierwszy wybór dla młodego człowieka.
11: Zgadza się, bo boisko jest praktycznie na każdym osiedlu, a sala szermiercza typowo z wbudowanymi planszami, jak to jest u nas, to jest jedna z niewielu w kraju w ogóle takich sal. A u mnie to się zaczęło od tego, że jako dziecko jeszcze w przedszkolu miałem zajęcia z szermierki. Również mama jest nauczycielką szermierki, także chodziłem z nią na zajęcia jako jeszcze dzieciak. I pamiętam, że zawsze lubiłem ćwiczyć ze starszymi. I tak to się zaczęło.
1: Czyli to szkoła tutaj odegrała główną rolę, a nie to, że młody człowiek, nie wiem, obejrzał jakieś bajki o rycerzach i zapragnął machać mieczem. Tylko tutaj jednak było potrzeba, żeby funkcjonowało to no tak od dołu i faktycznie wciągnęło młodego człowieka poprzez właśnie no tutaj szkołę.
11: No nie do końca. Ja po prostu od najmłodszych lat to jeździłem na obozy z dziadkiem do ośrodków olimpijskich. Oglądałem to wszystko, jak trenują starsi i sam też próbowałem trenować i to tak po prostu polubiłem to.
1: Okej, czyli tutaj też rodzina odegrała ważną rolę.
11: Tak, i dziadek, i wujek, i mama ćwiczyli. Dziadek był na olimpiadzie, wujek zdobywał medale mistrzostw świata, a mama także trenowała.
1: Okej, a w takim razie jak się to przełożyło na pana trening i sukcesy? Czy tutaj widzi pan przyszłość swoją w ogóle w szermierce? Czy no jednak dojdzie do tego wieku, powiedzmy tam 20 paru lat, studia, praca, no i już tak, że tak powiem, marzenie o sporcie, no to trzeba będzie gdzieś tam odstawić?
11: No jak na razie łączę studiowanie z trenowaniem. Oczywiście z samej szermierki dosyć ciężko będzie żyć, chociaż bardzo wierzę w to, że uda mi się połączyć pasję, jaką jest szermierka, z jakąś pracą tutaj może na miejscu, może zdalnie, nie na pełen etat, żeby łączyć te dwie rzeczy, bo niemożliwe jest praktycznie pracowanie i ćwiczenie na najwyższym poziomie.
1: Tak, z tego co słyszałem tutaj od trenerów, no to jest praktycznie ćwiczenie dzień w dzień. To jest ciężko i jeszcze poza takimi treningami w grupie, to jeszcze nieraz indywidualne, no to jest naprawdę sporo wyrzeczeń.
11: No zgadza się. Przeciętny mój dzień wygląda tak, że idę na uczelnię. W trakcie, jak mam jakieś okienko, to czasami jeszcze potrafię przyjść na salę do południa i potem kończę swoje zajęcia na uczelni i idę na kolejny trening. Weekendy zazwyczaj to są zawody bądź zgrupowania, także to też nie jest czas na odpoczynek, także praktycznie cały sezon jesteśmy w treningu.
3: No właśnie, a w czasie, kiedy nieraz znajomi gdzieś pewnie wyskakują do kina czy na jakieś inne tam atrakcje, niektórzy może wywołali, żeby pograć w jakieś gry wspólnie, no pan musi tutaj jednak skupić się na treningu, no ale to przynosi efekty. Jakie sukcesy udało się panu osiągnąć?
11: W tym roku zdobyłem wicemistrzostwo indywidualnie na Mistrzostwach Polski juniorów do lat 20. Również zdobyliśmy drużynowo srebro, także dwa medale. W zeszłym roku zajęliśmy do lat 20 czwarte miejsce na drużynowych mistrzostwach Europy. I mam też również złoty medal z drużynowych mistrzostw Polski. Dwa lata temu razem z kolegami zdobyliśmy ten złoty medal. I mam też medale z mistrzostw Polski drużynowych juniorów. Tam jeszcze... No nie pamiętam, mam srebrne, brązowe i jeden złoty chyba drużynowo. Indywidualnie to był mój najlepszy, że tak powiem, wynik, to drugie miejsce.
1: Naszym rozmówcą był Filip Radoch, wychowanek Konińskiego Klubu Szermierczego.
6: Konin FM.
7: Konin FM.
12: Obszar złotogórski obejmuje powierzchnię 1890 hektarów. Zachodnia granica, poczynając od miejscowości Tuliszków, biegnie przez Żychlin, Brzeźno, Dolinę Warty aż do Cichowa. Następnie przez Nową Wieś i inne miejscowości zatacza koło do Tuliszkowa. Na obszar złotogórski składają się trzy wzniesienia. Jedno z nich, Złota Góra, osiąga najwyższą wysokość – 187 metrów nad poziomem morza. Są to formy szczelinowe powstałe w czasie zlodowacenia środkowopolskiego. Zbudowane z łatwo przepuszczalnych osadów piaszczysto-żwirowych i przy głębokim lustrze wód gruntowych narażone są na erozję. Dlatego też lasy, porastające pagórki zabezpieczają zbocza przed osuwaniem. W wyższych partiach lasu przeważa stary drzewostan z przewagą dębu. Niższe porasta sosna z domieszką dębu, jarzębiny, grabu czy leszczyny. Obszar złotogórski cieszy się dużym zainteresowaniem wycieczek z uwagi na punkt widokowy, znajdujący się na jej szczycie. W jego obrębie godne zainteresowania są zabytki, m.in. ruiny zamku renesansowego w Wyszynie, kościoły w Starym Mieście, Żychlinie i Wyszynie oraz parki podworskie w Brzeźnie, Żychlinie, Chylinie i Grzymiszewie. Czytamy na powiatkonin.pl.
7: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Miejska Biblioteka Publiczna imienia Zofii Urbanowskiej w Koninie, tak jak i inne biblioteki, już dawno rozszerzyła swoją działalność ponad zwykłe przechowywanie i wypożyczanie książek. Opracowywanie, udostępnianie i ochrona materiałów bibliotecznych, a także prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, edukacyjnej i wydawniczej, czy też digitalizacji, to jedynie część zadań, które placówka musi realizować. Do tego dochodzi całe mnóstwo wydarzeń kulturowych, jak spotkania poetyckie czy ferie z biblioteką dla najmłodszych. Pracownicy nierzadko angażowali się także w działalność charytatywną, szczególnie mocno, gdy zaczęła się wojna na Ukrainie. O funkcjonowaniu biblioteki porozmawiam z dyrektorem Damianem Kruczkowskim.
13: Dzień dobry, Damian Kruczkowski, Miejska Biblioteka Publiczna imienia Zofii Urbanowskiej w Koninie.
3: Dzień dobry, panie dyrektorze. Wspaniałe miejsce na mapie Konina, na mapie nie tylko turystycznej, ale i kulturowej. Jesteście takim tutaj pewnym wzorem w zachowań kulturowych i działalności. I chciałem właśnie zacząć od takiej historii, kiedy to miejsce zaczęło działać właśnie w taki sposób, w jaki działa dzisiaj, że nie jest tylko prostą czytelnią, jak kiedyś biblioteki się kojarzyły, ale miejscem, w którym kultura żyje.
13: No tak naprawdę od ładnych kilkunastu lat, można by powiedzieć, biblioteki trochę zmieniają swój profil, ponieważ właśnie nie mogą już być klasycznymi wypożyczalniami książek, bo muszą konkurować z innymi instytucjami kultury, czy to właśnie instytucjonalnymi, samorządowymi, czy też zupełnie społecznymi, ponieważ takich miejsc, takich organizacji tworzy się dużo i chwała im za to. I konkurować, myślę tutaj o takiej zdrowej konkurencji, po prostu, żeby być ciekawym i przyciągającym, trzeba tworzyć taką ofertę, żeby ludzi zainteresować już nie samą książką, bo ludzie wiedzą, że mogą przyjść i w bibliotece wypożyczyć książkę, ale okazuje się, że w bibliotece można robić masę różnych innych rzeczy i te właśnie wydarzenia, te działania staramy się mieszkańcom miasta i powiatu zapewniać.
3: No i właśnie jakie to są rzeczy kulturowe, jakie to są działalności kulturowe? Czy to jest typowo tak wokół książki próbujemy jednak cały czas nawiązywać do czytelnictwa? Czy to mogą być totalnie różne?
13: Na ogół jest tak, że staramy się nawiązywać do tej książki, do czytelnictwa, chociaż jak w jakiś sposób przemycać do różnego rodzaju działań, które w bibliotece mają miejsce. Natomiast nie zawsze tak jest, bo nie zawsze jest taka potrzeba, nie zawsze to się uda, a bardzo często odpowiadamy też na potrzeby chwili, czy jakichś innych zewnętrznych wydarzeń, które mają miejsce i wtedy reagujemy na bieżąco, a nie zawsze są to zdarzenia, nie zawsze jest to czas czy możliwości, żeby tę książkę gdzieś przemycić, aczkolwiek w dalszym biegu tych wydarzeń i tak te książki się pojawiają. Tutaj można mieć chociażby na myśli lutowe wydarzenia w Ukrainie i wojna,

0: książek w języku ukraińskim mamy całkiem spory, ale też szereg różnych działań wokół uchodźców, integracji uchodźców z mieszkańcami Konina. To też są działania, w których gdzieś te książki się przewijają.
1: Założyliście to o ciekawej nazwie Miejsce Dobra.
0: Tak, aczkolwiek Miejsce Dobra, tu musimy sobie jasno powiedzieć, Miejsce Dobra nie założyła biblioteka. Miejsce Dobra założyli ludzie, którzy wokół biblioteki działali, skupiali się właśnie na pomocy uchodźcom. I oczywistym stało się w pewnym momencie, że tak długo nie może być, bo to była tylko pomoc doraźna. Przestrzeń, którą biblioteka udostępniła na składowanie darów i dystrybucję tych darów osobom potrzebującym, no to była chwili i w pewnym momencie stało się to już uciążliwe i dla nas jako pracowników, ale też dla ludzi, którzy tutaj przychodzili wypożyczać książki, no i w końcu dla samych tych, którzy przychodzili i korzystali z tej pomocy, więc trzeba było gdzieś się przenieść, no i tutaj z pomocą przyszedł właściciel dawnej huty Aluminium Konin, udostępniając nam dawny klub Hutnik.
1: Czy jakby, nawet jak ta wojna się skończy, to już to miejsce, które udało wam się założyć, będzie dalej funkcjonować?
0: Znaczy trudno powiedzieć, co będzie, kiedy wojna się skończy, bo nikt chyba też nie wie, kiedy ona się skończy i co będzie dalej. Nie planujemy, bo też jakby nigdy nie planowaliśmy do przodu jako grupa, która działała, że to ma wyglądać tak czy tak. To wszystko rodziło się z potrzeby chwili, ewoluowało i ewoluuje cały czas. Być może zdarzy się tak, jeżeli będzie wola też po stronie właściciela budynku, czy ewentualnych sponsorów, czy samych uchodźców, którzy tutaj w Koninie mieszkają. Więc wtedy być może zdarzy się tak, że to miejsce dalej będzie funkcjonować pewnie w zmienionej formie, bo jeżeli wojna się skończy, to podejrzewam, że ogromna większość uchodźców wyjedzie, wróci do Ukrainy, ale może będzie to miejsce, w którym będą spotykać się w ogóle ludzie mieszkający w Koninie, a wcześniej skądś przyjechali, więc powstanie takie centrum, klub integracji. Centrum integracji cudzoziemców już istnieje, więc my cały czas z nimi zresztą współpracujemy. Także możliwe jest, że kiedyś nam się wspólnie urodzi jakiś pomysł na to miejsce.
1: A co teraz tam się dzieje? Tak porównując do początku wojny, wszyscy to śledziliśmy, bo były potrzeby tych zbiórek, żywności, ubrań i pieniędzy oczywiście. Teraz no, ta wojna już się dłuży każdemu. I tak się zastanawiam, czy cały czas na bieżąco coś jest tam potrzebne, a nie mówimy o tym tyle, ile byłoby potrzeba.
0: Tak, oczywiście cały czas na bieżąco potrzebna jest po prostu żywność i chemia gospodarcza, chemia higieniczna. To wszystko nadal jest potrzebne, ponieważ jedni ludzie wyjeżdżają, jadą dalej, bądź wracają do Ukrainy bardzo często, ale przyjeżdżają następni i to wcale nie są odosobnione przypadki. I tym ludziom trzeba pomóc, trzeba przynajmniej na pierwszych kilka dni zabezpieczyć i żywność, i właśnie coś do mycia, coś do ubrania. Więc to miejsce nadal działa w taki sposób, w jaki działało. Faktycznie o tym się nie mówi, ponieważ też odczuwamy pewne zmęczenie materiału, jeżeli chodzi o szczodrość i hojność darczyńców. I trudno się dziwić, tym bardziej, że w Polsce ceny rosną i ludzie też już nie mają zwyczajnie pieniędzy na to, żeby dzielić się tak szczodrze, jak robili to na początku, ale mimo wszystko nadal to się dzieje, więc zwyczajnie to miejsce funkcjonuje tak, jak funkcjonowało w swoim pierwotnym założeniu.
1: Wracając do biblioteki, chciałbym, żeby pan przybliżył troszeczkę historię, taką czystą historię właśnie tego miejsca, kiedy bibliotekę założono i dlaczego otrzymała takiego patrona.
0: Biblioteki w Koninie istniały i funkcjonowały już przed II wojną światową. Najstarszą była biblioteka żydowska, ale było gro bibliotek prywatnych, domowych, i to były całkiem spore biblioteki. Natomiast jeszcze przed

0: wojną światową powstała tak zwana powiatowa centrala bibliotek ruchomych, która opiekowała się bibliotekami w powiecie ówczesnym. Została oczywiście zlikwidowana przez Niemców w 1939 roku, jak wszystkie polskie instytucje, czy to samorządowe, rządowe, czy kulturalne. A po wojnie, po 1945 roku, już zaczynały się biblioteki tworzyć w takich zrębach, które można powiedzieć w pewnej formie funkcjonują do dzisiaj, czyli była to biblioteka organizowana przez samorząd, finansowana przez samorząd i tutaj powstaje początkowo biblioteka ludowa, później biblioteka powiatowa, powiatowa z miejską. No te koleje losu były bardzo, bardzo zawiłe. Potem też one się łączyły, bardzo często dokonywało się fuzji. Było to związane z różnymi czynnikami, i oszczędność i brak ludzi odpowiednich do pracy, i lokalowe braki. W końcu mamy też bibliotekę wojewódzką, kiedy Konin staje się województwem. Po reformie administracyjnej znowu biblioteka przestaje być województwem i zostaje tylko miejską biblioteką publiczną w Koninie. No i od 2 lat biblioteka nosi imię Zofii Urbanowskiej, co w pewnym momencie się zadziało i radni podjęli taką decyzję, nie inną. Biblioteka pytała mieszkańców, mieliśmy trochę inny pomysł na patrona. Zapytaliśmy mieszkańców, zebraliśmy ponad 1300 głosów, ponad 2000 głosów tak naprawdę za tym patronem. Natomiast Rada Miasta zdecydowała inaczej. Mieli takie prawo i tak uczynili. Oboje kandydaci na patronów byli zasłużonymi mieszkańcami miasta, zapisali się na stałe w historii miasta. Tu oboje działali też, można powiedzieć, w obszarze literatury, w obszarze książki, ponieważ Zofia Urbanowska te książki pisała, Ernest Paweł Michel te książki wydawał, sprzedawał, drukował, ale w rezultacie patronką jest Zofia Urbanowska i z tego też tytułu staramy się, żeby ona gdzieś w naszej przestrzeni bibliotecznej była obecna. Staramy się ją przywracać pamięci, rozglądamy się i przeszukujemy wszelkie możliwe antykwariaty bądź portale, na których się sprzedaje pewne rzeczy, czy nie ma tam gdzieś pamiątek po niej, jakichś artefaktów, bo czasem uda się kupić nie pamiątki po Zofii Urbanowskiej, ale na przykład pierwsze wydania różnych jej książek i z tego jesteśmy dumni i zawsze, za każdym razem, kiedy uda się taką książkę pozyskać, informujemy mieszkańców o tym na naszym Facebooku, na naszej stronie, bo jesteśmy biblioteką publiczną w końcu, więc to wszystko jest dla mieszkańców.
1: Wspomniał pan również o Bibliotece Żydowskiej. To jest również taka kwestia, która właśnie tej kultury żydowskiej, pamięci o Żydach, którzy tutaj mieszkali, którą często poruszacie.
0: Staramy się poruszać kwestie związane z każdą grupą społeczną czy wyznaniową, która w Koninie swego czasu funkcjonowała bądź funkcjonuje nadal, więc równie dobrze tak samo opowiadamy i staramy się opowiadać o Polakach, Żydach, Rosjanach, Niemcach, bo oni w tym mieście kiedyś żyli, oni to miasto budowali, dzięki nim to miasto wygląda też, można powiedzieć, tak jak wygląda, bo nie ma co kryć, że faktycznie pewne działania, które podejmowały poprzednie pokolenia, dzisiaj plusują i dają nam możliwość robienia bądź nierobienia pewnych rzeczy, bo każde pokolenie ma swój czas i każde też ma swój wkład w rozwój danego miejsca. Myślę, że trochę po sentymentu i przywiązania do synagogi. Mówimy o Żydach też dosyć sporo, ponieważ swego czasu biblioteka mieściła się w synagodze. W Koninie ówczesny dyrektor Lech Heyman był bardzo zainteresowany historią Żydów konińskich, hołubił ją, pielęgnował i odkrywał. Ale mając na względzie to, że nie jesteśmy biblioteką żydowską, ale nie jesteśmy żadną wyznaniową biblioteką, jesteśmy po prostu biblioteką publiczną, staramy się równo dzielić nasze zainteresowanie pomiędzy, tak jak powiedziałem, Polaków, Żydów, Niemców czy Rosjan. Oczywiście, że tych działań popularyzujących tę historię, różnorodność i wielokulturowość miasta mogłoby być znacznie więcej, ale też nie chcemy innym instytucjom wchodzić w paradę, ponieważ inne instytucje kultury też starają się gdzieś tę historię naszą pielęgnować, przywracać pamięci mieszkańców i organizują różne działania, które o tej historii opowiadają. Mam na myśli chociażby Młodzieżowy Dom Kultury, który za chwilę będzie też organizował koncert muzyki żydowskiej, czy Muzeum Okręgowe w Koninie, które ma całkiem sporą ekspozycję poświęconą Żydom Konina i okolic.
1: To jest również istotna kwestia, żeby zwrócić uwagę ludziom, jak bardzo różnorodne było społeczeństwo kiedyś, że ta koncepcja tylko Polaków mieszkających w Polsce jest czymś stosunkowo nowym. To nie jest tak, że to jest jakieś, że my zawsze tak żyliśmy.
0: Tak, to prawda. Przecież kiedyś wszyscy dobrze o tym wiemy z historii. Byliśmy tworem, który składał się chociażby z dwóch państw oficjalnych. Bo gdybyśmy dzisiaj spojrzeli na mapę, to tak naprawdę Rzeczpospolita Obojga Narodów składała się w całości bądź w części z różnych państewek, które dzisiaj, bądź państw czy regionów, które dzisiaj właśnie są samodzielnymi, niepodległymi państwami, regionami czy krainami geograficznymi. Więc tu mamy dwa wiodące, Polska i Litwa, z których wiadomo, później wyodrębniły się i na różnych etapach dziejów i z różnych przyczyn, ale i Łotwa, i Estonia, i Białoruś, i Ukraina, więc tych narodowości w składzie mieliśmy bardzo wiele. Sam Konin, który przez lata zaborów leżał bardzo blisko granicy między dwoma cesarstwami, rosyjskim i niemieckim, też z oczywistych względów stawał się wielokulturowy i różnorodny, ponieważ to było miasto, które lokalizacja miasta ułatwiała bardzo często i podróżowanie samo w sobie w różnych celach, ale i handel zwyczajnie pomiędzy tymi dwoma państwami. 30 kilometrów niespełna do granicy to była niewielka odległość, którą można było pokonać w stosunkowo krótkim czasie. Tutaj można było zeskładować towar, stąd można go było eksportować, importować. No, po prostu toczyło się życie, a tak jak mówię, lokalizacja miasta, tym bardziej jeszcze przy rzece położonego, pozwalała na to, żeby to życie kwitło i naprawdę było to życie różnorodne.
1: I właśnie wbrew temu, co niektórzy twierdzą, ta wielokulturowość nie zniszczyła kultury naszej tutaj polskiej.
0: Nie, i myślę, że nigdy tak się nie stanie też, bo to są jakieś mrzonki i bajki i dziwne lęki tych, którzy boją się poznawać czegoś nowego, boją się pytać, boją się dowiadywać. Najłatwiej jest, i wszyscy o tym dobrze wiemy, to co bliskie, znajome i co można dotknąć, co jest na wyciągnięcie ręki, nie trzeba zbyt dużego wysiłku, żeby wiedzieć, co to jest, z czym to się je, a już jednak, żeby poznać coś, dopytać, dowiedzieć się, tu już musimy włożyć trochę więcej wysiłku i bardzo często z różnych powodów ludzie tego nie robią, bo wygodniej im pewnie jest, obwarować się w twierdzy swoich przekonań i bardzo często stereotypów i w niej tkwić, ale myślę, że bardzo wiele przez to tracą, ponieważ życie mamy jedno, stosunkowo krótkie, a świat jest tak różnorodny, że zamykanie się w swojej skorupie i jakby gotowanie się we własnym sosie nie rozwija nas zwyczajnie.
1: Przechodząc już do końcówki, do ostatniego tematu, jaki chciałem poruszyć, to jest ta kwestia, że wasza biblioteka nie jest jakby tylko, nie ma pieczy tylko nad tym miejscem, ale również trzymacie tą pieczę nad bibliotekami w zasadzie w całym regionie. Czy jest pan w stanie wskazać takie być może kilka, które są takim oczkiem w głowie?
0: Nie do końca, dlatego że biblioteka w Koninie jako biblioteka powiatowa sprawuje opiekę nad bibliotekami w powiecie i to też nie jest tak, że jakby naszą rolą jest grożenie palcem czy inicjowanie, popychanie do działania, bądź właśnie hołubienie jednej biblioteki przed innymi, ponieważ biblioteki są połączone siecią, ale nie hierarchią. Owszem, są biblioteki gminne, miejskie, powiatowe, wojewódzkie, w końcu narodowa i można by powiedzieć, że jakaś hierarchia jest, natomiast nie jest to hierarchia, która by cokolwiek nakazywała. Zazwyczaj proponuje, sugeruje, służy pomocą. Wiadomo, że musimy zbierać dane statystyczne od siebie wzajemnie, ale ogólnie uważam, że biblioteki w powiecie, jest ich 14, spełniają świetnie swoje role w gminach, w których funkcjonują, bo są widzialne, są słyszalne, są coraz bardziej nowoczesne. Dyrektorzy bądź kierownicy, którzy nimi kierują, starają się iść też z duchem czasu, starają się odświeżać budynki, starają się je remontować, starają się bardzo często nakłaniać też swoich organizatorów do tego, aby, a nieraz nie trzeba ich nakłaniać, żeby pozyskać nowy budynek, wybudować, no jak chociażby Grodziec, który ma piękną nową bibliotekę w nowej lokalizacji, ale wiem, że już w Skulsku niedługo będzie się też działo i biblioteka będzie się przeprowadzać. Cały czas coś w tych bibliotekach się dzieje i nie są to stricte działania mające na celu wypożyczenie bądź oddanie książek. To jest też szereg różnych działań, animacji kulturowych i spotkań, prelekcji, pikników. No, ten wachlarz działań w bibliotekach jest naprawdę bardzo szeroki i właściwie ograniczony wyłącznie naszą wyobraźnią.
1: Czyli rozumiem, że pan dla tych dyrektorów, powiedzmy, podległych bibliotek jest bardziej jak starszy brat, a nie szef.
0: Dokładnie tak to wygląda. W tej hierarchii bibliotek, w tej sieci bibliotek to tak wygląda, że jesteśmy bardziej dla siebie starszymi braćmi, siostrami, czasem mentorami, a po prostu czasem tylko pomocnikami, bo wiadomo, że współpracując można osiągnąć więcej niż w pojedynkę i tak zazwyczaj się widzimy. Nikt nikomu niczego nie każe, raczej to jest na zasadzie wzajemnego inspirowania się i czerpania z wzorców, które gdzieś funkcjonują i w równej mierze to jest tak, że biblioteki w powiecie patrzą na siebie wzajemnie, patrzą na powiatową, ale powiatowa też patrzy wzajemnie na inne powiatowe, na zościennych powiatów biblioteki, ale też na nasze również i myślę, że odkąd ja jestem dyrektorem tutaj, jeszcze się nie zdarzyła sytuacja, w której któraś biblioteka czegoś by zazdrościła innej, bądź uważałaby, że skradziono jej pomysł, albo wyjęto jakby z ust jakieś słowa. Raczej, tak jak mówię, wzajemnie się inspirujemy i dzielimy się tym, co tworzymy.
1: A to jak długo jest już pan dyrektorem?
0: 3 lata minęło 1 lipca 2022 roku.
1: Dłużej się czy nie?
0: Nie, absolutnie. Czas, im człowiek jest starszy, tym szybciej płynie i wydawałoby się, że dopiero co zostałem dyrektorem, robiłem pierwsze kroki, dokonywałem pierwszych zmian, a tu już minęło 3 razy 365 dni.
1: Ale zdaje się, że nie wszystkim środowiskom się pan spodobał.
0: Jeszcze się taki nie narodził, co by każdemu dogodził, ale to jest jakby, to jest ich, nie moje.
1: Nie obawia się pan jakiegoś tego odwołania, o którym mówiono, czy może braku wsparcia?
0: Nie obawiam się odwołania, bo nie zrobiłem żadnej rzeczy, która mogłaby skutkować odwołaniem. W tej chwili niebawem zostanie ogłoszony konkurs na dyrektora biblioteki, ponieważ organizator, czyli prezydent, nie otrzymał zgody od ministra na przedłużenie mi umowy bez konkursu i zwyczajnie staje w szranki, przypuszczalnie z innymi kandydatami. I mam zamiar wygrać ten konkurs.
1: I tego panu życzę, obserwując, co się w bibliotece dzieje. Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Historia zespołu szkół górniczo-energetycznych imienia Stanisława Staszica w Koninie. W związku z intensywną eksploatacją złóż węgla brunatnego w naszym regionie i koniecznością przygotowania kadry technicznej, 1 września 1959 roku Ministerstwo Górnictwa i Energetyki w Katowicach powołało do życia resortową 3-letnią zasadniczą szkołę górniczą przy kopalni węgla brunatnego w Koninie, mieszczącą się w dawnym biurowcu w Marantowie. Powstała ona na wniosek KWB Konin i Zjednoczenia Przemysłu Węgla Brunatnego we Wrocławiu. Organizację nowej placówki powierzono magistrowi Edwardowi Jędrzejczakowi, który kierował nią przez 35 lat, aż do przejścia na emeryturę. W 1962 utworzono 3-letnie technikum górnicze, a w 1965 5-letnie technikum górnicze. W tym samym roku oddano do użytku pierwszy budynek nowego ośrodka szkolenia górniczego przy ulicy Wyszyńskiego, gdzie znajduje się obecna siedziba szkoły, wybudowana przez KWB Konin. W skład kompleksu wchodziły 2 gmachy przeznaczone na klasopracownie, 2 sale gimnastyczne, warsztaty szkoleniowe oraz internat, a jego budowę ostatecznie ukończono w 1969 roku. W 1960 roku została założona szkolna orkiestra dęta prowadzona na początku przez kapelmistrza i dyrygenta Hieronima Augustynowicza. W 1967 powołano pierwsze klasy dla dorosłych i pracujących, a w 1970 utworzono zasadniczą szkołę zespołu elektrowni PAK oraz technikum energetyczne dla pracujących. W 1989 szkole nadano obecną nazwę Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych, a od 1994 ZSGE przestaje być szkołą resortową i przechodzi pod opiekę Ministerstwa Edukacji Narodowej. Od 1999 roku organem prowadzącym dla placówki został Urząd Miejski w Koninie. W 2003 roku w ZSGE otwarto pracownię energii odnawialnej, co zainaugurowało funkcjonowanie tzw. Szkoły Słonecznej w Koninie. Jej idea została zrealizowana dzięki współpracy ze szkołami w Bielawie i w Herne. W 2002 w związku z reformą szkolnictwa uruchomiono nowe szkoły wchodzące w skład zespołu, 4-letnie technikum i 3-letnie liceum profilowane. 6 grudnia 2003 roku podczas obchodów 45-lecia istnienia w czasie jubileuszowej uroczystości nastąpiło nadanie szkole imienia Stanisława Staszica oraz przekazanie sztandaru z wizerunkiem patrona i jego przesłaniem – byście swe powinności wypełniać umieli. Od 1 września 2017 roku w związku z reformą oświaty samorząd Konina włączył gimnazjum nr 6 Szkoła Mistrzostwa Sportowego imienia Kusocińskiego w Koninie do 5. Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych imienia Stanisława Staszica w Koninie. Od 1 września 2019 roku uruchomiono nowe szkoły wchodzące w skład zespołu. 5-letnie technikum, 4-letnie liceum oraz 3-letnią szkołę branżową pierwszego stopnia. Czytamy na www.zsge.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Wielkopolska, mała ojczyzna każdego koninianina. Gmina Mosina w powiecie poznańskim. Gmina Mosina to doskonałe miejsce sprzyjające zarówno aktywnemu wypoczynkowi, jak i inwestycjom. Położona tylko 18 km na południe od stolicy Wielkopolski, Poznania, zajmuje powierzchnię 171 km2. Gmina Mosina to naturalnie piękne miejsce, a świadczą o tym rozległe tereny Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz obszary Natura 2000. Na uwagę turystów szczególnie zasługuje zespół pałacowo-parkowy w Rogalinie, rezydencja rodu Raczyńskich. To jedno z najcenniejszych późnobarokowych założeń rezydenckich w Polsce ze świetnymi zbiorami malarstwa. Jego atrakcyjność turystyczną podnosi malownicze położenie w Dolinie Warty. W czerwcu 2015 roku muzeum zostało udostępnione szerokiej publiczności po wieloletniej przerwie, która związana była z rewaloryzacją i modernizacją tego jednego z najpiękniejszych polskich zabytków. Nieopodal pałacu położony jest kościół świętego Marcelina, zbudowany z inicjatywy Edwarda Raczyńskiego jako kaplica, mauzoleum, wzorowana na rzymskiej świątyni z miejscowości położonej koło Marsylii. Za czasów Raczyńskich była to kaplica pałacowa. Obecnie w podziemiach znajduje się mauzoleum Raczyńskich, w którym w 1993 roku pochowano zmarłego w Londynie ostatniego męskiego potomka rodu, Edwarda Bernarda Raczyńskiego, prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie. Doskonałym miejscem na spacery jest Rogaliński Park Krajobrazowy, który został utworzony w celu ochrony unikatowego krajobrazu Łęgów Nadwarciańskich oraz jednego z największych skupisk wielowiekowych dębów szypułkowych w Europie. Wiele spośród tych drzew to pomniki przyrody. Największą sławą cieszą się dęby noszące imiona legendarnych słowiańskich braci Lech, Czech i Rus. Z pewnością nie mniej wrażeń dostarczy odwiedzającym gminę Mosina Wielkopolski Park Narodowy. Z myślą o aktywnym wypoczynku na świeżym powietrzu przez cały rok z inicjatywy gmin Mosina, Puszczykowo-Komorniki i Stęszew przy współpracy z Wielkopolskim Parkiem Narodowym powstał w roku 2014 projekt pod nazwą Aktywna Trójka – trasy trzech aktywności po Wielkopolskim Parku Narodowym. W ramach przeprowadzonych prac została wyznaczona sieć tras w formie zamkniętych pętli, przeznaczona do uprawiania Nordic Walking, biegania, a w zimie dla narciarstwa biegowego. Ta unikatowa w Wielkopolsce sieć ponad 55 km oznakowanych tras o różnej długości i stopniu trudności poprowadzona jest po najciekawszych kulturowo i krajobrazowo miejscach Wielkopolskiego Parku Narodowego. Dodatkowym jej atutem jest lokalizacja, dostępność parkingów i miejsc wypoczynku na trasach oraz bliskość miasta Poznania, co sprawia, że Wielkopolski Park może być atrakcyjnym miejscem zarówno na weekendowe wycieczki, jak i codzienne treningi. Na całym terenie objętym projektem znajdują się 4 pętle. Jedną z nich jest pętla mosińska o długości ponad 7 km, która ze względu na zróżnicowane ukształtowanie terenu umożliwia liczne zjazdy i podbiegi. Rozpoczyna się na parkingu stacji turystycznej Osowa Góra. Jej atrakcją poza bliską odległością od centrum miasta i łatwym dojazdem jest przede wszystkim studnia Napoleona, którą można zobaczyć zaraz na początku trasy. To miejsce, z którego według legendy wodę pił sam cesarz Napoleon Bonaparte. Na trasie położone są również malownicze jeziora Kociołek i Skrzynka. W pobliżu pętli mosińskiej znajduje się drewniana wieża widokowa o wysokości ponad 16 metrów, z której roztacza się panorama m.in. na Mosinę, Wielkopolski Park, a przy ładnej pogodzie także na Poznań. Dla turystów przygotowano parking i kładkę spacerową, 2 wiaty biwakowe, a latem miejsce do kąpieli na tzw. gliniankach. W pobliżu przebiegają zarówno piesze, jak i rowerowe szlaki turystyczne. Szeroką ofertę turystyczną uzupełnia oferta kulturalna i sportowa. W centrum Mosiny, w dawnej synagodze z końca XIX wieku, działa Galeria Miejska oraz Izba Muzealna. Odbywają się tutaj wernisaże, wystawy i spotkania z artystami znanymi w całym kraju. Nieopodal galerii przy skwerze legendarnego Eleganta stoi pomnik tej postaci. Kompleksy boisk sportowych, ścieżki rowerowe, ośrodki jeździeckie, przystań żeglarska oraz zorganizowane zajęcia ruchowe sprzyjają dbaniu o dobrą kondycję i propagowaniu zdrowego stylu życia. Olbrzymi potencjał turystyczny wynikający z uwarunkowań przyrodniczo-krajobrazowych terenu oraz dogodny klimat dla powstawania nowych inwestycji sprzyjają trwałej tendencji do wzrostu liczby mieszkańców w gminie, jak również rosnącej liczby podmiotów gospodarczych. Prężnie rozwija się budownictwo mieszkaniowe i powstają nowe osiedla domów jedno- i wielorodzinnych. Wszelkie podejmowane w gminie działania znajdują odzwierciedlenie w strategii rozwoju gminy, która nakierowana jest na zasady zrównoważonego rozwoju. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Historia szkoły podstawowej nr 1 w Koninie. Instytucją, która jako pierwsza otrzymała imię Zofii Urbanowskiej, była Miejska Biblioteka Publiczna. Uchwałę taką podjęła Rada Miasta kilka dni po jej pogrzebie 4 stycznia 1939 roku. Jednej z najpopularniejszych w XIX wieku autorki powieści dla młodzieży. Uchwała nigdy nie weszła w życie, ponieważ w Koninie nie było Miejskiej Biblioteki, a jedynie działała społeczna przy Towarzystwie Dobroczynności. Po 20 latach od śmierci Zofia Urbanowska została patronką instytucji oświatowej. Po II wojnie światowej, na czas odbudowy i rozbudowy swego gmachu 1945-1951, szkoła podstawowa nr 1 zostaje przeniesiona do byłej szkoły dla dzieci żydowskich przy ulicy Mickiewicza 11. Nauka odbywała się także w części zabudowań klasztornych, w tak zwanym Okrąglaku przy ulicy Reformackiej, gdzie znalazła pomieszczenie szkoła podstawowa nr 3. 1 września 1951 roku trójkę przeniesiono do odbudowanej części gmachu przy ulicy Kolskiej 2, gdzie kiedyś mieściła się żeńska połowa szkoły podstawowej nr 1. 16 grudnia 1951 do zachodniego skrzydła budynku od strony kościoła ewangelickiego wprowadziła się szkoła TPD, która została powołana do życia 19 listopada 1950 roku w miejsce szkoły podstawowej nr 1. Szkoła TPD działała do roku 1956, kiedy to na wniosek rodziców stała się znów szkołą podstawową nr 1. W 1957 roku dzieci, nauczyciele, rodzice i władze miejskie wystąpiły i uzyskały od Ministerstwa Oświaty zgodę. Uroczystość nadania szkole podstawowej nr 3 imienia Zofii Urbanowskiej odbyła się 15 maja 1958 roku i nawiązywała do 20. rocznicy wizyty, jaką w dniu swoich urodzin i imienin w 1938 roku odbyła sędziwa pisarka, spotykając się w szkole z dziećmi i nauczycielami. 1 września 1969 roku ma miejsce połączenie szkoły podstawowej nr 1 i nr 3. Szkoła podstawowa nr 1 po połączeniu przejęła imię patrona szkoły podstawowej nr 3, Zofii Urbanowskiej, pisarki ziemi konińskiej, której życie i działalność była związana z regionem i środowiskiem, z którym aktualnie działa szkoła. 19 czerwca 1971 roku odbyła się uroczystość nadania szkole sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski. 1 września 1971 jedynka powiększyła liczbę uczniów po rozwiązaniu szkoły nr 5 z ulicy Kaliskiej, a po wchłonięciu dwójki z ulicy Wodnej w 1978 staje się jedyną szkołą podstawową w Starym Koninie. 15 stycznia 1977 roku z okazji obchodów 50-lecia szkoły ma miejsce odsłonięcie na szkole tablicy o patronie, a przed szkołą popiersia Zofii Urbanowskiej. Popiersie Urbanowskiej wykonane zostało przez artystę plastyka pana Łukaszewskiego. Szkoła, odkąd przyjęła imię Zofii Urbanowskiej, organizowała i do czasów obecnych organizuje Dzień Patrona 15 maja. Najczęściej organizowane są apele, którym towarzyszą wystawy, wykłady, pogadanki, montaże literackie, konkursy ze znajomości życia i twórczości patronki. Uczniowie odbywają warty honorowe przed popiersiem i przy grobowcu. Składane są kwiaty i zapalane znicze. Kilkakrotnie szkoła organizowała sesje popularno-naukowe. W 1971 roku udział brał Ludwik Milusiński z Poznania. W 1997 roku Janina Peratoner, autorka powieści biograficznej Zofia Kamila i Lech Hejman, nieżyjący dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. W 2007 roku Piotr Rybczyński, historyk, kierownik Archiwum Państwowego w Poznaniu, oddział w Koninie. Zygmunt Kowalczykiewicz, pisarz, regionalista. I Janusz Gulczyński, historyk, pracownik Muzeum Okręgowego w Gosławicach. W ostatnich latach, gdy tematyka regionalna jest przedmiotem nauczania, w szkole odbywają się nie tylko Dni Patrona według opracowanych scenariuszy, na przykład wywiad z Zofią Kamilą, podróże urbanowskiej, Zofia Urbanowska patronką szkoły, spotkanie z Zofią Kamilą, a także lekcje biblioteczne, konkursy literackie, plastyczne. Uczniowie wykonują plakaty, gazetki klasowe, albumy. Wprowadzono też jako lekturę do klas czwartych do wyboru Gucia Zaczarowanego lub Złoty Pierścień, czyli utwory autorstwa Zofii Urbanowskiej. Czytamy na sp1konin.wikom.pl.

0: 104.1. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: The night is mine.

0: FM 104.1.
1: Yo creo que mejor no va a salir, ¿no?